0: dobrze. Damy radę.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

jedno ciało, nas. Więc gdybym cię wołał, nie istniałoby zaraz.

0: rzadko to wraca dziś.
1: Schować się nie ma gdzie, powrotnych nie ma dróg. Na granatowym tle zastępy czarnych chmur.
0: Za chwilę stanie się to, co się musi stać. Byliśmy innym kimś, udawaliśmy nas.
1: Złowroga cisza, szum, nie da się uciec stąd. Stalowe dachy chmur nad naszym światem mkną.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim, poświęcone czci miłości Bożej objawionej w sercu Jezusa. To także dzień modlitw o świętość życia kapłańskiego. O przesłaniu tego dnia mówi proboszcz parafii katedralnej w Tarnowie, ksiądz dr Adam Nita.
3: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypomina nam o tej wielkiej miłości i miłosierdziu, jaką Bóg ma względem nas. I pragnieniem boskiego serca Jezusa jest to, żeby na tą miłość odpowiedzieć. Domagał się to przez świętą Małgorzatę a la Coq, aby wynagradzać wszelkie zniewagi. I tą najlepszym sposobem wynagrodzenia boskiemu sercu jest nasze nawrócenie, jest otwarcie swojego serca na Jego łaskę, na Jego miłosierdzie, aby łaską Chrystusa nasze serce zostało przemienione.
2: Jedną z najczęściej spotykanych form wynagrodzenia sercu Jezusowemu za grzechy swoje i innych jest także nabożeństwo o 9 piątków miesiąca. W sobotę w Ujanowicach będzie miało miejsce drugie sympozjum naukowe poświęcone księdzu Bernardynowi Dziedziakowi w 40. rocznicę jego śmierci. Spotkanie odbędzie się pod hasłem Gorliwy wychowawca pokoleń młodzieży. W programie są wykłady, koncert oraz finał konkursu wiedzy o księdzu Dziedziaku. Znamy tę postać m.in. dzięki naszym rodzicom i dziadkom, mówią Dominik Duda i Julia Gołąb z Ujanowickiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
4: Nasi dziadkowie, nasi rodzice mieli styczność z księdzem Dziedziakiem i na przykład ja od babci historię słyszałam i to gdzieś tam zostaje. Uwielbiamy to w księdzu Dziedziaku, że miał swoje zasady i dążył do tego, żeby nie łamać ich, żeby jak miał zasady, to przestrzegał i tych zasad potrzeba teraz, żeby je przestrzegać.
5: A drugi taki ważny, bardzo ważny punkt to właśnie tworzymy Centrum Myśli księdza Bernardyna Dziedziaka, no i tam mamy różne słuchowiska generowane na podstawie różnych wspomnień księdza Dziedziaka i tam kronik, tak naprawdę tak, kronik no i my, żeby to zrobić, to pierwsze tą kronikę trzeba przeczytać.
4: Dążymy do tego, żeby nie tylko go poznać, ale zastosować te jego zasady.
2: Sympozjum rozpocznie się w sobotę o 13 w hali sportowej zespołu szkolno-przedszkolnego w Ujanowicach. W programie są także apel pamięci na parafialnym cmentarzu oraz msza święta w kościele w Ujanowicach. Radio RDN Nowy Sącz patronuje temu wydarzeniu. Świętowanie wspomnienia swojego patrona zaczynają z prawie dwutygodniowym wyprzedzeniem. Parafia świętego Jana Chrzciciela w Łącku zaprasza w ten weekend na świętojańskie Dni Rodzin. Będzie to radosny czas, który warto spędzić na wspólnej zabawie i modlitwie, zapowiada wikariusz ksiądz Grzegorz Banaś.
6: W sobotę będzie adoracja i uwielbienie, w niedzielę o godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia, ale też coś dla ciała, żeby człowiek też poczuł tą radość z tego, że tworzy rodzinę, że jest w rodzinie, że żyje wśród rodzin.
2: W sobotę o godzinie 18 rozpocznie się modlitewne uwielbienie świadectwem i występem rapera Hebdy, po którym koncert da zespół Wzgórze Syjon. Połączone będzie to z adoracją, uwielbieniem i błogosławieństwem rodzin. Z kolei w niedzielę o 14 rozpocznie się festyn. Wystąpią m.in. zespoły regionalne, orkiestra Dęta imienia Tadeusza Moryto. Zaplanowana jest zabawa taneczna na koniec dnia apel jasnogórski. Wszystko odbywać się będzie na placu i parkingu parafialnym. Dodajmy, że świętojańskie Dni Rodzin w Łącku są wprowadzeniem do odpustu parafialnego, który odbędzie się tydzień później. Trzecie diecezjalne spotkanie liturgicznej służby ołtarza odbędzie się w sobotę w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Mszy świętej przewodniczyć będzie biskup Leszek Leszkiewicz. W programie także adoracja, świadectwo, czuwanie o powołania, olimpiada sportów zespołowych i konferencja. 16 czerwca w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie odbędzie się diecezjalne dziękczynienie za sakrament bierzmowania pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Zapisy trwają jeszcze tylko do soboty. Spotkanie rozpocznie się we wtorek o 9 w Aurudzie, gdzie młodzi razem ze swoimi księżmi opiekunami będą mogli indywidualnie zawierzyć swoje życie Bogu za wstawiennictwem Błogosławionej Karoliny w miejscu jej męczeństwa. Będzie także można nawiedzić dom Błogosławionej Karoliny. O 10 wyruszy piesza pielgrzymka do Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie. Po dotarciu na miejsce będzie integracja poczęstunek, okazja do spowiedzi. Nowym elementem dziękczynienia będzie spotkanie w grupach. W programie także adoracja Najświętszego Sakramentu i o 14.30 msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Modlitwa u stóp Góry Objawień, odpoczynek nad Adriatykiem i odwiedziny w najpiękniejszych sanktuariach regionu. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Medjugorje z radiem RDN Małopolska, która odbędzie się od 4 do 11 lipca. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć duchowe przeżycia z poznawaniem uroków Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. Opiekun pielgrzymki ksiądz Marcin Gryzło mówi, że o sile Medjugorje najlepiej świadczą ludzie, którzy tam pielgrzymują. Wielu z nich opowiada o łaskach, których doświadczyli.
7: Ja chcę osobiście powiedzieć, że już piąty raz pielgrzymuję do Medjugorje, ale za każdym razem w grupie są osoby, które pokazują, że to miejsce, to zaproszenie było rzeczywiście skierowane do nich i myślę, że siłą tego miejsca jest świadectwo osób, które przyjeżdżają z różnymi trudnościami, z różnymi sytuacjami, ale wyjeżdżając z Medjugorje czują w sercu bardzo wyraźną odpowiedź. Myślę, że mogę też powiedzieć, że są też osoby, które doświadczyły uzdrowienia, dając się piękne świadectwa tego, co i w jaki sposób przemieniło ich to miejsce, Medjugorje, siła tego miejsca, siła modlitwy, siła pokoju.
2: Jednym z najważniejszych punktów programu pielgrzymki będzie wejście na Pod Brdo, czyli Górę Objawień. To właśnie tam wielu pielgrzymów odnajduje wyciszenie, pokój serca i duchowe umocnienie. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 691 147 893.
1: To były informacje z życia Kościoła.
0: RDN Małopolska 103,6 FM, RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Matko Boga, w ten sobotni poranek chcę na Ciebie spojrzeć i z radością przypomnieć sobie, żem Twoim dzieckiem, a Tyś matką moją. Przychodzę, by przez chwilę być z Tobą, Matko moja, i nic nie mówiąc, śpiewać Ci z serca przepełnionego szczęściem, żeś matką pięknej miłości, żeś Panną niepokalaną, żeś matką łaski Bożej, żeś najdoskonalszym stworzeniem, jakie wyszło z rąk Stwórcy.
1: Z pełni serca dziękuję Ci, Matko Boża, za to, że codziennie chcesz mnie prowadzić do Twojego Syna, za którym dziś chcę iść wiernie i z synowskim oddaniem.
0: Boże mój, nie wiem, co mnie dzisiaj spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś Ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra. To mi wystarcza. Uwielbiam Twoje odwieczne i niezbadane zamiary. Powierzam się całym sercem Twojej miłości. Składam Ci w ofierze całego siebie i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa, mojego boskiego Zbawiciela.
1: Proszę Cię w Jego imię i przez nieskończone Jego zasługi o cierpliwość w moich utrapieniach i o doskonałe poddanie się Twej woli, aby wszystko, cokolwiek zechcesz albo dopuścisz na mnie, przyczyniło się do Twojej większej chwały i do mojego uświęcenia. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny. Niepokalane serce Najświętszej Marii Panny. Obiekt kultu religijnego w Kościele. Cześć oddawana sercu Maryi z Nazaretu, Matce Jezusa Chrystusa, jako symbolowi matczynej miłości do każdego człowieka. Święto Niepokalanego Serca Maryi na cały Kościół wprowadził papież Pius XII 4 maja 1944 roku. Do reformy II Soboru Watykańskiego obchodzono je 8 lutego. Obecnie jest to sobota po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego.
0: Kto słucha, nie błądzi.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Moc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół MIG.

0: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
1: Radiowe kino plenerowe.
0: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z Sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej. Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
2: Po reklamie.

Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 6.30. Już za chwilę połączymy się z Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie na Burku, skąd transmitować będziemy mszę świętą. A dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył i homilię wygłosi ksiądz kanonik Ryszard Kudroń.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Dzisiaj w liturgii Kościoła wspominamy niepokalane serce Najświętszej Marii Panny. Na kartach Ewangelii spotykamy jedno krótkie zdanie, że Maryja zachowywała i rozważała wszystkie zdarzenia, których była świadkiem w swoim sercu. I dzięki temu wzrastała w wierze, nabywała mądrości oraz rozpalała się ogniem miłości, a przez to mogła wciąż pełnić wolę Boga, powtarzając swoje fiat ze zwiastowania. Jesteśmy wezwani do naśladowania Maryi Matki. Prośmy więc o jej wstawiennictwo, aby i nasze serca były takie, jak jej niepokalane serce, aby stały się miejscem zamieszkiwania Pana Boga w nas. Za wszystkie grzechy, które nam w tym przeszkadzają, przepraszajmy teraz Boga na początku tej Eucharystii, którą ofiaruje o wieczne zbawienie dla świętej pamięci Janusza Rojek od koleżanki Marii Kaczor. Panie Jezu, Ty w niepokalanym sercu Maryi znalazłeś dla siebie godne mieszkanie. Zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, Ty nam dałeś Maryję za matkę i orędowniczkę. Zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie Jezu, Ty pragniesz naszego zbawienia. Zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przygotowałeś w sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Spraw, abyśmy przez wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko.

Czytanie z księgi proroka Izajasza. Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym szczepem Pana. Ogromnie się weselę w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.

0: Pan z wami
1: i z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Chwała tobie, Panie.
0: Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a matka jego rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu.

Drodzy czciciele niepokalanego serca Matki Bożej, zgromadzeni w naszym sanktuarium, drodzy słuchacze radia RDN oraz transmisji internetowej, zwłaszcza kochani chorzy, osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, przebywające w szpitalach czy hospicjach. Tak się składa w liturgii, że po uroczystości Bożego Ciała i oktawie dwa dni, piątek i sobota, poświęcone są najpiękniejszym sercom. Piątek to Najświętsze Serce Jezusowe, a sobota to Niepokalane Serce Matki Bożej. Ten dzień dzisiejszy poświęcony jest właśnie tej tajemnicy. Te serca, każdy z nas doskonale o tym wie, były ze sobą i są ze sobą wciąż najdoskonalej zjednoczone. Bo serce matki zjednoczone jest od chwili poczęcia z sercem dziecka. I odwrotnie, serce dziecka zjednoczone jest, złączone jest z sercem matki. Serce, tak często używamy tego słowa, to jest synonim miłości, dobrych uczuć, życzliwości, matczynej troski. Tak często w sądach o innych pada stwierdzenie, że ktoś ma serce twarde jak kamień, a tymczasem ktoś inny wręcz przeciwnie, jest człowiekiem o złotym sercu. Gdy poczujemy się słabo, kardiolog robi nam EKG i przez stetoskop wsłuchuje się w miarowe bicie naszego serca z troską, czy to aby nie zawał. Z podziwem patrzymy na transplantologów, którzy ratują życie dzięki udanemu przeszczepowi serca. A gdy ktoś bliski przechodzi przez próg śmierci, z lękiem sprawdzamy, czy bije jeszcze jego serce. Symbolem nieskończonej miłości, niepojętej miłości Boga do nas ludzi jest przebite włócznią i otwarte serce wiszącego na krzyżu Zbawiciela. Wobec takiej miłości nie można przejść obojętnie. Trzeba na nią odpowiedzieć. Dlatego też wyrażamy to w naszych nabożeństwach, w naszym kulcie, wynagradzającym Jezusowemu sercu za wszystkie zniewagi i grzech. Symbolem też nieskończonej miłości do Boga i do ludzi jest niepokalane serce Matki Bożej. To serce, które bez reszty zaufało Panu Bogu, w którym od samego początku istnienia Maryi obecny był Bóg, co oznajmił to przez anioła: łaski pełna, Pan z Tobą. O sercu Maryi jako pierwszy pisze już ewangelista Łukasz. To, co słyszeliśmy przed chwilą, w przeczytanej perykopie. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu. Pierwsze ślady kultu serca Maryi napotykamy w XII wieku. Samo święto zapoczątkował w 1643 roku święty Jan Eudes, zwany twórcą liturgicznego kultu serca Jezusa i serca Maryi. W wieku XIX
rozpowszechniło się nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi dla podkreślenia jej przywileju niepokalanego poczęcia. Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi przez papieża Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w Lourdes w 1858 roku. Najbardziej jednak przyczyniły się tu objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917. W dniu 13 października 1942 roku, w 15-lecie objawień fatimskich, papież Pius XII drogą radiową ogłosił całemu światu, że poświęcił rodzaj ludzki niepokalanemu sercu Maryi. Na cały Kościół rozszerzył święto niepokalanego serca Maryi ten sam papież w roku 1944. Do reformy liturgii w 1969 obchodzono je 22 sierpnia na zakończenie oktawy Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a obecnie jest to święto złączone z uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa i wypada w sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego. Objawienia fatimskie ukierunkowały kult serca Maryi ku czci jej serca niepokalanego. Dlatego nadały mu charakter wybitnie ekspiacyjny i wynagradzający, w czym bardzo upodobnił się on do kultu serca Pana Jezusa, propagowanego w objawieniach danych świętej Małgorzacie Marii Alacoque. W czerwcu 1917 roku w Fatimie Łucja usłyszała od Maryi: moje serce niepokalane chciałoby Panu Bogu składać dusze odkupione jako kwiaty przed Jego tronem. W lipcu, po ukazaniu fatimskim dzieciom wizji piekła, Maryja mówi, że poświęcenie świata jej niepokalanemu sercu jest sposobem na nawrócenie i zadośćuczynienie. Zaś 10 grudnia 1925 roku Matka Boża ukazała się siostrze Łucji, pokazała jej swoje serce otoczone cierniami i powiedziała: spójrz, córko moja, na to serce otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzięczni wciąż mnie ranią. Moi kochani, w tym dniu dzisiejszym skłaniamy ze czcią nasze głowy przed najpiękniejszym i najdoskonalszym z serc ludzkich, jakiemu Bóg dał tchnienie życia na ziemi, przed sercem Matki Jezusa i naszej Matki. Zostało ono stworzone bez grzechu, dlatego nazywamy je niepokalanym. Przez całe życie Bóg rzeźbił niczym artysta, ubogacając wieloma darami serce najlepszej z córek, tą, którą wybrał na matkę swojego syna. Rzeźbił to serce przez najpierw rodziców Najświętszej Maryi Panny, świętych Joachima i Annę. Byli oni pierwszym darem przeogromnej miłości Pana Boga do tego dziecka. Każde dziecko, które posiada wspaniałych, dobrych i kochających siebie nawzajem oraz swoje dziecko rodziców, otrzymuje jeden z najcenniejszych darów. To w takiej rodzinie kształtowała się wiara i miłość Maryi. Dom rodzinny był miejscem, gdzie Matka Najświętsza przez lata doskonaliła swoje serce.
Moi drodzy, my dzisiaj wpatrując się w tą rodzinę Maryi, chcemy dziękować Bogu za dobre nasze rodziny, które stwarzały odpowiednią atmosferę, gdzie wzrastała wiara w Pana Boga, miłość do Boga, miłość do drugiego człowieka. Gdzie dzieci były wychowywane we właściwych wartościach. Dom, do którego chętnie się wracało. Rodzice, którzy byli autorytetem, kimś najważniejszym dla dziecka. Jakże często dzisiaj zmienił się ten obraz rodziców, rodziny. Jakże często dzieci niechętnie wracają do swojego domu, bo spotykają się tam z takim zimnem rodzicielskim, gdzie nie ma serca, gdzie nie ma czasu dla dziecka, gdzie dziecko jest nie wychowywane, ale hodowane, gdzie dom dla dziecka, rodzina dla dziecka staje się hotelem, aby przyjść, zjeść coś, wykąpać się, zmienić ubranie i iść dalej po nocy, przespanej czy nieprzespanej. Rodzice Najświętszej Maryi Panny dzisiaj są wzorem dla wszystkich tych rodzin, które chciałyby jak najlepiej wypełnić swoje zadanie rodzicielskie. Dlatego też prośmy Matkę Najświętszą o to, aby nasze rodziny przekazywały nie tylko życie dzieciom, ale żeby przekazywały też wychowanie, czyli te najwspanialsze wartości, które będą świadczyć o właściwej tożsamości młodego człowieka. Kolejnym darem kształtującym serce, jakie otrzymała Najświętsza Maryja, był święty Józef. Wiemy dobrze, że każdy człowiek stworzony jest do miłości. Serce Maryi też płonęło miłością. W końcu przecież ta miłość kształtuje się w odniesieniu do mężczyzny. To jest coś naturalnego. Bóg dobrze wiedział, że bardzo wiele zależy od tego, jakie serce mężczyzny stanie obok serca Maryi. I wybrał on wspaniałego człowieka do odpowiedzialności za Maryję i do odpowiedzialności za świętą rodzinę. Przyjęcie tego daru sprawiło, że Maryja przez miłość ubogacała się. Przez miłość płynącą z serca Józefa. Nie chodzi tutaj tylko o współżycie małżeńskie. Maryja i Józef do końca swego życia zachowali dziewictwo. Taki jest dogmat. Nie chodzi tutaj o zjednoczenie tylko ciała, ale chodzi przede wszystkim o zjednoczenie serca. Dlatego tak pięknie zachował się Józef, kiedy dowiedział się o tym, co było dla niego ogromnym zaskoczeniem, że Maryja nosi pod swoim sercem dziecko, zanim zamieszkała z nim. Popatrzmy dzisiaj, moi drodzy, na współczesne nasze małżeństwa. Wiele z nich jest na wzór Maryi i Józefa. To osoby, które rozumieją, czym jest miłość do końca, wierność, uczciwość małżeńska. Czym jest służba życiu i realizowanie tego powołania, jakim jest przekazywanie życia potomstwu i wychowywanie tego potomstwa. Ale jakże często dzisiaj obserwujemy ludzkie tragedie w małżeństwach. Gdzie, jak mówi statystyka, co trzecie małżeństwo rozpada się.
To dramat nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla tych ludzi, którzy zaufali sobie, zwłaszcza w dniu sakramentu małżeństwa, kiedy szczerze patrząc w swoje oczy, powtarzali słowa przysięgi. Ten dramat rysuje się potem na życiu potomstwa. Młodzi nie chcą zawierać małżeństwa, boją się małżeństwa. Często mówią wprost: mamo, tato, a jaki wy daliście mi przykład? Ważną rzeczą jest miłość męża i żony. Tak jak było to w przypadku Maryi i Józefa. To był dar, który kształtował właściwie serce Matki Bożej, serce niepokalane. Dalej, kobieta stworzona jest przez Boga również po to, by była matką. Przychodzi taki moment w życiu kobiety, że pragnie przekazać swoją miłość macierzyńską. Dobrze wiemy, że to inny rodzaj miłości niż w stosunku do mężczyzny, czy do rodziców, czy członków rodziny. Do pełni doskonałości serca kochającego potrzebny jest rozwój miłości macierzyńskiej. Niewątpliwie trzeba niezwykłego daru, aby bez posiadania własnych dzieci kobieta potrafiła rozwijać miłość macierzyńską. Dobry Bóg, wyrażając troskę o serce Matki Najświętszej, podarował jej własne dziecko. I tak jak każda matka, uczyła się kochać to dziecko. Wtedy, gdy go rodziła, gdy go karmiła, kiedy wychowywała Chrystusa. Trwało to przez długie lata, od poczęcia aż do opuszczenia przez niego domu rodzinnego. Dziękujemy dzisiaj za wszystkie te matki, które podjęły to zadanie wypływające z sakramentu małżeństwa, przekazywania życia potomstwu. Dzięki temu w naszych rodzinach było po kilkoro dzieci. Dzisiaj obserwujemy jakąś zmianę obrazu u polskich kobiet i kobiet na świecie, w małżeństwach, nawet katolickich, gdzie dziecko odkładane jest na dalszy plan, gdzie nie myśli się o dziecku, często z własnego wygodnictwa, żeby użyć życia, żeby jak najwięcej zwiedzić, żeby mieć najpierw psa, a potem dopiero pod koniec tego wieku małżeńskiego myślą o dziecku. Dziecko to największy skarb dla rodziny. Dlatego dzisiaj prośmy Matkę Najświętszą, Niepokalaną o to, aby wszystkie rodziny chętnie podejmowały to zadanie przekazywania życia swoim dzieciom. I wreszcie takim darem Boga, przez które rozwijało się i wzrastało serce niepokalane Matki Bożej, to był sam dom świętej rodziny, który był źródłem szczęścia i radości dla Matki Najświętszej. Dom Jezusa, Maryi i Józefa. Dom nazaretański, który można nazwać Akademią Życia Rodzinnego i Małżeńskiego. To w tym gronie można od tych osób uczyć się wspaniałego życia wspólnotowego w małżeństwie i w rodzinie. Maryja nie była wolna od doświadczeń, nie pozbawił ją Bóg cierpień, wręcz przeciwnie, wystawiał ją na doświadczenia w tej rodzinie. Bóg ustami starca Symeona zapowiada Matce Bożej, czekającej ją cierpienie, mówi: twoją duszę
miecz przeniknie. Maryja cierpi przez te dary otrzymane od Boga, które miały kształtować jej serce i kształtują. Przecież Józef chciał ją zostawić, gdy dowiedział się o ciąży. Nie potrafiła się mu z tego wytłumaczyć. A potem dalsze cierpienia. Przecież wydała Jezusa na świat w warunkach urągających godności ludzkiej. A potem była ucieczka, tułaczka. A kiedy patrzyła na krwawą drogę śmierci swojego Syna Jezusa, kiedy trzymała Jego martwe ciało na swoich kolanach matczynych, kiedyś trzymała je z radością, kiedy urodził się Jezus, a teraz trzymała je w największym bólu, patrząc na śmierć niewinnego swojego dziecka. Ten ogromny ból był złączony z darami, jakie przecież otrzymała od Boga, między innymi z darem niepokalanego poczęcia. Moi kochani, i w naszym życiu my chcemy żyć bez problemów i cierpień. Ludzie często uważają, że jeśli się komuś powodzi, jest uśmiechnięty, nie doznaje cierpień, to otrzymuje błogosławieństwo od Boga. A tymczasem jest właśnie odwrotnie. Tam, gdzie jest cierpienie, tam jest prawdziwe błogosławieństwo. Tam jest szkoła miłości. Bo tam Bóg troszczy się o udoskonalenie ludzkich serc. Dzisiaj w to święto wspomnienie niepokalanego serca Matki Bożej, pochylając nasze głowy przed jej najpiękniejszym sercem, prośmy, abyśmy umieli współpracować z łaską Bożą w kształtowaniu naszych sumień, w kształtowaniu naszego życia, w kształtowaniu naszych rodzin, w kształtowaniu i wychowywaniu właściwym dzieci. Maryjo niepokalana, módl się za nami. Amen. Wpatrzeni w Maryję, która w swoim niepokalanym sercu rozważała Słowo Boże, przedstawmy Bogu teraz pokorne nasze prośby.

0: Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby zasłuchali się w słowo Pana oraz jaśnieli wiarą, nadzieją i miłością. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby ich nauczanie i posługiwanie przynosiło piękne i błogosławione owoce. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za odpowiedzialnych za formowanie, wychowanie i nauczanie młodego pokolenia Polaków, aby to zadanie wypełniali z gorliwością i poświęceniem, wskazując Ewangelię jako źródło trwałych wartości. Ciebie prosimy. Módlmy się za zdających egzaminy, aby towarzyszyły im światło i dary Ducha Świętego w czasie weryfikacji zdobytej wiedzy. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie dzieci, które w tym roku po raz pierwszy do swojego serca przyjęły Pana Jezusa w Komunii Świętej, aby zawsze pragnęły trwać blisko Niego. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych wraz z polecanym w tej przyświętej Januszem, aby dostąpili szczęśliwości wiecznej i oglądania Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych wokół eucharystycznego stołu, abyśmy wytrwale szukali i wypełniali to, co należy do Ojca Niebieskiego. Ciebie prosimy.
2: Wszechmogący Boże, umocnieni wstawiennictwem niepokalanego serca Matki Bożej, przedstawiliśmy Ci pragnienia naszych serc. Wejrzyj na nas łaskawie i pozwól nam cieszyć się Twoim wsparciem na życiowych drogach przez Chrystusa Pana naszego.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Tobie składamy, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i udziel nam Twojego przebaczenia przez

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych, oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiając zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych siostrach i braciach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Januszu i wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony. Chrystus.

0: módlmy się. Boże nasz Ojcze, oddając cześć rodzicielce Twojego Syna, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Matce Najświętszej i Niepokalanemu Sercu, polećmy nas samych, nasze parafie, nasze rodziny, prosząc o wierność Bogu przez całe nasze życie na wzór Matki Bożej, aby nasze serca były zawsze dla Chrystusa godnym mieszkaniem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Niepokalane serce Matki Maryi, Pan z Wami
1: i z Duchem Twoim.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.

Sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Tarnowie na Burku mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz kanonik Ryszard Kudroń. Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, 24 minuty po 7:00.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę 13 czerwca od 17 do 20. Nie może cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez Fundusze Szwajcarskie.
9: Radiowe kino plenerowe.
10: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
0: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
10: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
12: Wiosna, wiosna, jak to ty, a ta wiosna, oj, kapryśna tego roku, pochmurna, deszczowa, no i również dziś pochmurno i deszczowa w sobotę, przecież mamy weekend, dzień wolny, chcielibyśmy troszeczkę odpocząć na świeżym powietrzu, w słoneczku, ale niestety, no dziś te chmury będą nam dominować, maksymalnie to 21 stopni w ciągu dnia, o poranku 13-14 stopni.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
11: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
12: Pochmurno w całej Małopolsce, a w Tarnowie teraz lekko pada deszczyk. Jutro częściowo zachmurzenie, 17 stopni. Poniedziałek to już 18, wtorek 22, a kolejne dni już coraz cieplejsze i końcówka przyszłego tygodnia to termometry mogą wskazywać nawet 31 stopni, a w nocy 16 stopni. Te temperatury powyżej już praktycznie 23-5 stopni będą nam się utrzymywały do końca czerwca. Tak więc jeszcze tylko parę dni, dokładnie do poniedziałku, te opady deszczu i chmury, a później zapowiada nam się już tutaj idealna, słoneczna pogoda. Sytuacja biometeorologiczna o poranku jest niekorzystna, a ciśnienie z samego rana wynosi 993 hektopaskale, do tego jeszcze wiatr w porywach do 15 km na godzinę troszeczkę będzie nam obniżał temperaturę odczuwalną. 27,5 minuty nam zostało do 8, sobota. Poranek na antenie Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. No to zaczynamy. Grupa Foreigner.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
5: Mamo, tato, mam plan!
6: Jaki?
5: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku Tyłobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
6: To brzmi jak marzenie.
5: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
7: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
5: I żadnych wymówek.
7: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARIMR.

0: Trwa. Od razu nam został tylko do godziny 8 prowadzenie tej drogi, no to spoglądnijmy na drogę. A ta droga wiedzie nas, sportowa droga, bo teraz czas na wiadomości sportowe, wiedzie nas do Kanady, Stanów Zjednoczonych i do Meksyku, bo przecież cały czas trwa Mundial. Mundial 2026, te spotkania rozgrywane i przyglądamy się. No i przypomnienie, wczoraj Stany Zjednoczone z Paragwajem 4-1. Nie, to nawet dzisiaj, bo to przecież nad ranem to wszystko było, to nawet dzisiaj. 4-1. USA i Paragwaj, Kanada natomiast z Bośnią Hercegowiną, to właśnie było wczoraj, i 1-1. A dziś to nas czeka? Katar-Szwajcaria, to godzina 21. Oj, będzie się działo, no ale czekamy tutaj szczególnie na Brazylię, bo Brazylia z Maroko będzie startowała punktualnie o północy. No jeden tylko jest minus tych mistrzostw, już mówiłem i chyba będę powtarzał cały czas, że to wszystko rozgrywa się w nocy albo we wczesnych godzinach porannych, a szczególnie teraz, sobota, weekend, no to chcielibyśmy troszeczkę odespać cały tydzień, a tu nie da się. Wszyscy fani piłki nożnej, no nie będą mieli tego czasu na odespanie, no ponieważ te spotkania albo o północy, albo o trzeciej nad ranem, albo o szóstej nad ranem, no tak więc... No, będziemy musieli pozarywać troszeczkę tych nocy. Ale warto mimo wszystko, bo to takie wydarzenie sportowe raz na jakiś czas. No to czas na kolejne wydarzenia sportowe. Przenosimy się do regionu i sprawdzamy, co się u nas tutaj ciekawego dzieje.
1: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. W czwartek 18 czerwca rozpoczną się przygotowania piłkarzy BrookBet Termaliki Nieciecza do nowego sezonu. Słonie w sezonie 2026-2027 będą walczyć w pierwszej lidze. W czwartek będzie pierwszy trening, a dzień później zawodnicy przejdą planowane badania lekarskie, które poprzedzają okres intensywnej pracy przed nowym sezonem. Pierwszy sparring BrookBet Termaliki odbędzie się 20 czerwca z Unią Tarnów na otwarcie nowego stadionu w Mościcach. Następnie od 21 czerwca do 4 lipca Słonie będą przygotowywać się na zgrupowaniu w Woli Chorzelowskiej. Podczas obozu odbędą się 3 sparingi, a po powrocie ze zgrupowania kolejne 4. Informacje o terminach tych meczów i rywalach mają zostać podane przez klub z Niecieczy nieco później. Rusza ostatnia kolejka w małopolskiej czwartej lidze piłkarskiej, a dzisiejszy dzień to być albo nie być dla Unitarnów. Wyniki kilku spotkań rozstrzygną, kto utrzyma się w lidze, kto spadnie do niższej klasy rozgrywkowej, a Unia o 17 zagra z Pcimianką Pcim. W tym samym czasie Okocimski i Brzesko będzie grać z Lubaniem Maniowy. Unia i Okocimski mają tyle samo punktów, ale zespół z Brzeska jest o pozycję wyżej ze względu na korzystniejszy bilans bramkowy. Jaskółki, jeśli chcą być pewne awansu, powinny wyprzedzić w tabeli także Garbarnię Kraków, która ma o jeden punkt więcej. Na ten moment w czwartej lidze wszystko jeszcze się może zdarzyć i nie ma pewności, kto awansuje. Wiadomo, że z ligi spadną MKS Trzebinia i Metal Tarnów. Spokojny o ligowy byt mogą być zespoły z regionu Sądeckiego, Gorlickiego i Limanowskiego. W ostatniej kolejce Poprad Muszyna zagra dziś o 13 z MKS-em Trzebinia, Glinik Gorlice o 17 na wyjeździe z Watrą Białka Tatrzańska. Limanowa pauzuje. Letni park wodny w Tarnowie Mościcach oficjalnie rozpoczął działalność w tym sezonie. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z kąpieliska czuwają ratownicy. Władze Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapewniają, że cennik pozostał taki sam jak w zeszłym roku. Więcej zapłacą osoby spoza Tarnowa, natomiast mieszkańcy miasta mogą liczyć na niższe ceny. Dodatkowo w wakacyjne wtorki uczniowie tarnowskich szkół mogą korzystać z obiektu za 5 zł. Taka cena będzie obowiązywała także w pierwszy dzień wakacji, czyli 27 czerwca.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

Tak, tak. Najtrudniejszy pierwszy krok, ale jak już zrobimy ten pierwszy krok, to później idzie już nam jak spłatka. A są tacy, którzy się zastanawiali, czy zrobić ten pierwszy krok, zrobili i do dziś dziergają. Dziergają cały czas. Na dziś mamy Światowy Dzień Robienia na Drutach. No i są tacy, którzy sobie nie wyobrażają dnia, żeby coś na tych drutach nie zrobić. Ale co ciekawe, ten Światowy Dzień Robienia na Drutach jest dziś w miejscach publicznych. Proszę bardzo, czyli wychodzimy z tych naszych czterech ścian, wychodzimy na świeże powietrze i dziergamy. Pytanie tylko, co zrobić na drutach, gdy pada deszcz? No, parasol chyba nie, bo to będzie problem. Chyba ten parasol taki zrobiony no właśnie z tych nici, to raczej tego deszczu nam nie zatrzyma. Ale możemy na przykład szaliczek taki delikatny, chociaż... Nie no, za ciepło. Ale coś na pewno tam wymyślicie, co zrobić na tych drutach. Dziś robimy to w miejscach publicznych. Ja przypomnę, że pierwsze takie formy dziergania pojawiły się w Egipcie kilka wieków przed naszą erą, a w Europie zazwyczaj rozpowszechnił się pod koniec średniowiecza. No jeżeli ktoś myśli, że tylko panie dziergają, no to no, coś mylnego. Panowie też dziergają i proszę bardzo, i podam nazwiska panów, znanych panów. Dickens, pisarz, dziergał. Ryan Gosling, aktor, dzierga. George Lucas, proszę bardzo, reżyser, dzierga. Tak więc tutaj każdy może sobie no, coś na tych drutach zrobić, a robienie na drutach pomaga zredukować stres, obniżyć ciśnienie. No, co więcej, podczas takiego dziergania wytwarzają się hormony dobrego samopoczucia, czyli serotonina i dopamina. A to wszystko nam się przyda, szczególnie jak spoglądamy na niebo. Niebo zachmurzone, pada deszcz, no to takie dzierganie troszeczkę nas zrelaksuje, odpręży, no a przede wszystkim zapomnimy o tym, co tutaj dookoła nas, czyli że te chmury nam tutaj dominują w tych godzinach porannych. Dlatego jeżeli macie taką możliwość, a jeżeli nigdy nie robiliście na tych drutach, to spróbujcie. A ci, którzy często do tych drutów sięgają, no to może teraz jest taka okazja, o poranku, przed ósmą, dlaczego nie? Ale pamiętajcie, że trzeba wyjść na zewnątrz, bo to dzień robienia drutów w miejscach

0: zawodowi.
1: To wszystko jest w cenie!
2: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
7: Jeden festyn? Wiele dobra! Już w niedzielę 14 czerwca zapraszamy na parafialny festyn rodzinny przy Bazylice Kolegiackiej Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Spotykamy się od godziny 13 na parkingu parafialnym przy ulicy Bulwar Narwiku 12. W duchu hasła Dzielić chleb z głodnymi rozpoczniemy wspólne świętowanie koncertem zespołu Promyczki Dobra. W programie wiele innych występów, w tym duet z pienin, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna, pokazy służb mundurowych, losowanie nagród. O 17 mecz księża kontra rodzice ministrantów, a o 18 koncert zespołu Pogwizdani. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi, baw się i pomagaj, bo cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na działalność charytatywną Caritas przy parafii Świętej Małgorzaty. Jeden festyn, wiele dobra. Zapraszamy.
3: Po reklamie.
8: Pięćdziesięciosiedmioletnia lekarka zostanie dziś przesłuchana w sprawie szczątków kilkudziesięciu płodów znalezionych na prywatnej działce pod Rzeszowem. Wielkie powitanie z Polską myśliwców F-35 przyciągnęło tłumy obserwatorów.
9: Bardzo nam się spodobało. Szkoda, że tak szybko.
10: Fajny przelot, fajna okazja, żeby zobaczyć taką niecodzienną sytuację, nie?
11: Warto było czekać na tą chwilę.
8: 750-lecie lokacji Gołkowic mieszkańcy zawierzą się świętej kindze. Muzyka, występy i atrakcje dla całych rodzin. Jutro festyn przy Tuchowskim Sanktuarium. W tych wiadomościach zaprosimy też na piknik charytatywny do Świniarska. Aneta Mleczko, zapraszam na wiadomości. Wczoraj zatrzymanie w Zamościu, dziś przesłuchanie w prokuraturze okręgowej w Rzeszowie. 57-letnia patomorfolog może usłyszeć m.in. zarzut bezczeszczenia zwłok. Na działce w Lutoryżu, która wcześniej należała do kobiety, znaleziono szczątki płodów. Anna Orzeł.
12: Makabrycznego odkrycia dokonano przypadkiem. Podczas prac budowlanych nowi właściciele domu powiadomili policję. Na miejscu pojawili się i pracują technicy kryminalistyki. Dotąd znaleźli szczątki kilkudziesięciu płodów i odpady medyczne, w tym bloczki parafinowe i szkiełka mikroskopowe. Ich pochodzenie nie jest znane, bo lekarka zawodowo była związana z kilkoma szpitalami. Prowadziła też prywatną praktykę. Niewykluczone, że po przesłuchaniu w prokuraturze usłyszy zarzuty. Śledztwo obejmuje dwa przestępstwa – bezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
8: Polskie lotnictwo wojskowe oficjalnie wkroczyło w erę piątej generacji. Wczoraj do bazy w Łasku przyleciały pierwsze myśliwce F-35, które po uroczystym chrzcie otrzymały dumną nazwę Husarz. Zanim jednak maszyny dotarły na miejsce, piloci wykonali przelot pokazowy nad największymi miastami naszego kraju. Piotr Durys.
13: Wczorajszy przelot pod hasłem Powitanie z Polską przyciągnął obserwatorów w Gdańsku, Warszawie czy Krakowie. Nad Wzgórzem Wawelskim potężny ryk silników i nowoczesna sylwetka maszyn maszyn wywołały poruszenie wśród zgromadzonych mieszkańców.
9: Bardzo nam się spodobało. Szkoda, że tak szybko.
10: Fajny przelot, fajna okazja, żeby zobaczyć taką niecodzienną sytuację. Nie?
0: Warto było czekać na tą chwilę.
13: Prosto z podniebnej trasy myśliwce skierowały się do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Po przyziemieniu i opuszczeniu kokpitu pierwszy polski pilot F-35 złożył na płycie lotniska oficjalny meldunek.
11: Melduję przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
13: Wart ponad 4,5 miliarda dolarów kontrakt zakłada dostarczenie łącznie 32 husarzy. Kolejne maszyny będą sukcesywnie trafiać do naszego kraju do 2029 roku.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Do parafii w Gołkowicach zostaną wprowadzone relikwie świętej Kingi. Uroczystość odbędzie się jutro podczas obchodów jubileuszu 750-lecia lokacji Gołkowic. O 11 odprawiona zostanie msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Gołkowicach pod przewodnictwem arcybiskupa Henryka Nowackiego. Podczas liturgii nastąpi wprowadzenie relikwii Pani Ziemi Sądeckiej, mówi wikariusz parafii Gołkowice ksiądz Jan Kurek.
14: Jesteśmy parafią tak blisko Starego Sącza. Ten kult jest bardzo mocny, ale zapragnęliśmy, żeby święta Kinga, no nasza patronka, jakby nie popatrzeć przez dzieje historii, jeszcze bardziej wpisała się w kontekst tych uroczystości jubileuszu naszej miejscowości, dlatego też arcybiskup Henryk Nowacki wprowadzi relikwie świętej Kingi do naszego kościoła parafialnego i tam zawierzymy jeszcze raz na nowo świętej Kindze losy naszej miejscowości właśnie Gołkowic.
8: Z okazji 750-lecia lokacji Gołkowic powstała też publikacja Wędrówka przez wieki. To dzieje miejscowości od 1276 do 2026 roku. W książce można zobaczyć dokument lokacji Gołkowic.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: Występy artystyczne, koncerty, animacje dla dzieci i rodzinne spotkanie przy sanktuarium. Tak zapowiada się 15. Sanktuaryjny Festyn Rodzinny i 8. Powiatowe Święto Rodziny u Matki, które jutro odbędzie się w Tuchowie. Wydarzenie rozpocznie o godzinie 14.00 msza święta w intencji rodzin, a później teren przy sanktuarium wypełni się muzyką, występami i atrakcjami przygotowanymi dla uczestników w każdym wieku.
15: Występ przedszkolaków, ale też występ sanktuaryjnej orkiestry. Wiele atrakcji kulinarnych, bo to jest też bardzo ważne. No i musi być też muzyka.
16: Dlatego kocham ją mocno. Ja wiem, że nie liczy się nic oprócz niej.
15: O 18.00 zespół MIG, potem zespół Omega. Myślę, że bardzo ważne, aby właśnie poprzez też zabawę promować rodzinę i taki jest też cel.
16: Nie liczy się nic.
8: Na jutrzejsze wydarzenie zapraszał starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma. 15. Sanktuaryjny Festyn Rodzinny i 8. Powiatowe Święto Rodziny u Matki odbędą się jutro przy Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Dochód z festynu zostanie przeznaczony na dofinansowanie renowacji cudownego obrazu. Odnowiony wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej 20 czerwca wróci na Lipowe Wzgórze. Będzie to czas dobrej zabawy i pomagania. Już jutro w Świniarsku odbędzie się rodzinny piknik charytatywny. Podczas wydarzenia będzie można pomóc małemu Jasiowi Gałęziowskiemu z Chełmca, który potrzebuje operacji kości udowej. Jak mówi jedna z organizatorek, Beata Bernady-Chochla, już wiele osób zaangażowało się w charytatywne działanie.
17: Dzięki właśnie wszystkim sponsorom, ludziom dobrej woli, bo również i mogą to być nie tylko sponsorzy, czyli firmy, mogą to być osoby indywidualne, które chciałyby po prostu wesprzeć tą długą w sumie ścieżkę tutaj rehabilitacji dziecka, bo niestety, jak wiemy, to dziecko wymaga naprawdę dużej rehabilitacji. I my tutaj również z gminą współdziałamy po to, żeby po prostu jak najwięcej tych środków zdobyć.
8: Piknik na osiedlu Zielony Gaj rozpocznie się jutro o 14.00. W programie są różnego rodzaju atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Będzie też grill i muzyka na żywo. O 18.00 wystąpi Kordian. Rodzinny piknik charytatywny odbywa się pod patronatem Radia RDN Nowy Sącz.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sprawdzamy pogodę na weekend. No niestety weekend troszeczkę pochmurny, a nawet i deszczowy. Teraz w Małopolsce lekkie opady deszczu i te chmury cały czas z nami tutaj są. I pozostaną, wygląda na to, przez większość dnia, chociaż w tych godzinach popołudniowych spodziewane są lokalnie przejaśnienia. 14 stopni, maksymalnie 21, w nocy 12, w nocy też nam popada, jutro częściowe zachmurzenie i temperatura 17 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: No i pytanie a propos pogody. Czy ta pogoda pozwoli nam grykiem posiać? No i ktoś może się zastanawiać, co to jest gryka. Ja nie będę mówił. Trzeba będzie poszukać, poszperać. No i dowiedzieć się więcej na ten temat. A dlaczego mówię o tej gryce? Otóż święty Antoni o gryce siać przypomni. A dziś właśnie świętego Antoniego w kalendarzu sobota, 13 dzień czerwca. Tak więc, no właśnie. Czy będziemy siać dziś grykę? Czy ta pogoda będzie sprzyjała? No to już pewnie każdy sam sobie na to pytanie odpowie. A kto jeszcze dziś ma swój dzień? O tym za chwilę. 9,5 minuty mamy po 8. Teraz Classic Nouveau. A przypominam, za dosłownie 10 minut zaglądniemy i jeszcze sprawdzimy, co ciekawego w regionie tarnowskim, na Sądeczyźnie, gdzie warto się wybrać, czyli wiadomości kulturalne.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
4: Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Noc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół MIG oraz

0: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
1: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
2: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
3: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Wracamy do świętego Antoniego, który ogrycem siacie przypomni to przysłowie na dziś. Kto sieje tatarkę natomiast na antka i wita, to mu pięknie powschodzi i zakwita. To kolejne przysłowie. No i rzeczywiście święty Antoni od zguby broni. To jeszcze jedno przysłowie dotyczące właśnie świętego Antoniego. A dziś w kalendarzu Antoni, Lucjan, Grzegorz, Olga, Tobiasz, Gerard, Herman, Gracja, Gerarda i Akwilina. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Piosenka dla was, dedykacją muzyczną. Z pozdrowieniami też dla tych wszystkich, którzy urodzili się dziś, 13 czerwca. Dla was zespół Lady Punk. Mamy za chwilę, no sprawdzimy jeszcze, co ciekawego w regionie. Z naszymi solenizantami wspólnie wybierzemy się, no właśnie, gdzie? No to będziemy wam za chwilę podpowiadać.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Kino plenerowe, dmuchańce, wata, popcorn za darmo. To wszystko już dziś na stadionie sportowym Woli Rzędzińskiej. Zasiadając w leżakach, widzowie zobaczą film Ron Lusterka. Będzie to pokaz kina plenerowego Radia RDN Małopolska. Projekcja rozpocznie się o 20:30. Wstęp jest wolny. A w ramach Dnia Dziecka Woli Rzędzińskiej już od 19:00 będzie okazja do zabawy i integracji. Rodzinny klub odkrywców, spektakl teatralny, kino familijne oraz inne bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Tak zapowiada się Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny, które już dziś odbędzie się w Mościcach. Wydarzenie przygotowują Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej. W programie jest wiele warsztatów, m.in. kaligrafii gęsim piórem, rodzinny quiz historyczny. Będą repliki broni i uzbrojenia muzealne, wyzwania z nagrodami. O bezpłatne wejściówki na filmy i spektakl trzeba natomiast pytać w kasie kina Centrum Sztuki Mościce.
2: Trzy wspaniałe familijne filmy. O godzinie 13:00 film Kicia Kocia, uwielbiana przez najmłodszych bohaterka. Kolejny seans filmowy o godzinie 17:00 jest to Moon Panda i ja. I o godzinie 19:00 fantastyczny Angelo, film przeznaczony, animowany dla całych rodzin. A o godzinie 15:00 na naszej dużej scenie fantastyczny, wyjątkowy spektakl Cukierku Tyłobuzie.
3: Będziemy zachęcać do tworzenia masek maszkaronowych. Będzie możliwość przebierania się w dawne stroje. Nie tylko będzie można sobie zrobić zdjęcie telefonem, ale też w fotobudce wspólnie z rodzicami. Jeśli przejdzie się te wszystkie stanowiska, to na końcu otrzymuje się również nagrody.
1: Mówili wicedyrektor Centrum Sztuki Mościce Ewa Kubisztal i Mirosław Biedroń z Muzeum Ziemi Tarnowskiej, a ja dodam, że rodzinny klub odkrywców ruszy w Tarnowie Mościcach o godzinie 14:00. Będzie to czas wspólnej zabawy, ale także modlitwy i uwielbienia, tak zapowiadają się świętojańskie Dni Rodzin w Łącku. Parafia świętego Jana Chrzciciela w Łącku zaprasza już dziś do udziału w wydarzeniach.
4: O godzinie 18:00 rozpoczniemy modlitewne uwielbienie od świadectwa i występu rapera Hebdy, a później koncert zespołu Wzgórze Syjon, połączony z adoracją, z uwielbieniem i błogosławieństwem rodzin. Natomiast w niedzielę festyn rodzinny, docenienie wartości rodziny.
1: Mówił wikariusz ksiądz Grzegorz Banaś. Z kolei w niedzielę o 14:00 rozpocznie się festyn. Wystąpią m.in. zespoły regionalne i orkiestra dęta imienia Tadeusza Moryto. Zaplanowana jest ponadto zabawa taneczna. Szczegóły znajdziecie na rdn.pl. Muzeum Ziemi Sądeckiej zaprasza na 6. Małopolski Dzień Dziecka. Odbędzie się on jutro w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu i w Sądeckim Parku Etnograficznym. Organizatorzy chcą, by skansen stał się miejscem rodzinnej wyprawy przez dwa odległe, ale zaskakująco bliskie światy, Karpaty i Afrykę. Punktem wspólnym wydarzenia nie będzie egzotyka, lecz pytanie, jak ludzie mieszkają, ozdabiają ciało, opowiadają historię, tańczą, świętują oraz pracują z drewnem, kolorem i dźwiękiem. Impreza rozpocznie się

0: W miasteczku galicyjskim o 14 koncertem, natomiast w Skansenie atrakcje czekać będą od godziny 15 do 17.30. Przewidziane są warsztaty plastyczno-muzyczne, wikliniarskie oraz druku ręcznego. Będą także dawne i nowe zabawy dziecięce. Już dziś ulicami Tarnowskiej Starówki przejdzie barwny korowód masek przygotowanych przez kreatywne i utalentowane dzieci oraz lokalnych przedsiębiorców. Początek wydarzenia o godzinie 18. Zanim jednak parada wyruszy, o godzinie 17 na rynku jury obejrzy prace zgłoszone do konkursu. Maski będą oceniane pod kątem prezentacji, podobieństwa do prawdziwych rzeźb oraz estetyki wykonania. Po obradach jury około godziny 18 uczestnicy wyruszą spod ratusza. Trasa poprowadzi przez Plac Rybny, ulicę Wałową do skrzyżowania z ulicą Krakowską. Następnie parada przejdzie przez Plac Kazimierza z powrotem na rynek. Parada zakończy się ogłoszeniem wyników konkursu. Symulatory dechowania, pokaz pojazdów zabytkowych, lot balonem na uwięzi, warsztaty, mini zoo, a w nim alpaki, kucyki, konkursy z nagrodami o tematyce bezpieczeństwa. Tak na Powiślu Dąbrowskim zapowiada się 6. Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa pod hasłem Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o 15 na terenie zespołu dworsko-parkowego w Bruniu. Będą także szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prezentacja sprzętu i wyposażenia służb mundurowych. Organizatorzy zaplanowali ponadto warsztaty florystyczne, odblaskowe, medałkowe oraz przyrodniczo-edukacyjne tropikalny świat owadów. Ponadto gry terenowe, dmuchańce, basen z kulkami. Wszystkie atrakcje będą darmowe. Na koniec odbędzie się zabawa taneczna. Łucznicy, bractwa rycerskie z całej Polski oraz przedstawiciele ginących zawodów. Nie zabraknie muzyki, tańców oraz biegu dam. Tarnowska Zamkomania to także turniej rycerski. Zamkomania odbędzie się dziś i jutro. Rozpocznie się o 10 na Górze Świętego Marcina. Kulminacyjnym momentem będzie tarnowski turniej rycerski na ruinach zamku. Pierwszy dzień zakończy tradycyjna bitwa o zamek z udziałem uczestników w turnieju widzów, którą zaplanowano na około godzinę 19. Zamkomania to przede wszystkim nauka historii, dlatego nie może zabraknąć zwiedzania ruin zamku z przewodnikiem doktorem Krzysztofem Moskalem. Taka okazja będzie w niedzielę o godzinie 14. Występy artystyczne, koncerty, animacje dla dzieci, rodzinne spotkanie, tak zapowiada się sanktuaryjny festyn rodzinny i powiatowe święto rodziny u matki. Odbędą się w niedzielę w Tuchowie. Wydarzenie rozpocznie o 14.00 msza święta w intencji rodzin, a później teren przy sanktuarium wypełni się muzyką, występami i atrakcjami dla całych rodzin.
1: Występ przedszkolaków, ale też występ sanktuaryjnej orkiestry. Wiele atrakcji kulinarnych, bo to jest też bardzo ważne. No i musi być też muzyka.
2: Dlatego kocham ją mocno. Ja wiem, że nie liczy się nic oprócz niej.
1: O 18 zespół MIG, potem zespół Omega. Myślę, że bardzo ważne, aby właśnie poprzez też zabawę promować rodzinę i taki jest też cel.
0: Zapowiadał starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudy. Ma sanktuaryjny festyn rodzinny i powiatowe święto rodziny u matki. Odbędą się w niedzielę przy Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Koncert orkiestry Miasteczko Małego Strażaka, dmuchańce, piana party, między innymi takie atrakcje czekają w niedzielę w Mędrzechowie. Na placu przy plebanii odbędzie się parafialny festyn rodzinny. Będą stanowiska Straży Pożarnej, Policji, Nadleśnictwa, Ratownictwa Medycznego. Nie zabraknie również zaplecza gastronomicznego oraz domowych ciast. Wydarzenie rozpocznie się o 15.00, wstęp jest wolny. W trakcie festynu będzie możliwość złożenia dobrowolnych datków na organizację wyjazdów dla dzieci i młodzieży z parafii. Pierwszy raz w Niedzieliskach to gmina Szczurowa odbędzie się piknik motocyklowy. Będzie wspólna modlitwa, błogosławieństwo kierowców i pojazdów, a także parada motocyklowa. Proboszcz ksiądz Mariusz Florek od lat jest miłośnikiem motocykli.
3: Tak, jest to moja pasja od dzieciństwa. Po dzień dzisiejszy motocykle są mi bardzo bliskie. Celem tego wydarzenia jest integracja przede wszystkim społeczności lokalnej, wszystkich przybyłych gości.
0: Parafia w Niedzieliskach w niedzielę będzie przeżywać odpust. O 12.00 będzie msza święta, a o 13.15 rozpocznie się parada motocyklowa. Na boisku sportowym czekać będzie wiele atrakcji. Gwiazdą wieczoru o 19.30 będzie zespół góralski Bajeranty. Piknik zakończy zabawa pod gwiazdami. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska.
4: To były wiadomości kulturalne.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik: nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Bryniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
7: Jeden festyn? Wiele dobra! Już w niedzielę 14 czerwca zapraszamy na parafialny festyn rodzinny przy Bazylice Kolegiackiej Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Spotykamy się od godziny 13 na parkingu parafialnym przy ulicy Bulwar Narwiku 12. W duchu hasła Dzielić chleb z głodnymi rozpoczniemy wspólne świętowanie koncertem zespołu Promyczki Dobra. W programie wiele innych występów, w tym duet z pienin, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna, pokazy służb mundurowych, losowanie nagród. O 17 mecz księża kontra rodzice ministrantów, a o 18 koncert zespołu Pogwizdani. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi, baw się i pomagaj, bo cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na działalność charytatywną Caritas przy parafii Świętej Małgorzaty. Jeden festyn, wiele dobra. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
10: Pochmurno, no i chłodna, do tego jeszcze deszczowo lokalnie, to taka pogoda z samego rana nam teraz towarzyszy i to praktycznie w całej Małopolsce, region Tarnowski, na Sądecczyźnie te chmury cały czas dominują, no i będą dominować w ciągu dnia, te temperatury też nie będą nas dziś rozpalać, maksymalnie w ciągu dnia synoptycy nam zapowiadają 21 stopni, ale odczuwalna temperatura będzie dużo niższa za sprawą wiatru.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynia. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
10: Zdjęcia satelitarne pokazują nam, że te chmury przemieszczają się chmurem deszczowym z północnego zachodu na południowy wschód. Ale dobre informacje są takie, że może ten weekend pochmurny i chłodny, ale od poniedziałku, wtorku będzie robiło nam się już coraz cieplej. I środa to już 24 stopnie, a kolejne dni, czyli czwartek, piątek, sobota to już w okolicach 30, a weekend za tydzień to 31 stopni, słońce i w nocy 16, 17 stopni. To dopiero będą upały. 25 minut nam zostało do godziny 9.

Że nazywasz i follow you, follow me. No właśnie, no a propos podążania do kuchni z samego rana, bo są tacy, którzy teraz o poranku 20 minut przed godziną 9 podążają do kuchni, robią sobie poranne śniadanie. No i może się już zastanawiają, co dobrego przygotować na obiad. No właśnie, no i my też się zastanawiamy, dokładnie ja się zastanawiam, co dobrego dzisiaj na obiad zrobimy. Czekam na propozycje od naszych radiosłuchaczy 14 6 200 500. Co dzisiaj gotujemy, moi kochani? Za oknem pochmurno, deszcz pada i na Sądecczyźnie lokalnie pada i tutaj w regionie tarnowskim pada, parasole otwarte, chłodno. Nie wiem, co zrobimy, będziemy mieli pewnie więcej czasu w tej kuchni. No i pytanie do naszych radiosłuchaczy, jeżeli macie jakiś pomysł na ten przepis na dziś, dzwońcie 14 6 200 500. Ja sobie teraz zanotuję, co robimy, a 20 minut przed godziną 10 ten przepis będziemy podawać. Tak więc czekam na wasze propozycje kulinarne. Przypominam, 14 6 200 500.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry. Innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
5: Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Moc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół MIG oraz Omega.
6: Dlatego kocham ją mocno.
5: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
7: Radiowe kino plenerowe.
5: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
0: Po reklamie.

9 minut nam zostało tylko do godziny 9, czekając na wasze propozycje kulinarne. Przypominam, że czekam, co dzisiaj dobrego będziemy przygotowywać, co będziemy dobrego gotować. 14, 6, 200, 500, jak macie jakiś pomysł, to dzwońcie. No musimy coś ugotować, bo to nie może być tak, że sobota i nic nie przygotujemy dobrego. Przed godziną 10, jak zwykle, radio od kuchni. I a propos gotowania, to jest dobra informacja, bo przecież kochamy polski rosół. Są tacy, którzy jedzą ten rosół z makaronem, a są inni, którzy jedzą makaron z rosołem. No ja do takich akurat należę, że musi być więcej makaronu niż tego rosołu. Ale to nie chodzi o makaron, chodzi przede wszystkim o rosół. Polski rosół może trafić na listę UNESCO. Proszę, i to mi się podoba i powinien trafić jak najszybciej ten polski rosół właśnie na listę UNESCO. No właśnie, my, no rosół, przepis znamy na rosół, ale może ktoś jakieś inne ma danie i inną taką fantazję związaną z rosołem, kulinarną fantazję, jakąś modyfikację tego rosołu. Dlaczego nie? Można podać, a nawet należy. 14, 6, 200, 500, czekam na wasze propozycje kulinarne. 20 minut przed godziną 10. No mam nadzieję, że przepis będziemy podawać jakiś na coś dobrego, co możemy przygotować na przykład w ten weekend.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria.
3: I praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Mamo, tato, mam plan!
5: Jaki?
6: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku Ty Łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
5: To brzmi jak marzenie.
6: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
7: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
6: I żadnych wymówek.
0: Po reklamie.
8: Pierwszy gwizdek po latach. Już jutro pociągi wracają na trasę Nowy Sącz-Marcinkowice. Koniec strachu przed żywiołem. Wątok przepływający przez kilka podtarnowskich miejscowości ma być zabezpieczony na całej długości. W izbach na terenie gminy Uście Gorlickie dziś pierwszy rajd gwiaździsty śladami konfederatów barskich. Aneta Mleczko, zapraszam na wiadomości. Po latach przerwy kolej wraca na trasę Nowy Sącz-Marcinkowice. Już jutro na ten odcinek wyjadą pierwsze pociągi pasażerskie. To ważny krok w realizacji projektu Podłęże Piekiełko, który w przyszłości ma zapewnić szybkie połączenie Sądecczyzny z Krakowem i Zakopanem. Pierwszy pociąg z Nowego Sącza odjedzie o godzinie 5.32, a podróż do Marcinkowic potrwa zaledwie 12 minut. Z kolei pierwszy skład z Marcinkowic wyruszy o 6.11. Powrót kolei cieszy mieszkańców regionu, którzy liczą nie tylko na regularne kursy do Marcinkowic, ale także na dalsze połączenia m.in. do Limanowej i Krakowa, gdzie podróż ma potrwać zaledwie godzinę.
9: Skorzystam. Rekreacyjnie. Oczywiście, bardzo dobrze.
10: Super, super, bardzo dobre. Nie trzeba autem jechać, benzyny mniej. Pewnie, żebym pojechał.
9: Cynie,
10: a rodzinę jakąś mamy w Marcinkowicach.
9: Córka mi od lat mówi, za godzinę będziesz w Krakowie. Było wcześniej obiecywane. Mój wnuk ma teraz 22 lata, a miałam jeździć do niego, kiedy był mały. Ale najważniejsze, że się coś dzieje, będzie lepszy dostęp czy do pracy, czy do rodziny.
8: W wakacyjnym rozkładzie zaplanowano 14 połączeń dziennie w każdym kierunku. W weekendy i święta pasażerowie będą mogli skorzystać z 9 kursów. Jak zapowiada PKP PLK, kolejny odcinek linii 104 w stronę Męciny może zostać uruchomiony już wiosną przyszłego roku. Natomiast pełne efekty projektu Podłęże Piekiełko mieszkańcy regionu odczują około 2030 roku, gdy szybkie pociągi połączą Nowy Sącz z Krakowem i Zakopanem. Przez większą część roku jest spokojnym potokiem, jednak podczas gwałtownych ulew potrafi w ciągu kilku godzin zamienić się w rwącą rzekę, która budzi niepokój mieszkańców. Teraz są kolejne dobre wiadomości. Następne odcinki w Wątoku zostaną zabezpieczone. Wody Polskie przeznaczyły 70 tysięcy złotych na umocnienie brzegów w Łękawicy i Szymwałdzie. Mieszkańcy od lat wskazywali na potrzebę zabezpieczenia brzegów w Wątoku, szczególnie tam, gdzie woda zbliża się do posesji, ogrodzeń i budynków gospodarczych. Kolejne zaplanowane prace mają ograniczyć ryzyko podmyć i lokalnych podtopień.
11: Ja wiem, że to wszystko to jest kropla w morzu potrzeb, bo tak jest, ale już też zaczęliśmy, bo najgorzej jest zacząć. Zaczęliśmy i w tym roku łącznie ponad 200 tysięcy będzie wyasygnowane i myślę, że też w tym roku będziemy mogli przekazać dobre informacje, że będzie ogłoszony przetarg na projekt wraz z pozwoleniem na budowę i wraz z decyzją środowiskową na zabezpieczenie całego potoku Wątok, czyli mówimy o miejscowości, o gminie Ryglice, Skrzyszów i kawałku Tarnowa wraz z suchymi polderami. stakeholderami. Nie ma zabezpieczeń 100%, ale chodzi o procent skuteczności i ten procent by zdecydowanie poszedł. Przy budowie 3 polderów, no to co najmniej dwukrotnie nasze ryzyko podtopienia by zmalało.
8: Mówił wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior. Prace sukcesywnie obejmują kolejne miejsca wymagające interwencji. Wątok bierze swój początek w przysiłku stawiska w gminie Ryglice. Następnie przepływa przez Zalasową, Szynwałt i Skrzyszów, by ostatecznie wpłynąć do Tarnowa. Choć potok na co dzień nie zwraca większej uwagi, podczas nawałnic staje się jednym z najbardziej niebezpiecznych cieków w regionie. Prace będą polegać przede wszystkim na umocnieniu brzegów w miejscach najbardziej zagrożonych podmywaniem. To szczególnie ważne tam, gdzie potok przepływa w bezpośrednim sąsiedztwie domów i zabudowań gospodarczych.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Słowa świętego Jana Pawła II przypomina biskup Leszek Leszkiewicz. O przyjęciu każdego poczętego dziecka w rodzinie mówił w audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II na antenie RDN. Dziecko to dar, nie lękajcie się. To papieskie zawołanie przypomniał biskup Leszek Leszkiewicz, bo jak podkreślił dziś, zauważalny jest mentalny lęk przed nowym życiem.
0: Papież w wielu miejscach wzywał właśnie na otwarcie się na dar życia. Pokazywał, jak ważne jest rodzicielstwo, jak ważne jest macierzyństwo. I w tej kulturze to jest taka wielka zachęta do małżonków, żeby właśnie nie bali się, żeby zaufali Bożej opatrzności, żeby otworzyli się na dar życia i zobaczyli, że każda trudność materialna jest wtórną do tego daru, jakim jest życie, że przyjęcie życia jest takim wielkim darem Pana Boga i jest otoczone Bożą łaską, że wszystkie inne trudności, one będą rozwiązywane.
8: Audycji w ramach cyklu Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II można posłuchać w każdy czwartek o 13:15 na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Programy archiwalne są na stronie internetowej radia. Już dziś miłośnicy historii, turystyki i harcerskiej przygody spotkają się na pierwszym rajdzie gwiaździstym śladami konfederatów barskich. Finał wydarzenia odbędzie się przy pomniku konfederatów barskich w Izbach na terenie gminy Uście Gorlickie. Celem rajdu jest popularyzacja historii regionu, kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, promowanie aktywnego stylu życia oraz odkrywanie wyjątkowych walorów przyrodniczych Beskidu Niskiego. Jak podkreśla wicemarszałek województwa małopolskiego Ryszard Pagacz, który objął honorowy patronat nad wydarzeniem, pamięć o konfederatach barskich ma szczególne znaczenie także dziś.
1: Koniecznym jest, by młodzi ludzie, ci Polacy, którzy za chwilę przejmą stery odpowiedzialności za Rzeczpospolitą, mieli świadomość, że rozwój wydarzeń w XVIII wieku skończył się tym, że Polska straciła na 123 lata niepodległość. No wtedy ówcześni Polacy, licząc na to, że to caryca Katarzyna i inni zaborcy wyswobodzą nas, a jak się skończyło, to wszyscy wiemy, był płacz i zgrzytanie zębów. Więc warto w tym momencie, kiedy jesteśmy w podobnej trudnej sytuacji, ratować Polskę i angażować się w wydarzenia. A przykład konfederatów, którzy walczyli za wiarę, za Boga i za ojczyznę i za prawo. Te hasła po łacinie są nad krzyżem pomnika, który właśnie w Izbach został postawiony. Zachęcamy wszystkich.
8: Organizatorzy przygotowali także elementy integracyjne i edukacyjne. Uczestnicy wykonają własne proporce nawiązujące do tematyki rajdu oraz wspólnie zaśpiewają pieśń konfederatów barskich. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma pamiątkową plakietkę rajdową, a po trudach wędrówki będzie mógł skorzystać z ciepłego posiłku przygotowanego przez organizatorów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio RDN.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Przyglądamy się tej pogodzie, no i nie mamy zbyt dobrych informacji. No niestety, pochmurno i do tego lokalnie jeszcze deszczowo i te chmury cały czas z północnego zachodu na południowym wschód nam się przetaczają. Maksymalnie dziś to 21 stopni. Lekkie opady deszczu jeszcze w nocy nas czekają. Jutro częściowym zachmurzeniem, jutro 17, w nocy 12 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę 13 czerwca od 17 do 20. Nie może Cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez Fundusze Szwajcarskie.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
4: To była autopromocja.

0: Audycja sponsorowana.
1: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
2: W dzisiejszym odcinku, pani doktor, poruszymy dość ważny temat, który na pewno pojawia się w naszych domach. Mianowicie, co zrobić, gdy dziecko coraz częściej zamyka się w swoim pokoju i unika kontaktu z rodziną?
3: Powiem tak, to zależy, co to zamykanie się znaczy. Czasem jest to taka naturalna potrzeba prywatności, szczególnie w okresie dojrzewania. Dziecko odkrywa własny świat wewnętrzny, chce mieć przestrzeń, w której nikogo nie ma i ono może być przez chwilę samo, ale czasem jest to sygnał takiego przeciążenia szkołą, relacjami, emocjami, lękiem i z zewnątrz to wygląda tak samo, a w środku może dziać się coś za zamkniętymi drzwiami zupełnie innego. I pierwsza zasada, nie wchodzimy do tego pokoju siłą. Coś, co czasem jest rzeczywiście takim impulsem, próbujemy to zrobić rzeczywiście tak w jakichś emocjach. Drzwi zamknięte nie muszą oznaczać odrzucenia rodziny. Mogą oznaczać, jestem zmęczony. Potrzebujemy jednak takiego mostu, żeby nie wyważać drzwi. Most buduje się małymi gestami. Słuchaj, jestem w kuchni, jakbyś chciała pogadać. Słuchaj, robię herbatę. Też chcesz herbaty? Czyli naturalnie, bez przesłuchiwania, bez takiego podglądania, bez nadmiarowej kontroli. A druga zasada to jest taka codzienna, krótka obecność. Dziecko nie musi od razu rozmawiać o uczuciach. Czasem wystarczy wspólna kolacja, krótki spacer, film obejrzany obok siebie, nie naprzeciwko, a obok siebie, to ma znaczenie, dlatego że ta sytuacja, kiedy siedzimy naprzeciwko, tworzy taki moment nadmiarowej czasem obserwacji, ale takiego przepytywania, odpytywania. Natomiast kiedy siedzimy obok siebie, tworzymy pewną taką bliskość i klimat do tego, żeby współprzeżywać różne troski. Jeśli dziecko zaczyna unikać wszystkich, nie tylko rodziny, ale też rówieśników, a do tego pojawia się spadek nastroju, problemy ze snem, jakaś drażliwość, wybuchy płaczu, zobojętnienie, to wtedy jest to taki znowu ważny sygnał do tego, że trzeba tutaj to skonsultować być może specjalistą, być może zrobić naradę rodzinną, ale nie z lęku, ale z troski. Bo wycofanie bywa czasem sposobem radzenia sobie, który działa krótkoterminowo, ale w dłuższym czasie może to pogłębić trudności, wyizolować, nasilić samotność.
2: No właśnie, jak możemy odróżnić taką zdrową potrzebę samotności?

0: bardzo mały bodziec, mała sytuacja może je tak bardzo wyzwolić. No i są pomocne wtedy trzy wskaźniki. Myślę sobie czas, taka intensywność i funkcjonowanie. Jeśli to wycofanie trwa tygodniami i narasta, dziecko zaczyna tracić zainteresowanie, jeśli spada nam poziom nauki, higieny, czasem snu, i jeśli dziecko wyraźnie unika relacji, to nie jest taki okres do zignorowania. Jest to sygnał, że coś w przeżyciach jest za ciężkie do uniesienia w pojedynkę i dziecko potrzebuje tutaj naszej interwencji. Rodzic nie musi być tutaj terapeutą, ale może być takim stabilnym punktem, czyli tą osobą, która powie: słuchaj, widzę, że jest ci trudno, nie musisz tego dźwigać sam, poszukamy pomocy, i naprawdę to zdanie działa lepiej niż tysiąc pytań. Tylko taka obecność może być bardzo taka odbarczająca, to może być taki wentyl do tego, żeby dziecko się poczuło bezpiecznie i tak faktycznie zaopiekowane, i może to pozwolić spojrzeć na tego rodzica jako rzeczywiście takiego obecnego i współprzeżywającego.
1: Pani doktor, czy izolowanie się dziecka od rówieśników zawsze powinno niepokoić?
0: Znowu odpowiem najpierw bardzo krótko. Nie zawsze. Są dzieci bardziej takie introwertywne, które mają taki wąski krąg relacji i czują się w nim dobrze. To są takie dzieci, które są bardziej takie zamknięte w sobie, wolą pracę, zabawę z zabawkami niż z innymi ludźmi, ale są też dzieci, które wolą jednego przyjaciela niż grupę, i to jest jakby normalne. Niepokój będzie się pojawiał wtedy, kiedy ta izolacja jest zmianą względem wcześniejszego funkcjonowania, albo wtedy, kiedy wynika z lęku, z odrzucenia, z przemocy, z jakiegoś krzywdzenia, ze wstydu. I warto patrzeć nie na liczbę znajomych, tylko na jakość życia. Czy dziecko ma choć jedną relację, w której czuje się bezpiecznie? Czy ma taką przestrzeń, żeby być sobą? Czy wraca ze szkoły bardziej spokojne, czy bardziej napięte? Izolacja bywa też konsekwencją problemów w klasie, czasem takich subtelnych, czy takiego wykluczania, kiedy na przykład dzieci wybierają siebie do drużyn sportowych na zajęciach wychowania fizycznego i nasze dziecko jest ostatnie wybierane, więc warto zwrócić na to uwagę zarówno jako rodzic, ale też i jako nauczyciel przede wszystkim. Czasem to są takie subtelne jakieś docinki, porównywania. Dzieci często o tym nie mówią od razu. Najpierw mówią ciałem, czyli bólem brzucha, brakiem energii, zamykaniem się. I wtedy musimy na to zwrócić uwagę, i tak, to powinno wtedy nas niepokoić. Natomiast nie zawsze to izolowanie się jest niepokojące.
1: A jak rozmawiać z dzieckiem, które mówi, że woli być samo i nie potrzebuje innych?
0: No i tu będzie ważny taki ton rozmowy. Jeśli rodzic reaguje: to niezdrowe, musisz mieć kolegów, to dziecko się zamknie jeszcze bardziej. Lepiej potraktować to zdanie jako informację, a nie bunt, czyli rozumiem, a co cię męczy w byciu z ludźmi? I to pytanie często odsłania setno, ponieważ czasem dziecko jest przebodźcowane, ma taki nadmiar wrażeń, bodźców. Czasem jest dziecko zwyczajnie nieśmiałe, zawstydzane, zranione i czasem zmęczone ciągłym ocenianiem. Czyli warto też zostawić dziecku taką, ja bym to nazwała, taką godność wyboru, czyli jednocześnie dawać delikatne zaproszenie do świata, czyli takie małe sytuacje społeczne, które nie są presją, czyli jakaś krótka wizyta u kuzyna, u kuzynki, wspólne jakieś wyjście, jakieś wspólne zajęcia, gdzie nie ma rywalizacji. I dziecko, które nam mówi, że nie potrzebuje innych, czasem tak naprawdę mówi: nie chcę znów poczuć odrzucenia, bo w szkole koledzy, koleżanki nie chcą mnie wybierać na zajęciach sportowych, bo nie chcą ze mną w grupie pracować. Więc to może być zupełnie inny komunikat i to musimy rozeznać. Z jednej strony ton rozmowy, a z drugiej strony to zapytanie: rozumiem, a co cię męczy w byciu z ludźmi? Dlaczego bycie z ludźmi jest trudne dla ciebie, nie?
2: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
3: To była audycja sponsorowana. RDN Małopolska i RDN

0: 27 minut mamy po godzinie 9. Weekendowe spotkanie na antenie Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. No i a propos tego naszego weekendowego spotkania, przejdziemy za chwilę do kuchni, nasze radiowe gotowanie. No i pytanie, no właśnie, drodzy radiosłuchacze, jeszcze nie mam żadnego przepisu. Czekam na propozycje kulinarne, a przecież to gotowanie już za chwilę, za 13 minut. Tak więc czekam, dzwońcie z propozycjami, co dzisiaj dobrego robimy, 14 6 200 500.
1: Reklama.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Moc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół

0: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta! Jeden festyn? Wiele dobra! Już w niedzielę 14 czerwca zapraszamy na parafialny festyn rodzinny przy Bazylice Kolegiackiej Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Spotykamy się od godziny 13 na parkingu parafialnym przy ulicy Bulwar Narwiku 12. W duchu hasła Dzielić chleb z głodnymi rozpoczniemy wspólne świętowanie koncertem zespołu Promyczki Dobra. W programie wiele innych występów, w tym duet z pianin, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna, pokazy służb mundurowych, losowanie nagród. O 17:00 mecz księża kontra rodzice ministrantów, a o 18:00 koncert zespołu Pogwizdani. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi, baw się i pomagaj, bo cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na działalność charytatywną Caritas przy parafii Świętej Małgorzaty. Jeden festyn, wiele dobra. Zapraszamy.
1: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Cały czas pochmurno, z lekkimi opadami deszczu, ale my czekamy na przejaśnienia i te przejaśnienia w ciągu dnia powinny nam występować. Temperatura to dziś maksymalnie 21 stopni, w nocy 12, też może nam popadać jutro 17, ale za to od poniedziałku z dnia na dzień będzie coraz cieplej. Połowa tygodnia to 22-24 stopnie, a końcówka przyszłego tygodnia to 31 stopni w ciągu dnia.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
3: Dwadzieścia 8 minut nam zostało do godziny 10. My za chwilę przejdziemy do naszej radiowej kuchni. Przypominam, czekam na wasze propozycje kulinarne. 14 6 200 500. Dzwońcie, moi kochani, robimy. No właśnie, pytanie, co robimy dobrego. No to czekam, bo za chwilę czas podać nasze przepisy.
4: Co robić, gdy milczysz, że dla ciebie nie ma zamkniętych dróg, że to, co się dla ciebie liczy,

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy.
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest!
5: Mamo! Tato! Mam plan!
6: Jaki?
5: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku Ty Łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
6: To brzmi jak marzenie.
5: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
7: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
5: I żadnych wymówek.
0: Po reklamie.

20 minut nam zostało tylko do godziny 10. To ten czas, gdzie my gotujemy, pieczemy. No właśnie. No i pytanie, co dzisiaj będziemy gotować, co będziemy piec. Czekam, cały czas czekam na wasze propozycje kulinarne. Drodzy my kucharze, drogie kucharki, no... Musimy co dzisiaj przygotować dobrego. No nie ma tak, że sobota, a my nie do kuchni się udajemy, szczególnie w tych godzinach porannych. 14, 6, 200, 500. Pytanie, no właśnie, kto tutaj ten przepis poda? No to mam nadzieję, że ktoś zadzwoni zaraz i powie, że mam coś dobrego, co inni radiosłuchacze mogą przygotować i zrobić. 14, 6, 200, 500. Czekam na telefony w sprawie propozycji kulinarnych, w sprawie przepisów.

Zespół wideo i Bella. No tak, moi konie, to ja muszę podać. Ja muszę podać ten przepis na dziś. My co dobrego dzisiaj przygotujemy? No dlaczego nie? No to dobrze, niech będzie. Niech będzie to nasze poranne gotowanie w moim wydaniu. No to sprawdzamy, co tam dobrego dla was mam. No to powiem tak, że zrobimy dzisiaj sobie prostą taką zapiekankę z ziemniaków i mięsa mielonego. Wydaje mi się, że zapiekanka taka z ziemniaków i mięsa mielonego jest dobra na każdy czas, na każdy dzień. Sposób przygotowania bardzo prosty, składniki też dostępne, bez problemów. Czas wykonania to będzie około 50 minut dla 4 osób, 4 porcje. No i składniki. Potrzebujemy kilogram ziemniaków, do tego 500 gramów mięsa mielonego. Tutaj możemy mięso, w zależności jak to woli, albo wieprzowe, lub drobiowe. Tak więc to wszystko zależy po prostu od naszego smaku. Jedną dużą cebulę, 200 ml śmietany, tutaj proszę pamiętać 18, no może być gęsty jogurt, a i do tego co? 150 gramów żółtego sera, no i oczywiście przyprawy, sól, pieprz, słodka papryka, no i majerena. Jak przypominam jeszcze raz składniki, kilogram ziemniaków, 500 gramów mięsa mielonego, może być wieprzowe, może być drobiowe, jak to woli, jedna duża cebula, 200 ml śmietany 18, możemy to zastąpić jogurtem, to musi być taki gęsty jogurt, 150 do tego gramów żółtego sera, takiego sera, który dobrze się topi, no i do tego przyprawy, sól, pieprz, słodka papryka, majeranek. Jak to wszystko przygotować? No to tutaj to już chyba są tacy, którzy już wiedzą dobrze, że to takimi warstwami się to wszystko układa. Ale wcześniej, tak, ziemniaki obieramy, kroimy w cienkie plastry, do tego przygotowujemy sobie patelnię. Na patelni trzeba podsmażyć tą cebulkę, posiekaną oczywiście cebulkę, z mięsem mielonym. Doprawiamy to wszystko solą, pieprzem, słodką papryką, no tak jak lubimy. Do tego mamy jeszcze naczynie żaroodporne już przygotowane i do tego naczynia żaroodpornego układamy warstwami ziemniaki, podsmażone mięso, ziemniaki, podsmażone mięso i proszę pamiętać, że kończymy to wszystko warstwą ziemniaków. Całość zalewamy śmietaną, tutaj wymieszaną też z ziołami, to jest ważne, bo to podbije ten smak właśnie tejże zapiekanki. No i pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez 40 minut, a na 10 minut przed końcem posypać to trzeba wszystko żółtym startym serem, tak żeby ta powierzchnia ładnie nam wyglądała. No i proszę bardzo, i mamy gotową zapiekankę z ziemniaków, mięsa mielonego, szybko, 50 minut, tak więc jak ktoś wpadnie do nas i zastanawiamy się, co zrobić, co przygotować, to wydaje mi się, że zdążymy to dla naszych gości na gorąco podać, no oczywiście o ile mamy składniki, ale wydaje mi się, że te ziemniaki, to mięso mielone, to zazwyczaj gdzieś tam jest, no chyba, że zamrożone, to będziemy musieli czekać, zanim się odmrozi, no ale jeżeli ktoś do nas ma przyjść, to szybko wyciągamy i zdążymy to przygotować i podać. Tak więc życzę smacznego. A propos smaków, moi kochani, no to wakacje coraz bliżej, a w wakacje będziemy odkrywać smaki Małopolski. A dokładnie będziemy rozmawiać z kołami gospodyń wiejskich na temat smaków, to co w duszy i w sercu im gra, czyli będą opowiadały o tych smakach sprzed lat, smakach, które, no właśnie, które odkrywają, ale też i przekazują kolejnym pokoleniom, czyli strażniczki małopolskich smaków, spotkania z kołami gospodyń wiejskich w wakacje i temat przewodni, gotowanie.

0: wiem.
1: Reklama.
2: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej, już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej. Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj, zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
1: Po reklamie.
9: Polska armia potrzebuje kilku lat, by dostosować się do pełnej współpracy z F-35, uważa ekspert lotniczy.
10: Żeby w pełni zrozumieć ten samolot, żeby potrafić się nim posługiwać.
9: Już dziś w Mościcach Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. O szczegółach już za chwilę. W tych wiadomościach zaprosimy też na parafialny festyn rodzinny przy parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. To są wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Polska armia potrzebuje kilku lat, by dostosować się do pełnej współpracy z F-35, uważa Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej. Wczoraj w bazie lotniczej w Łasku nastąpiło oficjalne powitanie pierwszych trzech maszyn.
10: My potrzebujemy no raczej kilku lat, żeby w pełni zrozumieć ten samolot, żeby potrafić się nim posługiwać nie tylko w ramach uroczystych przelotów, tylko także na polu walki. Tu padają te hasła system systemów i tak dalej. Latające stanowisko dowodzenia, fuzja danych, dzielenie się tymi danymi, skrytość działania. Więc jeżeli to nie będzie działało na rzecz całości wojsk lądowych, to powiem szczerze, jedną nogą trochę wejdziemy w ten program.
9: Łącznie Polska zamówiła 32 takie maszyny, a cała umowa jest warta niemal 5 miliardów dolarów. Polski personel od miesięcy szkolił się na myśliwcach F-35 w bazach w Stanach Zjednoczonych. Porozumienie jeszcze nigdy nie było tak blisko. Po raz pierwszy to stwierdzenie pada nie z ust amerykańskiego prezydenta, ale irańskiego ministra spraw zagranicznych. Również przywódca Stanów Zjednoczonych zacytował tę wypowiedź w mediach społecznościowych. Z Bejrutu Milena Rashid Shehab.
11: Abbas Araghchi pisał wcześniej, że media powinny powstrzymać się przed spekulacjami na temat tego, co zostanie podpisane. Kilka godzin później jednak w wywiadzie dla irańskiej telewizji ujawnił, co obejmuje memorandum o porozumieniu, które jest rodzajem dwustronnego listu intencyjnego. Pierwszy etap tego memorandum z Islamabadu, jak nazywa je Araqchi, podkreślając mediacyjną rolę Pakistanu, obejmuje wstrzymanie walk na wszystkich frontach, łącznie z Libanem. Na pierwszym etapie jest uzgodnione również odmrożenie irańskich aktywów i kwestia nowego sposobu zarządzania cieśniną Ormus, która, jak twierdzi Araqchi, jest suwerenną sprawą Iranu i Omanu. Pozostałe tematy mają być omówione później. Są to kwestie nuklearne, blokada morska, zawieszenie sankcji i odbudowa, która ma zawierać plan rozwoju gospodarczego.
9: Nie wiadomo, kiedy i gdzie zostanie podpisane memorandum na osiągnięcie kolejnej fazy. Strony dają sobie 60 dni. Jeśli w tym czasie nie uda się osiągnąć rozwiązania, ale obie strony uznają postępy za satysfakcjonujące, to będą mogły przedłużyć zawieszenie broni.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
9: W Ujanowicach odbędzie się dzisiaj drugie sympozjum naukowe poświęcone księdzu Bernardynowi Dziedziakowi w 40. rocznicę jego śmierci. Spotkanie odbędzie się pod hasłem Gorliwy wychowawca pokoleń młodzieży. W programie są wykłady, koncert oraz finał konkursu wiedzy o księdzu Dziedziaku. Znamy tę postać dzięki naszym rodzicom i dziadkom, mówią Dominika Dudaj i Julia Gołom z Ujanowickiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
0: Nasi dziadkowie, nasi rodzice mieli styczność z księdzem Dziedziakiem i na przykład ja od babci historię słyszałam i to gdzieś tam zostaje. Uwielbiamy to w księdzu Dziedziaku, że miał swoje zasady i dążył do tego, żeby nie łamać ich, żeby jak miał zasadę, to przestrzegał i tych zasad potrzeba teraz, żeby je przestrzegać.
12: A drugi taki ważny, bardzo ważny punkt, to właśnie tworzymy Centrum Myśli księdza Bernardyna Dziedziaka. No i tam mamy różne słuchowiska generowane na podstawie różnych wspomnień księdza Dziedziaka. I tam kronik, tak naprawdę, tak, kronik no i my, żeby to zrobić, to pierwsze tą kronikę trzeba przeczytać.
0: Dążymy do tego, żeby nie tylko go poznać, ale zastosować te jego zasady.
9: Sympozjum rozpocznie się dziś o 13:00 w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ujanowicach.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: Rodzinny klub odkrywców, spektakl teatralny, kino familijne oraz inne bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Tak zapowiada się Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny, który dziś odbędzie się w Mościcach. Wydarzenie przygotowują Centrum Sztuki Mościcej i Muzeum Ziemi Tarnowskiej. W programie jest wiele warsztatów, m.in. kaligrafii gęsim piórem i rodzinny quiz historyczny. Będą repliki broni i uzbrojenia. Muzealne wyzwania z nagrodami. O bezpłatne wejściówki na filmy i spektakl trzeba pytać w kasie kina Centrum Sztuki Mościce.
13: Trzy wspaniałe familijne filmy. O godzinie 13:00 film Kicia Kocia, uwielbiana przez najmłodszych bohaterka. Kolejny seans filmowy o godzinie 17:00 jest to Moon Panda i ja. I o godzinie 19:00 fantastyczny Angelo, film przeznaczony, animowany dla całych rodzin. A o godzinie 15:00 na naszej dużej scenie fantastyczny, wyjątkowy spektakl Cukierku Tyłobuzie.
14: Będziemy zachęcać do tworzenia masek maszkaronowych. Będzie możliwość przebierania się w dawne stroje. Nie tylko będzie można sobie zrobić zdjęcie telefonem, ale też w fotobudce wspólnie z rodzicami. Jeśli przejdzie się te wszystkie stanowiska, to na końcu otrzymuje się również nagrody.
9: Zachęcali na antenie RDN Małopolska wicedyrektor Centrum Sztuki Mościce Ewa Kubisztal oraz Mirosław Biedroń z Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Rodzinny klub odkrywców ruszy o 14:00. Wydarzenie uzupełnią występy, w tym przedszkole zespołu pieśni i tańca. Świerczkowiacy, strefy animacji, malowanie twarzy, bańki mydlane, wata, cukrowa, maskotki oraz punkty gastronomiczne. Występy zespołów, pokazy, zabawa przy muzyce czy atrakcje dla dorosłych i najmłodszych. Tak zapowiada się niedzielny 33. parafialny festyn rodzinny przy parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Jak co roku będzie to okazja do wspólnej zabawy, ale też spotkania się i zacieśniania relacji. Proboszcz ksiądz Jerzy Jurkiewicz podkreśla, że w program zaangażowane są różne grupy.
15: Zespół Promyczki Dobra będzie o godzinie 13:15, o 14:00 katolicka szkoła podstawowa, jak również niepubliczna ogólnokształcąca szkoła muzyczna. Też będzie miała swój program. Będzie nasz taki parafianin młody, Szymon Majerski, i będzie grał na akordeonie. Nasza solka Wesołe Nutki, DSM o 15:00. O 15:45 zespół regionalny Rożnowska Dolina. 16:15 duet z Pienin.
9: Gwiazdą festynu będzie zespół Pogwizdani. W ramach tradycyjnego meczu piłkarskiego o 17:00 zmierzą się ze sobą drużyny księży z drużyną rodziców ministrantów. Festyn rozpocznie się o 12:00 mszą świętą w Bazylice Świętej Małgorzaty. Po nabożeństwie wszyscy zaproszeni są na plac parkingu przy bulwarze Narwiku, gdzie rozłożona będzie scena i stoiska z atrakcjami. Radio RDN Nowy Sącz jest patronem medialnym tego wydarzenia.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Chmury i lokalnie jeszcze opady deszczu. Mogą występować lekkie opady deszczu, ale też spodziewane są przejaśnienia. No i właśnie takie przejaśnienia teraz mamy w Tarnowie. Delikatnie słoneczko jakby nam świeciło, mówiłem jakby, bo tak za tych chmur, no tak wygląda nieśmiało, ale mam nadzieję, że to słońce jednak pozostanie tutaj w całej Małopolsce. Czekamy. Temperatura w ciągu dnia dziś 21, jutro 17, w nocy 12.
0: Organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
4: Reklama.
2: Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Moc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół MIG oraz

0: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
1: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Bryniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
2: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
3: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Uczta dla fanów prażynek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
7: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
8: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
9: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
8: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził spod Egrodzia.
9: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
6: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17.
5: To była autopromocja.
10: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Ankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Polska w pierwszej dziesiątce państw z największymi rezerwami złota. Płaca minimalna w górę od przyszłego roku. Rząd przedstawił propozycję. W maju przybyło chętnych na kredyty hipoteczne. Koniec takich przesyłek z Chin. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jak często zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. Poprawna odpowiedź to raz w miesiącu. A najszybciej nadesłał ją pan Mariusz Gwałt. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce. Polska jest już w pierwszej dziesiątce państw z największymi rezerwami złota w zasobach banków centralnych. Narodowy Bank Polski ma około 613 ton złota i zamierza zwiększyć rezerwy do poziomu 700 ton, poinformował prezes Adam Glapiński.
2: Nasze zasoby złota stabilizują polski pieniądz, polskie finanse, ale jednocześnie pełnią szczególną rolę, bo stabilizują polskie państwo, jesteśmy państwem frontowym i jest ważne, żeby inwestorzy i ci, co z nami handlują, współpracują gospodarczo, wiedzieli, że jesteśmy w pełni stabilną, bogatą, wypłacalną zawsze gospodarką.
1: Ranking największych posiadaczy złota otwierają Stany Zjednoczone, które mają go ponad 8 tysięcy ton. Tymczasem wartość złota w posiadaniu banków centralnych wyprzedziła wartość posiadanych przez nie amerykańskich obligacji rządowych. Dawno czegoś takiego na rynkach nie było, komentuje Michał Tekliński, ekspert rynku złota w grupie Golden Mark.
3: W tej chwili 27% wartości wszystkich rezerw banków centralnych to jest złoto i to jest wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 7%. W związku z tym mamy do czynienia rzeczywiście z sytuacją bez precedensu.
1: Łączne zasoby złota w skarbcach banków centralnych osiągnęły poziom 36 tysięcy ton. Do wyrównania rekordu z czasów systemu Bretton Woods, kiedy dolar był oficjalnie powiązany ze złotem, brakuje już zaledwie 2000 ton.
0: Wtorek.
1: Rząd proponuje, żeby płaca minimalna od przyszłego roku wynosiła 4950 zł brutto, czyli o 144 zł, to jest o 3% więcej niż obecnie. Założeniem tego projektu są prognozy wskazujące, że inflacja w przyszłym roku wyniesie średnio 2,5%, a PKB 3,1%. Wzrost płacy byłby wyższy niż inflacja, ale propozycja całego rządu jest ogólnie niższa niż wcześniejsza resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, który chciał podwyżki o 180 zł. Po podwyżce o 3% minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosiłoby 5000 bez 50 zł brutto. Teraz wysokością płacy minimalnej zajmie się Rada Dialogu Społecznego. Projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych po pierwszym czytaniu trafił do dalszych prac w Sejmowej Komisji Finansów. Zgodnie z nim posiadacze OKI będą mogli inwestować w akcje i obligacje i korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego do 100 tysięcy złotych, w tym dla aktywów oszczędnościowych takich jak lokaty, zwolnienie wyniesie do 25 tysięcy złotych, mówił w Sejmie wiceminister finansów i gospodarki Jurand Drob.
4: Prowadzone konta będą miały charakter całkowicie dobrowolny, umożliwią wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w dowolnym momencie oraz zapewnią pełną kontrolę inwestującego nad tymi środkami. Aktywizacja oszczędności gospodarstw domowych ma kluczowe znaczenie dla trwałego rozwoju kraju, zwiększy produktywność, innowacyjność oraz tempo wzrostu gospodarczego w kolejnych latach.
1: Nowe przepisy mają obowiązywać od przyszłego roku.

0: Ciąg dalszy nastąpi. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Przy rejestracji używanego samochodu nie trzeba już pokazywać tablic rejestracyjnych w urzędzie. Teraz wystarczy złożyć oświadczenie o tym, że tablice są w dobrym stanie, czytelne, niezniszczone i mają wymagane nalepki legalizacyjne. Rozwiązanie to dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Przy rejestracji pojazdu nie trzeba także przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym, jeżeli wynik badania został wprowadzony przez diagnostę do centralnej ewidencji pojazdów. W maju przybyło chętnych na kredyty hipoteczne, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.
2: W maju bieżącego roku w kolejce po kredyt mieszkaniowy ustawiało się po 2250 osób w przeliczeniu na dzień roboczy. Tak wynika z szacunków opartych o dane Biura Informacji Kredytowej. To o prawie 17% więcej niż przed rokiem oraz o 12% więcej niż miesiąc temu. Daleko nam jednak do rekordu z marca, kiedy w kolejce po kredyty stawało po prawie 2900 osób dziennie.
0: Wtedy jednak obawy o poziom inflacji, wzrost kosztów budowy, dostępność finansowania i wyższe oprocentowanie kredytów doprowadziły do skokowego wzrostu zainteresowania hipotekami.

0: ile oszczędności mają Polacy i jak oszczędzają? Takie pytania zadaliśmy doktorowi Tomaszowi Pawlące ze Związku Banków Polskich.
1: W samym tylko 2025 roku łączna wartość depozytów gospodarstw domowych w sektorze bankowym wzrosła o prawie 95 miliardów złotych, a od początku 2020 roku ich wartość zwiększyła się już o ponad 65%, czyli o blisko 600 miliardów złotych. Jednocześnie portfel kredytów dla gospodarstw domowych wzrósł w tym czasie jedynie o niespełna 93 miliardy złotych, a to oznacza, że depozyty w sektorze bankowym wzrastały około 6,5 razy szybciej niż zadłużenie gospodarstw domowych. To pokazuje, że Polacy gromadzą coraz większe nadwyżki finansowe, ale znaczna część tych środków pozostaje bardzo pasywna. Z kolei z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że ponad połowę aktywów finansowych gospodarstw domowych stanowi właśnie gotówka i depozyty bankowe. Dlatego dyskusja o oszczędzaniu nie powinna dziś dotyczyć wyłącznie tego, czy odkładamy pieniądze. Coraz częściej ważniejsze staje się także pytanie, w jaki sposób te oszczędności pracują dla gospodarstw domowych i dla całej gospodarki.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Warszawie odbył się 13. Kongres Prawa Bankowego. W dwudniowej konferencji uczestniczyli pracownicy zespołów prawnych banków, radcowie prawni, adwokaci, a także przedstawiciele instytucji państwowych oraz środowiska naukowego. W wystąpieniu otwierającym Tadeusz Białek podkreślił, że kongres jest ważnym forum dialogu rynku z regulatorami. Silny, bezpieczny i dobrze nadzorowany sektor bankowy jest warunkiem skutecznej ochrony klientów, mówił. W centrum tegorocznych debat znalazły się kluczowe wyzwania regulacyjne dla banków. Uczestnicy dyskutowali m.in. o ryzykach prawnych, wdrożeniu nowych regulacji unijnych dotyczących kredytu konsumenckiego i ochrony przed oszustwami finansowymi. W kongresie aktywnie uczestniczyli przedstawiciele instytucji nadzorczych i ochrony rynku, w tym prezes UOKiK Tomasz Chrustny, rzecznik finansowy Michał Ziemiak i przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski. Tymczasem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że konsument może dochodzić odsetek za opóźnienie od banku dopiero od momentu doręczenia wezwania do zapłaty z konkretnie wskazaną kwotą roszczenia. Zdaniem TSUE taki wymóg nie jest nadmiernym obciążeniem, ponieważ wysokość wpłat można łatwo ustalić na podstawie historii rachunku lub zaświadczenia z banku. Trybunał podkreślił, że dopiero precyzyjna informacja pozwala bankowi ocenić zasadność żądania i określić skalę potencjalnego zobowiązania. Trybunał potwierdził tym samym przepisy krajowe, zgodnie z którymi wezwanie do zapłaty powinno zawierać wskazanie konkretnej kwoty, której domaga się konsument. Odsetki za opóźnienie mogą się więc należeć najwcześniej dopiero od momentu doręczenia bankowi tak skonkretyzowanego wezwania, informuje Związek Banków Polskich.
1: Piątek.
0: Od początku lipca małe przesyłki o wartości do 150 euro sprowadzane do krajów Unii Europejskiej z chińskich platform sprzedażowych zostaną objęte cłem. Opłata celna wyniesie 3 euro od każdej sztuki towaru w paczce. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ocenia, że cła są niezbędne, aby ograniczyć nieuczciwą konkurencję na rynku.
2: Liczba tych paczek, które wpływają na polski rynek, rośnie lawinowo. Wiemy, że często są to przesyłki, których wartość jest radykalnie zaniżona i wiemy, że często zawierają towary, które nie spełniają naszych europejskich norm jakościowych i tym samym one stanowią nieuczciwą konkurencję dla polskich producentów.
0: Według danych Komisji Europejskiej do Unii co roku trafia ponad 4,5 miliarda małych paczek, najczęściej z Chin. Polscy pracownicy pracowali w ubiegłym roku średnio 38 godzin tygodniowo i był to piąty najwyższy wynik w Unii Europejskiej. Z publikacji Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że dłużej niż w Polsce pracuje się tylko na Litwie, w Bułgarii, Rumunii i na Łotwie. Najkrócej pracowały osoby zatrudnione w Holandii, Danii i w Belgii, a średnia unijna w ubiegłym roku wynosiła 35 godzin pracy w tygodniu. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
1: Zagadka tygodnia.
0: Trwają prace nad OKI. Zgodnie z harmonogramem parlamentarne prace mają zakończyć się do końca drugiego kwartału 2026 roku. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, co oznacza skrót OKI. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.
3: Reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Jeden festyn? Wiele dobra! Już w niedzielę 14 czerwca zapraszamy na parafialny festyn rodzinny przy Bazylice Kolegiackiej Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Spotykamy się od godziny 13 na parkingu parafialnym przy ulicy Bulwar Narwiku 12. W duchu hasła Dzielić chleb z głodnymi rozpoczniemy wspólne świętowanie koncertem zespołu Promyczki Dobra. W programie wiele innych występów, w tym duet z pianin, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna, pokazy służb mundurowych, losowanie nagród. O 17 mecz księża kontra rodzice ministrantów. A o 18 koncert zespołu Pogwizdani. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Baw się i pomagaj, bo cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na działalność charytatywną Caritas przy parafii Świętej Małgorzaty. Jeden festyn, wiele dobra. Zapraszamy.
8: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilitowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Sztucina, Tarnowa oraz Tuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Mamo, tato, mam plan!
3: Jaki?
2: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
3: To brzmi jak marzenie.
2: Nie! To brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
4: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
2: I żadnych wymówek.
5: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilidowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Służba, która jest radością. Radość, która jest modlitwą. Służcie Bogu z radością. Audycja liturgicznej służby ołtarza. Zapraszają
2: ksiądz Sylwester Brzeźny,
3: ksiądz Andrzej Szaraj.
2: Króluj nam Chryste.
3: Zawsze i wszędzie.
2: Za nami czas pięknych procesji, bo skończyła się już tradycyjna oktawa uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa.
3: Każdego roku w czerwcu nasze ulice i chodniki dookoła kościołów zamieniają się w kwieciste dywany.
2: I do tego wszędzie słychać dzwonki.
3: No i liczba ministrantów w naszych parafiach rośnie w bardzo szybkim tempie.
2: To ja jeszcze dodam, że jest wtedy chyba najsłodsza z wszystkich mszy świętych w ciągu roku.
3: No tak, zakończenie tradycyjnej oktawy to zawsze dużo cukierków.
2: I w takiej atmosferze zaczynamy naszą dzisiejszą zbiórkę,
3: na której witamy całą służbę liturgiczną, a także wszystkich radiosłuchaczy.
2: Ksiądz Andrzej, coraz bliżej wakacje, odpoczynek, wyjazdy.
3: No wszystko dobrze, ale co z tematem naszej dzisiejszej zbiórki? Chyba nie będziemy mówili na przykład, nie wiem, o grze w piłkę czy o jakichś wyjazdach.
2: No czemu nie? Nasz patron często zaczynał od sportu, żeby zachęcać do spotkania z Panem Jezusem.
3: A już chyba wiem, o kogo chodzi. W czasie ostatnich zbiórek czasami padało jego imię. Czy może dzisiaj będzie o księdzu Janie Bosko?
2: Tak jest. Nie jest to co prawda tak wprost patron ministrantów, ale jest dla nas naprawdę wielkim wzorem.
3: Zatem do dzieła. Święty Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 roku niedaleko Turynu.
2: Gdy miał 2 lata, zmarł jego ojciec.
3: Jego mama musiała zająć się utrzymaniem 3 synów. Młode lata spędził w ubóstwie i wcześniej musiał podjąć pracę zarobkową.
2: Kiedy miał 9 lat, Pan Bóg w tajemniczym widzeniu sennym objawił mu jego przyszłą misję. Zaczął ją na swój sposób rozumieć i na swój sposób pełnić.
3: Widząc, jak wielkim powodzeniem cieszą się przygodni kuglarze i cyrkowcy, za pozwoleniem swojej mamy w wolnych godzinach szedł do miejsc, gdzie ci właśnie popisywali się swoimi sztuczkami i zaczynał ich naśladować.
2: W ten sposób zbierał mieszkańców swojego osiedla i zabawiał ich w niedzielę i świąteczne popołudnia, przeplatając swoje popisy modlitwą, pobożnym śpiewem i nazwijmy to kazaniem, które wygłaszał.
3: Było to zwykłe kazanie, które tego dnia na porannej mszy świętej zasłyszał w kościele parafialnym.
2: Pierwszą komunię świętą przyjął w wieku 11 lat.
3: A gdy miał lat 14, rozpoczął naukę u pewnego kapłana emeryta, choć musiał tę naukę po roku przerwać po nagłej śmierci tego księdza.
2: Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej, nie mając funduszów na naukę, Jan musiał pracować dodatkowo w różnych zawodach, by zdobyć konieczne podręczniki i opłacić nauczycieli.
3: No musiał także pomyśleć o własnym utrzymaniu, mieszkając na stacji. Dorabiał dawaniem korepetycji.
2: Po ukończeniu szkół średnich Jan został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Turynie.
3: 5 czerwca 1841 roku otrzymał święcenia kapłańskie.
2: 8 grudnia 1841 roku napotkał przypadkowo 15-letniego młodzieńca, sierotę, zupełnie opuszczonego materialnie i moralnie.
3: I od tego dnia zaczął gromadzić samotną młodzież, uczyć ją prawd wiary i szukać dla niej pracy u uczciwych ludzi.
2: W niedzielę zaś dawał okazję do wysłuchania mszy świętej i do przyjmowania sakramentów świętych, a później zajmował młodzież zwykłą rozrywką, na przykład sportem.
3: Ponieważ wielu z tych młodych było bezdomnych, starał się też dla nich o dach nad głową.
2: I tak powstały szkoły elementarne, zawodowe i internaty, które szybko rozpowszechniły się w Piemoncie.
3: Pięknie o tym mówi liturgia godzin. Zaniósł wiarę, światło i pokój tam, gdzie samotność rodziła nędzę.
2: Ten apostoł młodzieży uważany jest za jednego z największych pedagogów w dziejach Kościoła.
3: Zdawał sobie wszakże sprawę, że sam jeden tak wielkiemu dziełu nie podoła. Aby zapewnić stałą pieczę nad młodzieżą, założył dwie rodziny zakonne. Pobożne Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego dla młodzieży męskiej, Salezjanów, a także Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych dla dziewcząt.
2: Będąc tak aktywnym, Jan potrafił odnajdywać czas na modlitwę i głębokie, naprawdę głębokie życie wewnętrzne.
3: Jan, obdarzony niezwykłymi charyzmatycznymi przymiotami, pozostawał człowiekiem pokornym i skromnym. Uważał siebie za liche narzędzie Boga.
2: Rozwinął szeroko działalność misyjną, posyłając najlepszych swoich synów, duchowych i córki do Ameryki Południowej.
3: Dzisiaj członkowie rodziny salezjańskiej pracują na polu misyjnym na wszystkich kontynentach świata, zajmując jedno z pierwszych miejsc.
2: W dziedzinie wychowania chrześcijańskiego święty Jan Bosko wyróżnił się nie tylko jako jeden z największych w dziejach Kościoła pedagogów, ale zostawił po sobie kierunek, taką szkołę pod nazwą systemu uprzedzającego, zachowawczego inaczej, który wprowadził prawdziwy przewrót w dotychczasowym wychowaniu.
3: Ta metoda wychowawcza nie jest oparta na stosowaniu przymusu, lecz odwołuje się do potencjału dobra i rozumu, jakie wychowanek nosi w swoim wnętrzu.
2: Wychowawca w pełni szanując wolną wolę młodego człowieka, staje się mu bliski i towarzyszy mu na drodze autentycznego wzrastania.
3: System zapobiegawczy polega na uprzedzaniu czynów podopiecznego tak, aby nie doprowadzić do zrobienia przez niego czegoś niewłaściwego.
2: Nie mniejsze zasługi położył święty Jan Bosko na polu ascezy katolickiej, którą uwspółcześnił, uczynił dostępną dla najszerszych warstw wiernych Kościoła. Uświęcenie się przez sumienne wypełnienie obowiązków stanu, doskonalenie się przez uświęconą pracę.
3: Najświętsza Maryja Panna i święty Józef nie poszli w swoim życiu codziennym drogą nadzwyczajnych pokut czy też wielu godzin modlitwy. Wszystko jednak czynili dla wypełnienia woli Bożej, dla Jezusa.
2: W ten sposób wszystkie ich czynności były aktem czci i miłości Bożej.
3: Ta właśnie tak prosta i wszystkim dostępna asceza salesjańska wyniosła na ołtarze Jana Bosko, a także na przykład Dominika Savio, jego wychowanka.
2: Cały wolny czas Jan poświęcał na pisanie i propagowanie dobrej prasy i książek.
3: Początkowo starał się wydawać je w drukarniach turyńskich, a od roku 1861 posiadał już własną drukarnię.
2: Rozpoczął od wydawania żywotów świątobliwych młodzieńców, by swoim chłopcom dać konkretne żywe przykłady i wzory do naśladowania.
3: Od roku 1877 dla wszystkich przyjaciół swoich dzieł zaczął wydawać jako miesięcznik, do dzisiaj istniejący, biuletyn salezjański.
2: Wszystkie jego pisma wydane drukiem to 37 tomów. Ponadto pozostawił po sobie olbrzymią korespondencję.
3: W czasie kanonicznego procesu naoczni świadkowie w detalach opisywali wypadki uzdrowienia ślepych, głuchych, chromych, sparaliżowanych i nieuleczalnie chorych.
2: Wiemy też o wskrzeszeniu co najmniej jednego umarłego.
3: Jan Bosko posiadał rzadki nawet wśród świętych dar bilokacji.
2: Najwięcej rozgłosu przyniosły mu jednak dar czytania w sumieniach ludzkich, którym posługiwał się niemal co dzień, oraz dar przepowiadania przyszłości jednostek swojego zgromadzenia, dziejów Italii i Kościoła.
3: Jan Bosko zmarł 31 stycznia 1888 roku. Papież Pius XI beatyfikował księdza Bosko 2 czerwca 1929 roku, a kanonizował 1 kwietnia 1934 roku w Wielkanoc.
2: Jest patronem młodzieży, młodych robotników i rzemieślników.
3: W chwili śmierci założyciela Zgromadzenie Salezjanów miało 58 domów i liczyło 1049 członków.
2: Obecnie około 15 tysięcy salezjanów prowadzi 1830 placówek w 128 krajach świata.
3: Rodzina salezjańska, do której należą zakonnicy i świeccy żyjący duchowością księdza Bosco, liczy ponad 400 tysięcy członków.
2: Duchowi synowie świętego Jana Bosco, zwani najczęściej salezjanami, przybyli do Polski w 1898 roku.
3: Ze zgromadzenia salezjańskiego wyszedł m.in. prymas Polski, kardynał August Chląd.
2: Salezjaninem był błogosławiony Bronisław Markiewicz, który założył na ziemiach polskich zgromadzenie świętego księdza Andrzeja Archanioła, czyli Michalitów.
3: Z grona polskich salezjanów wywodzi się także błogosławiony August Czartoryski, beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II 25 kwietnia 2004 roku.
2: W ikonografii święty Jan Bosco przedstawiony jest jako kapłan w sutannie zakonnej.
3: I najczęściej ukazywany jest w otoczeniu młodzieży, której poświęcił swoje życie.
2: No i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko się pewnie już pomodlić. Ale o co?
3: Może pomódlmy się za tych, którzy nie potrafią jeszcze odkryć w swoim sercu żywej obecności Pana Boga, i za naszych ministrantów i lektorów, by byli prawdziwymi świadkami Pana Jezusa.
2: Święty Janie Bosko, Tobie Bóg niczego nie odmawia, albowiem za swego ziemskiego życia z tak wielką ofiarnością pracowałeś dla Jego chwały i czci. Wstaw się za mną, wyjednaj mi pożądaną łaskę, o ile będzie to z pożytkiem dla mej duszy i zgodne z Twoją wolą.
3: Uproś mi wytrwanie w dobrym, abym i ja mógł kiedyś razem z Tobą chwalić Pana Najwyższego i dzięki Mu składać w niebie.
2: Amen. Na dziś to już wszystko, ale zapraszamy na kolejną zbiórkę. Króluj nam Chryste.
3: Zawsze i wszędzie.
1: Służba, która jest radością. Radość, która jest modlitwą. Służcie Bogu z radością. Audycja liturgicznej służby ołtarza. Zapraszają
2: ksiądz Sylwester Brzeźny,
3: ksiądz Andrzej Szaraj.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Po reklamie.
5: Pięćdziesięciosiedmioletnia lekarka zostanie dziś przesłuchana w sprawie szczątków kilkudziesięciu płodów znalezionych na prywatnej działce pod Rzeszowem. Wielkie powitanie z Polską myśliwców F-35 przyciągnęło tłumy obserwatorów.
6: Bardzo nam się spodobało. Szkoda, że tak szybko.
7: Fajny przelot, fajna okazja, żeby zobaczyć taką niecodzienną sytuację, nie?
8: Warto było czekać na tą chwilę.
5: 750-lecie lokacji Gołkowic mieszkańcy zawierzą się świętej Kindze. Muzyka, występy i atrakcje dla całych rodzin. Jutro festen przy Tuchowskim Sanktuarium. W tych wiadomościach zaprosimy też na piknik charytatywny do Świniarska. Aneta Mleczko, zapraszam na wiadomości. Wczoraj zatrzymanie w Zamościu, dziś przesłuchanie w prokuraturze okręgowej w Rzeszowie. 57-letnia patomorfolog może usłyszeć m.in. zarzut bezczeszczenia zwłok. Na działce w Lutoryżu, która wcześniej należała do kobiety, znaleziono szczątki płodów. Anna Orzeł.
9: Makabrycznego odkrycia dokonano przypadkiem. Podczas prac budowlanych nowi właściciele domu powiadomili policję. Na miejscu pojawili się i pracują technicy kryminalistyki. Dotąd znaleźli szczątki kilkudziesięciu płodów i odpady medyczne, w tym bloczki parafinowe i szkiełka mikroskopowe. Ich pochodzenie nie jest znane, bo lekarka zawodowo była związana z kilkoma szpitalami. Prowadziła też prywatną praktykę. Niewykluczone, że po przesłuchaniu w prokuraturze usłyszy zarzuty. Śledztwo obejmuje dwa przestępstwa – bezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
5: Polskie lotnictwo wojskowe oficjalnie wkroczyło w erę piątej generacji. Wczoraj do bazy w Łasku przyleciały pierwsze myśliwce F-35, które po uroczystym chrzcie otrzymały dumną nazwę Husarz. Zanim jednak maszyny dotarły na miejsce, piloci wykonali przelot pokazowy nad największymi miastami naszego kraju. Piotr Durys.
10: Wczorajszy przelot pod hasłem Powitanie z Polską przyciągnął obserwatorów w Gdańsku, Warszawie czy Krakowie. Nad Wzgórzem Wawelskim potężny ryk silników i nowoczesna sylwetka maszyn wywołały poruszenie wśród zgromadzonych mieszkańców.
6: Bardzo nam się spodobało. Szkoda, że tak szybko.
7: Fajny przelot, fajna okazja, żeby zobaczyć taką niecodzienną sytuację, nie?
8: Warto było czekać na tą chwilę.
10: Prosto z podniebnej trasy myśliwce skierowały się do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Po przyziemieniu i opuszczeniu kokpitu pierwszy polski pilot F-35 złożył na płycie lotniska oficjalny meldunek.
11: Melduję przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
10: Wart ponad 4,5 miliarda dolarów kontrakt zakłada dostarczenie łącznie 32 husarzy. Kolejne maszyny będą sukcesywnie trafiać do naszego kraju do 2029 roku.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Do parafii w Gołkowicach zostaną wprowadzone relikwie świętej Kingi. Uroczystość odbędzie się jutro podczas obchodów jubileuszu 750-lecia lokacji Gołkowic. O 11 odprawiona zostanie msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Gołkowicach pod przewodnictwem arcybiskupa Henryka Nowackiego. Podczas liturgii nastąpi wprowadzenie relikwii Pani Ziemi Sądeckiej, mówi wikariusz parafii Gołkowice ksiądz Jan Kurek.
12: Jesteśmy parafią tak blisko Starego Sącza, ten kult jest bardzo mocny, ale zapragnęliśmy, żeby święta Kinga, no nasza patronka, jakby nie popatrzeć przez dzieje historii, jeszcze bardziej wpisała się w kontekst tych uroczystości jubileuszu naszej miejscowości, dlatego też arcybiskup Henryk Nowacki wprowadzi relikwie świętej Kingi do naszego kościoła parafialnego i tam zawierzymy jeszcze raz na nowo świętej Kindze losy naszej miejscowości, właśnie Gołkowic.
5: Z okazji 750-lecia lokacji Gołkowic powstała też publikacja Wędrówka przez wieki. To dzieje miejscowości od 1276 do 2026 roku. W książce można zobaczyć dokument lokacji Gołkowic.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Występy artystyczne, koncerty, animacje dla dzieci i rodzinne spotkanie przy sanktuarium. Tak zapowiada się 15. Sanktuaryjny Festyn Rodzinny i 8. Powiatowe Święto Rodziny u Matki, które jutro odbędzie się w Tuchowie. Wydarzenie rozpocznie o godzinie 14:00 msza święta w intencji konferencji rodzin, a później teren przy sanktuarium wypełni się muzyką, występami i atrakcjami przygotowanymi dla uczestników w każdym wieku.
2: Występ przedszkolaków, ale też występ sanktuaryjnej orkiestry, wiele atrakcji kulinarnych, bo to jest też bardzo ważne. No i musi być też muzyka.
0: Dlatego kocham ją mocno. Ja wiem, że nie liczy się nic oprócz niej.
2: O 18 zespół MIG, potem zespół Omega. Myślę, że bardzo ważne, aby właśnie poprzez też zabawę promować rodzinę i taki jest też cel.
0: Nie liczy się nic oprócz.
5: Na jutrzejsze wydarzenie zapraszał starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma. 15. Sanktuaryjny Festyn Rodzinny i 8. Powiatowe Święto Rodziny u Matki odbędą się jutro przy Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Dochód z festynu zostanie przeznaczony na dofinansowanie renowacji cudownego obrazu. Odnowiony wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej 20 czerwca wróci na Lipowe Wzgórze. Będzie to czas dobrej zabawy i pomagania. Już jutro w Świniarsku odbędzie się rodzinny piknik charytatywny. Podczas wydarzenia będzie można pomóc małemu Jasiowi Gałęziowskiemu z Chełmca, który potrzebuje operacji kości udowej. Jak mówi jedna z organizatorek, Beata Bernady-Chochla, już wiele osób zaangażowało się w charytatywne działanie.
13: Dzięki właśnie wszystkim sponsorom, ludziom dobrej woli, bo również i mogą to być nie tylko sponsorzy, czyli firmy, mogą to być osoby indywidualne, które chciałyby po prostu wesprzeć tą długą w sumie ścieżkę tutaj rehabilitacji dziecka, bo niestety, jak wiemy, to dziecko wymaga naprawdę dużej rehabilitacji. I my tutaj również z gminą współdziałamy po to, żeby po prostu jak najwięcej tych środków zdobyć.
5: Piknik na osiedlu Zielony Gaj rozpocznie się jutro o 14:00. W programie są różnego rodzaju atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Będzie też grill i muzyka na żywo. O 18:00 wystąpi Kordian. Rodzinny piknik charytatywny odbywa się pod patronatem Radia RDN Nowy Sącz.
14: Reklama.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
18: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
19: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megidsa. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilidowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai. Jeden festyn? Wiele dobra! Już w niedzielę 14 czerwca zapraszamy na parafialny festyn rodzinny przy Bazylice Kolegiackiej Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Spotykamy się od godziny 13 na parkingu parafialnym przy ulicy Bulwar Narwiku 12. W duchu hasła dzielić chleb z głodnymi rozpoczniemy wspólne świętowanie koncertem zespołu Promyczki Dobra. W programie wiele innych występów, w tym duet z pianin, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna, pokazy służb mundurowych, losowanie nagród. O 17:00 mecz księża kontra rodzice ministrantów. A o 18:00 koncert zespołu Pogwizdani. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Baw się i pomagaj, bo cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na działalność charytatywną Caritas przy parafii Świętej Małgorzaty. Jeden festyn, wiele dobra. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z Sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej. Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Brniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
1: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Pierwszy gwizdek po latach. Już jutro pociągi wracają na trasę Nowy Sącz-Marcinkowice. Koniec strachu przed żywiołem. Wątok przepływający przez kilka podtarnowskich miejscowości ma być zabezpieczony na całej długości. W izbach na terenie gminy Uście Gorlickie dziś pierwszy rajd gwiaździsty śladami konfederatów barskich. Aneta Mleczko, zapraszam na wiadomości. Po latach przerwy kolej wraca na trasę Nowy Sącz-Marcinkowice. Już jutro na ten odcinek wyjadą pierwsze pociągi pasażerskie. To ważny krok w realizacji projektu Podłęże Piekiełko, który w przyszłości ma zapewnić szybkie połączenie Sądecczyzny z Krakowem i Zakopanem. Pierwszy pociąg z Nowego Sącza odjedzie o godzinie 5.32, a podróż do Marcinkowic potrwa zaledwie 12 minut. Z kolei pierwszy skład z Marcinkowic wyruszy o 6.11. Powrót kolei cieszy mieszkańców regionu, którzy liczą nie tylko na regularne kursy do Marcinkowic, ale także na dalsze połączenia m.in. do Limanowej i Krakowa, gdzie podróż ma potrwać zaledwie godzinę.
2: Skorzystam rekreacyjnie. Oczywiście, bardzo dobrze.
3: Super, super, bardzo dobre. Nie trzeba autem jechać, benzyny mniej. Pewnie, żebym pojechał. A rodzinę jakąś mamy w Marcinkowicach.
2: Córka mi od lat mówi, za godzinę będziesz w Krakowie. Było wcześniej obiecywane. Mój wnuk ma teraz 22 lata, a miałam jeździć do niego, kiedy był mały. Ale najważniejsze, że się coś dzieje, będzie lepszy dostęp czy do pracy, czy do rodziny.
1: W wakacyjnym rozkładzie zaplanowano 14 połączeń dziennie w każdym kierunku. W weekendy i święta pasażerowie będą mogli skorzystać z 9 kursów. Jak zapowiada PKP PLK, kolejny odcinek linii 104 w stronę Męciny może zostać uruchomiony już wiosną przyszłego roku. Natomiast pełne efekty projektu Podłęże Piekiełko mieszkańcy regionu odczują około 2030 roku, gdy szybkie pociągi połączą Nowy Sącz z Krakowem i Zakopanem. Przez większą część roku jest spokojnym potokiem, jednak podczas gwałtownych ulew potrafi w ciągu kilku godzin zamienić się w rwącą rzekę, która budzi niepokój mieszkańców. Teraz są kolejne dobre wiadomości. Następne odcinki w Wątoku zostaną zabezpieczone. Wody Polskie przeznaczyły 70 tysięcy złotych na umocnienie brzegów w Łękawicy i Szynwałdzie. Mieszkańcy od lat wskazywali na potrzebę zabezpieczenia brzegów w Wątoku, szczególnie tam, gdzie woda zbliża się do posesji, ogrodzeń i budynków gospodarczych. Kolejne zaplanowane prace mają ograniczyć ryzyko podmyć i lokalnych podtopień.
4: Ja wiem, że to wszystko to jest kropla w morzu potrzeb, bo tak jest, ale już też zaczęliśmy, bo najgorzej jest zacząć. Zaczęliśmy i w tym roku łącznie ponad 200 tysięcy będzie wyasygnowane i myślę, że też w tym roku będziemy mogli przekazać dobre informacje, że będzie ogłoszony przetarg na projekt wraz z pozwoleniem na budowę i wraz z decyzją środowiskową na zabezpieczenie całego potoku Wątok, czyli mówimy o miejscowości, o gminie Ryglice, Skrzyszów i kawałku Tarnowa wraz z suchymi polderami. Nie ma zabezpieczeń stuprocentowych, ale chodzi o procent skuteczności i ten procent by zdecydowanie poszedł. Przy budowie trzech polderów, no to co najmniej dwukrotnie nasze ryzyko podtopienia by zmalało.
1: Mówił wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior. Prace sukcesywnie obejmują kolejne miejsca wymagające interwencji. Wątok bierze swój początek w przysiłku stawiska w gminie Ryglice, następnie przepływa przez Zalasową, Szynwałt i Skrzyszów, by ostatecznie wpłynąć do Tarnowa. Choć potok na co dzień nie zwraca większej uwagi, podczas nawałnic staje się jednym z najbardziej niebezpiecznych cieków w regionie. Prace będą polegać przede wszystkim na umocnieniu brzegów w miejscach najbardziej zagrożonych podmywaniem. To szczególnie ważne tam, gdzie potok przepływa w bezpośrednim sąsiedztwie domów i zabudowań gospodarczych.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Słowa świętego Jana Pawła II przypomina biskup Leszek Leszkiewicz. O przyjęciu każdego poczętego dziecka w rodzinie mówił w audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II na antenie RDN. Dziecko to dar, nie lękajcie się. To papieskie zawołanie przypomniał biskup Leszek Leszkiewicz, bo jak podkreślił dziś, zauważalny jest mentalny lęk przed nowym życiem.
5: Papież w wielu miejscach wzywał właśnie na otwarcie się na dar życia. Pokazywał, jak ważne jest rodzicielstwo, jak ważne jest macierzyństwo. I w tej kulturze to jest taka wielka zachęta do małżonków, żeby właśnie nie bali się, żeby zaufali Bożej opatrzności, żeby otworzyli się na dar życia i zobaczyli, że każda trudność materialna jest wtórną do tego daru, jakim jest życie, że przyjęcie życia jest takim wielkim darem Pana Boga i jest otoczone Bożą łaską, że wszystkie inne trudności, one będą rozwiązywane.
1: Audycji w ramach cyklu Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II można posłuchać w każdy czwartek o 13:15 na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Programy archiwalne są na stronie internetowej radia. Już dziś miłośnicy historii, turystyki i harcerskiej przygody spotkają się na pierwszym rajdzie gwiaździstym śladami Konfederatów Barskich. Finał wydarzenia odbędzie się przy pomniku Konfederatów Barskich w Izbach na terenie gminy Uście Gorlickie. Celem rajdu jest popularyzacja historii regionu, kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, promowanie aktywnego stylu życia oraz odkrywanie wyjątkowych walorów przyrodniczych Beskidu Niskiego. Jak podkreśla wicemarszałek województwa małopolskiego Ryszard Pagacz, który objął honorowy patronat nad wydarzeniem, pamięć o Konfederatach Barskich ma szczególne znaczenie także dziś.
6: Koniecznym jest, by młodzi ludzie, ci Polacy, którzy za chwilę przejmą stery odpowiedzialności za Rzeczpospolitą, mieli świadomość, że rozwój wydarzeń w XVIII wieku skończył się tym, że Polska straciła na 123 lata niepodległość. No wtedy ówcześni Polacy, licząc na to, że to caryca Katarzyna i inni zaborcy wyswobodzą nas, a jak się skończyło, to wszyscy wiemy, był płacz i zgrzytanie zębów. Więc warto w tym momencie, kiedy jesteśmy w podobnej, trudnej sytuacji, ratować Polskę i angażować się w wydarzenia. A przykład Konfederatów, którzy walczyli za wiarę, za Boga i za ojczyznę i za prawo. Te hasła po łacinie są nad krzyżem pomnika, który właśnie w Izbach został postawiony. Zachęcamy wszystkich.
1: Organizatorzy przygotowali także elementy integracyjne i edukacyjne. Uczestnicy wykonają własne proporce nawiązujące do tematyki rajdu oraz wspólnie zaśpiewają pieśń Konfederatów Barskich. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma pamiątkową plakietkę rajdową, a po trudach wędrówki będzie mógł skorzystać z ciepłego posiłku przygotowanego przez organizatorów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio RDN.
7: Reklama. Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARIMR.
7: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Święty Ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
13: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
14: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
15: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
14: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
15: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
12: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17.
11: To była autopromocja.
16: Grand Lista. Oldschoolowy ranking nie tylko przebojów. Program muzyczny tworzony przez słuchaczy. Zagłosuj na twoją ulubioną piosenkę. Co tydzień nowe notowanie. Grand Lista. W soboty po 12:00.
17: Na program zaprasza sponsor firma Lajer. Lider pustaków ściennych ceramicznych. Lajer. Budowanie w dobrym stylu.
18: 12 minut po południu. Dzień dobry. Wita się z wami Krzysztof Borowiec i jak zawsze o tej porze, no prawie jak zawsze o tej porze, zapraszam na kolejne, tym razem 473. wydanie Grand Listy. No to cóż, to od razu przechodzę do rzeczy, moi drodzy. Może na początku powiem tak, o, serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszego fanpage'a. Mówię, że na początku, bo czasami o tym zapominam. Jeżeli na Facebooku wpiszecie frazę Grand Lista RDN, to zostaniecie przekierowani do właściwego miejsca. No a teraz już tak, w tym wydaniu nastąpiły powroty do zestawienia. Jak w każdym wydaniu czerwcowym, to już taka swoista tradycja Grand Listy, że przed tym jak Grand Lista wyjeżdża na wakacje, czyli w czerwcu, mają miejsce powroty do zestawienia. O tym za chwilę, ale bo teraz chciałbym powiedzieć o nagrodach, które czekają na was. Rozstrzygnięcie, a właściwie wyłonienie zdobywców nagród nastąpi w pierwszą sobotę lipca i to będzie ostatnie przedurlopowe spotkanie z Grand Listą, bo kolejna będzie miała emisję we wrześniu. Na wysyłających SMS-y, oczywiście wszystkie te nagrody są ufundowane przez firmę Lajer Polska S.A. Na wysyłających SMS-y oczekuje radio FM Retro. Ten model się już kiedyś w puli nagród pojawił. Bardzo fajne, niewielkie urządzenie, które bardzo dużo potrafi, a przy tym pełni również funkcję powerbanku. No i właśnie a propos powerbanku, no to na głosujących online czeka takie narzędzie do mobilnego ładowania smartfonów, tabletów, czytników, e-booków, no i podobnych historii. Zawiera w sobie funkcję Power Delivery do wyjątkowo szybkiego ładowania. Na oddających głosy telefonicznie, podobnie jak w minionym miesiącu, oczekuje precyzyjna elektroniczna waga kuchenna w zakresie od 1,1 grama do 5 kg. Jest to nieco inny model, bo i inna firma wyprodukowała tę wagę niż ta, która była w puli nagród w minionym miesiącu. No i oczywiście są nagrody za najlepszy komentarz. Tą nagrodą są słuchawki właśnie. Powiedziałem, że są nagrody, a to właściwie jedna nagroda, no ale słuchawki występują w liczbie mnogiej. To bezprzewodowe słuchawki firmy Tronic posiadają inteligentne sterowanie głosowe i dostęp do asystenta głosowego, a oczywiście zapewniają zasięg Bluetooth w tym wypadku do 10 metrów. No to już wszystko wiecie, nagrody czekają, głosujcie przy pomocy SMS-ów, piszcie komentarze na naszym fanpage'u, telefonujcie oczywiście też do radia 146 200 500. A komu jakie nagrody przypadną w udziale, o tym dowiecie się w pierwszą sobotę lipca. A teraz już przechodzę do spraw stricte muzycznych. W tym wydaniu setkę opuścili Adriano Celentano i Claudia Mori z piosenką Iupido. Również duet Malcolm McLaren i Catherine Deneuve z piosenką Paris Paris. No i monumentalna kompozycja Evil Woman zespołu Spooky Thought również opuściła zestawienie. W ich miejsce pojawili się Simple Minds z utworem Don't You Forget About Me, Jimi Hendrix ze swoim zespołem i kompozycja Boba Dylana All Along the Watchtower oraz grupa The Mono w utworze pochodzącym z debiutanckiego albumu wydanego w 1989 roku, a ten utwór to Kochać Inaczej. No i już na miejscu setnym na ten czas, oczywiście pierwszy z debiutujących utworów w dzisiejszym wydaniu Grand Listy, to kompozycja zespołu Simple Minds, Don't You... Źle powiedziałem. To kompozycja wykonana przez zespół Simple Minds, Don't You Forget About Me, ponieważ kompozytorami tego utworu byli Keith Forsey i gitarzysta Steve Schiff, a została ta kompozycja skomponowana na potrzeby filmu Klub Winowajców z 1985 roku. Simple Minds początkowo odmówił wykonania tego utworu, ale ostatecznie się zgodził. No proszę bardzo, i tak to bywa właśnie w historii, że jak się zgodził, to okazało się, że singiel stał się największym hitem zespołu Simple Minds w Ameryce Północnej, osiągając pierwsze miejsce zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie. Dotarł do 7 miejsca w brytyjskim zestawieniu małych krążków i znalazł się w pierwszej dziesiątce list przebojów na całym świecie. W czerwcu i lipcu 1985 roku przez 3 tygodnie plasował się w czołowej 20 listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. Jeżeli uważacie, że po powrocie piosenka Don't You Forget About Me zespołu Simple Minds zasługuje na wsparcie, to wsparcie, jeśli chodzi o SMS-y, powinno mieć treść grant.334. No i oczywiście należy je wysyłać pod numer 7148. Oto Simple Minds.

Tak, to był zespół Simple Minds i tak przyznam szczerze, że zastanawiam się, czy już zaraz reklamę wypuścić, czy za chwilę, czyli czy po, czy przed drugą piosenką, drugą kompozycją, która w dzisiejszym programie się pojawiła. No ale jak już się rozpędziłem, no to dobrze, to pewnie będzie po reklamie. Natomiast tak, moi drodzy, sięgam teraz do naszego fanpage'a. Dzisiaj pierwsza pojawiła się na fanpage'u Krystyna. Witam cię serdecznie, Krysiu. Zaraz później pojawili się panowie. Najpierw Rafał. Witam cię, Rafale, a później Arek. Arku, też witam serdecznie. A zatem mamy, to jest dobry początek, taki już trójka mieszana, że tak powiem, bo z reguły to panowie zawsze mieścili się w pierwszej trójce, a dzisiaj to Krystyna rozpoczęła obecność. Mam nadzieję, że wielu osób na naszym fanpage'u przy dzisiejszym wydaniu Grand Listy. No to tak, a może jednak... Dobrze, to ja opowiem słów kilka tytułem zaanonsowania utworu, który powraca do zestawienia. Utwór All Along the Watchtower, który za chwilę zabrzmi, to kompozycja, którą zarejestrował i skomponował, rzecz jasna, Bob Dylan. Jego wersja była taka właściwie cicha, nie nieco złowieszcza, ale to taka była trójakordowa, mocno akustyczna piosenka, która pojawiła się na albumie John Wesley Harding, wydanym w grudniu 1967 roku. A później na warsztat, i to wkrótce właściwie, wziął ją Jimi Hendrix. I wersja Jimiego Hendrixa no zdecydowanie przewyższyła popularnością wersję Boba Dylana. Co więcej, Bob Dylan na tyle był zachwycony wersją Jimiego Hendrixa, że później, kiedy na koncertach wykonywał All Along the Watchtower, to była to wersja, no, która dużo czerpała z tego, co zaproponował Jimi Hendrix. Wersja Jimiego pojawiła się na albumie Electric Ladyland, znakomitym podwójnym wydawnictwie z 1968 roku. Została też ta wersja wydana na singlu, stając się przebojem, który trafił do amerykańskiej Top 40. Wielu twierdziło, że no właśnie, to jest historia taka, że wielu ludzi w tamtym czasie sądziło i twierdziło, że to jest w ogóle utwór Hendrixa. No ale trzeba być zgodnym z prawdą. Zespół Jimi Hendrix Experience rozpoczął nagrywanie tej wersji utworu w styczniu 1968 roku na singlu. Piosenka ukazała się we wrześniu w Stanach Zjednoczonych, a w październiku w Wielkiej Brytanii. Singiel z tym utworem pokrył się złotem w Danii i w Niemczech, platyną we Włoszech i w Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedano go w ilości przekraczającej 600 tysięcy egzemplarzy. Niezwykła kompozycja, ale i niezwykłe wykonanie. SMS-y wspierające powinny mieć treść Grand

0: 1423. A Jimi Hendrix zabrzmi tuż
1: reklama. Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
1: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
8: Po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.

All Along the Watchtower i Jimi Hendrix Experience z 1968 roku. I tak sobie pomyślałem, moi drodzy, że Jimi Hendrix był absolutnie wybitnym gitarzystą, ale był takim sobie wokalistą, a tutaj chyba jedno, drugie jest na stosownym poziomie. Pojawiła się minutę temu Paulinka, witam cię serdecznie, ale wcześniej pojawiła się Anetka i napisała tak, już, o, bo na chwilę umknęło mi to gdzieś, że Simple Minds, czyli kompozycja, która zabrzmiała na początek naszego dzisiejszego spotkania, idealny klimat na dzisiejszy pochmurny dzień. Jestem, słucham i ciepło wszystkich pozdrawiamy, również pozdrawiamy. I przechodzę do kolejnego utworu, który dzisiaj powraca do zestawienia. To kompozycja Kochać Inaczej. Tytułowy utwór z debiutanckiego albumu zespołu Demono, wydanego w 1989 roku. Ten utwór promował i zamykał za debiutancki album. Został napisany jako ostatni z nagranych na ten krążek. Piosenkę skomponował Andrzej Krzywy, który napisał melodię w stylu reggae, jako że wcześniej występował w zespole Dap, a to była bardzo regowa formacja. Ostatecznie numer przerobiono na balladę rockową. Refren piosenki powstał we współpracy ze wszystkimi pozostałymi muzykami zespołu, a słowa napisał Marek Kościkiewicz. Od początku maja 1989 roku przez 13 tygodni kompozycja plasowała się w pierwszej dziesiątce listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia, z tego 2 tygodnie na szczycie. Jeżeli uważacie, że kompozycja Kochać Inaczej zasługuje na to, aby po powrocie być z nami przez jakiś dłuższy czas, to należy ją wspierać SMS-ami o treści grant.644. Oczywiście te SMS-y wysyłamy pod numer 7148. Oto Demono.

0: Kochać inaczej demonu sprzed 37 lat. Arek napisał, a ja jeszcze dodam, to jest a propos rzecz jasna tego utworu, iż o ile sobie przypominam, to ta kompozycja utrzymywała się w zestawieniu, czyli mówimy o trójkowej liście przebojów, 53 tygodnie, co było dużym osiągnięciem. No niewątpliwie tak, oczywiście Arku, debiutancki singiel i już tego rodzaju osiągnięcia. Wcześniej pojawiła się Małgosia na naszym fanpage'u, witam cię Małgosiu. Małgosia napisała między innymi, melduje się gotowa na kolejną dawkę świetnej muzyki i dobrego humoru, miłego programu dla wszystkich. No, czego ja w swoim imieniu również tobie życzę, tegoż miłego programu.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z Sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
1: Po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
0: A na miejscu 97 w dzisiejszym wydaniu Grand Listy, przynajmniej jeśli chodzi o tę porę akurat, a mamy mniej więcej 18 minut do godziny 13. Na miejscu 97 UFO i Belladonna, jeden z najpopularniejszych utworów w historii dokonań tego zespołu, jeśli chodzi o Polskę. Bo w innych krajach i w innych częściach świata aż tak bardzo Belladonna nie była znana. Może była znana, ale nie cieszyła się aż taką popularnością. To utwór z albumu wydanego 40 lat temu, zatytułowanego No Heavy Petting. Jeżeli uważacie, że Belladonna powinna powędrować jednak w górę zestawienia, no to oczywiście należy ją wesprzeć SMS-ami. W tym wypadku SMS-y są bardzo proste. Grant.5. Oczywiście wysyłamy je pod numer 7148 UFO.

UFO i Belladonna. Jak sobie, moi drodzy, przypominam, kiedy, od kiedy ten utwór mi towarzyszy. Pamiętam, że byłem wówczas chyba po pierwszej klasie szkoły średniej na obozie harcerskim w Barcicach, notabene. Ci, którzy są z południowej Polski, doskonale wiedzą, gdzie ta miejscowość się znajduje. No i właśnie tam brzmiała Belladonna. Nieco starszy kumpel właśnie serwował takie utwory na, nazwijmy to, naszych dyskotekach, które odbywały się wieczorami przy jakimś tam światełku, nawet nie migającym, bo to już była wyższa technika, a nagrania były emitowane z taśmy magnetofonowej. Oczywiście magnetofony były wówczas szpulowe. Choć pojawiły się kasetowe, ale, że tak powiem, te stacjonarne, szpulowe były trochę pewniejsze. To było a propos Belladonny, a teraz a propos utworu, który poprzedzał tę kompozycję, czyli utworu Kochać Inaczej i zespołu Demono. Rafał napisał tak: powiem wam, że Andrzej Krzywy to, jakby to powiedzieć, równy gość. Po czym to wnoszę? Ano, byłem jakiś czas temu ze znajomym na koncercie Wojtka Klicha. No to dobrze, ja też, no, Wojtek dzisiaj zabrzmi, o. Z Andrzejem Krzywym i po koncercie podszedłem ze znajomym do Wojtka, aby się pożegnać. Gdy już odchodziliśmy, to podziękowałem też za koncert panu Andrzejowi. A on pobiegł do nas przez całą salę, pożegnał się nas, podając nam rękę i porozmawiał z nami o koncercie. Zachował się, jakbyśmy byli dobrymi znajomymi. Stąd właśnie uważam, że jest pogodnym człowiekiem. Tak, dzięki. No fajne, fajne, dobre słowa. Rafale o Andrzeju Krzywym. Cieszę się, że one tutaj zaistniały na naszym fanpage'u, a dzięki temu, że jestem jakimś przekaźnikiem tych treści przesyłanych na fanpage, zabrzmiały również w eterze. Na miejscu 96. Ewa B. Miłość to jest wielki skarb. Wyżej zespół The Doors i When the Music's Over. No właśnie, to też ta kompozycja powinna być wyemitowana, ale czas powolutku się pospieszyć. Dobrze to zabrzmiało, prawda? No ale czas, żeby trochę przyspieszyć. Dorsi na miejscu 95, oczko wyżej, Anna Jantar i Staruszek Świat i docieramy do pozycji 93. A tutaj kompozycja Hullota Rosie, jeden z wielkich, sztandarowych numerów zespołu AC/DC. SMS-y wspierające grant.1. Hullota Rosie. Come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small.

0: Reklama.
1: Mamo, tato, mam plan!
2: Jaki?
1: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
2: To brzmi jak marzenie.
1: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
3: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
1: I żadnych wymówek.
3: Jeden festyn, wiele dobra. Już w niedzielę 14 czerwca zapraszamy na parafialny festyn rodzinny przy Bazylice Kolegiackiej Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Spotykamy się od godziny 13 na parkingu parafialnym przy ulicy Bulwar Narwiku 12. W duchu hasła Dzielić chleb z głodnymi rozpoczniemy wspólne świętowanie koncertem zespołu Promyczki Dobra. W programie wiele innych występów, w tym duet z pienin, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna, pokazy służb mundurowych, losowanie nagród. O 17:00 mecz księża kontra rodzice ministrantów, a o 18:00 koncert zespołu Pogwizdani. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi, baw się i pomagaj, bo cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na działalność charytatywną Caritas przy parafii Świętej Małgorzaty. Jeden festyn, wiele dobra. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
5: 3 minuty pozostało do godziny 13, a do końca programu słuchanego przez was na falach RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, tudzież oczywiście przez sieć internetową. Do końca programu zostało jeszcze, no, 2 godziny właśnie. Sięgam do fanpage'a. A propos utworu, który zabrzmiał przed reklamami, Rafał napisał: AC/DC, Hullota Rosie. Jest moc w tym kawałku. O tak, zdecydowanie. 50 lat temu ta kompozycja się pojawiła i ten power, który niesie w sobie, brzmi w niej do tej pory. Grzegorz napisał, załączając zdjęcie z Małgosią: witamy z żonką ciebie, Krzysztof, oraz całą ekipę z Facebooka i słuchamy przepięknych kompozycji, relaksując się spacerem w Szczawnicy. A tak z przymrużeniem oka, tutaj trochę do Grzegorza to oko przymrużam, przepięknych kompozycji. No, ja wiem, że Grzegorz lubi ostre granie, ja też lubię zresztą ostre granie i tak sobie myślę, do Hullota Rosie chyba takie określenie, że przepiękna to kompozycja, to nie jest adekwatne. To jest bardzo dobra kompozycja, skądinąd prosta, ale bardzo dobra. Natomiast to jest po prostu pełna czadu kompozycja, zadziorna, jeszcze i pełna energii, o może tak. To można by tak by należało określić. Ale przepiękne kompozycje jeszcze zabrzmią w dzisiejszym programie. Już za chwilę bowiem Wojtek Klich i Bardzo Orkiestra, ale po kolei, bo tutaj AC/DC mamy na miejscu 93, a powyżej Robert Palmer, Addicted to Love, Karel God, Lady Carnival, Paul McCartney, Michael Jackson, Say, Say, Say, Elton John, Crocodile Rock, Zdzisława Sośnicka, Uwierz w siebie, no i miejsce 87. Wojtek Klich i Bardzo Orkiestra, Wiosenna Poezja, SMS-y wspierające, grant.659.

To był Wojtek Klich i Bardzo Orkiestra. Wiosenna poezja. Powyżej, od miejsca 86. Stevie Wonder, Superstition, Steely Dan, Do It Again, Lenny Kravitz, Stillness of Heart, Snowy White, Bird of Paradise, Therion, The Siren of the Woods, Lita Ford, Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever, Grzegorz Markowski, Leroy, Twoje Miasto. I jesteśmy w tym momencie na pozycji 79. A tutaj Paul Rogers i jego kumple, czyli zespół Free, kompozycja Wishing Well, a SMS-y wspierające grant.1204.

0: To był zespół Free, a ja znowu sięgam do fanpage'a. A propos tej, chciałem powiedzieć, rozmowy, ale to był monolog oczywiście mój odnośnie grzegorzowego komentarza, że słuchamy przepięknych kompozycji. I teraz kilka minut temu Grzegorz wysłał skądinąd piękny pejzaż z okolic Szawnicy. Niebieskie niebo, pełne kumulusów. O, czyli tam się przejaśniło u was. Grzegorz napisał tak. I dlatego dla mnie jest przepiękna, bo czadowa. Okej, okay, w porządku. Zestaw przepiękny czad. Nie, to brzmi w porządku, jasne. Mikołaj się 3 minuty temu z nami przywitał. I też witamy ciebie, Mikołaju. A zaraz po nim dołączył do naszego grona Tomasz, pisząc: witam wszystkich, słucham od początku, ale dopiero teraz liczą się tylko dwie rzeczy: kawa i Grand Lista. No to pozdrawiam cię, Kawoszu, ja też sączę sobie kawę od początku dzisiejszego programu. Wracamy do zestawienia. Na zestawieniu powyżej zespołu Free, ABBA, The Winner Takes It All. No chciałem się rozpędzić, ale to uczynię to później. A na razie...
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria.
2: I praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
0: No i właśnie, miejsce 77. Tutaj pozwalam sobie użyć sformułowania, że to przepiękna kompozycja. Zarówno w warstwie muzycznej, jak i w warstwie tekstowej. Tekst Bogdana Chorążuka, stałego współpracownika Tadeusza Woźniaka, jeśli chodzi o teksty. I w tamtych latach, czyli mówię tutaj o głębokich latach 70., wiele rzeczy było napisane ręką właśnie tego znakomitego poety. Takim tekstem też jest Zegarmistrz Światła. I to jest pewna taka dla mnie spójność, bo nie tylko dla mnie, ja nic odkrywczego tutaj nie mówię do was, że tak kapitalnie te słowa wyśpiewane przez Tadeusza Woźniaka są w takiej symbiozie niezwykłej z warstwą muzyczną. Jeżeli uważacie, że piosenka Tadeusza Woźniaka ze słowami Bogdana Chorążuka zasługuje na to, by pozostać z nami na dłużej, no to wspierajcie ją SMS-ami. A w tym wypadku te SMS-y powinny mieć treść grand.71. Należy je oczywiście wysyłać pod numer 7148. Tadeusz Woźniak.

Zegarmistrz Światła i Tadeusz Woźniak. Zaglądnę jeszcze, moi drodzy, do naszego fanpage'a. O, Waldi się pojawił. Witam, życzę. Nie bardzo zrozumiałem, Waldku, co tam napisałeś. Życzy nam kawoszą. Nie będę się domyślał tutaj, Waldek, fajnie, że jesteś. Proszę Państwa, to powiem tak, no niestety nie wszystkie osoby, które goszczą na naszym fanpage'u, to są osoby doskonale widzące. Tak jest w przypadku Waldka i stąd pewnie coś innego klawiatura miała wystukać. Dobrze, a powracamy do zestawienia, a w zestawieniu powyżej Tadeusza Woźniaka, który to Tadeusz Woźniak z piosenką Zegarmistrz Światła plasuje się na miejscu 77. Oddział zamknięty, to tylko pech. Fergal Sharkey, A Good Heart, Free Woman, Led Zeppelin, Who Lotta Love, Police, Roxanne, Red Box, Train, Tears for Fears, Woman in Chains, No Limits, tamtego lata, Akron nad Wielkim Wodospadem, Dire Straits, Brothers in Arms, Brąski Beat, Small Town Boy. No i docieramy do pozycji 65. A tutaj Purple Rain, oczywiście Prince. SMS-y wspierające wysyłane pod numer 7148 powinny mieć treść grand.76. I never meant to.

0: Purple Rain i Prince. I pozwólcie, że sięgnę znowu do fanpage'a. Owaldi napisał, bo on, jak się okazało, dyktuje na smartfonie i wówczas ten przy pomocy stosownej aplikacji to jest przekładane na język pisany. I Owaldi napisał, przepraszam, miało być smacznego wszystkim kawoszom. Tak, to jest zrozumiałe. I teraz a propos purpurowego deszczu. Maciej, to mój kolega redakcyjny, oczywiście to godne podkreślenia, bo to młody człowiek, ale znakomicie rozpoznaje, co jest dobrą muzyką. Maciej napisał, dzień dobry, co takiego jest w Purple Rain, że dobrze brzmi wieczorową porą oraz przy jeżdżeniu na zakupy? Ponadczasowe klasyki dziś i nie tylko dziś. Pozdrowienia dla fanów najlepszej grand muzyki. Dziękujemy, Maćku. Właśnie. Ja podobne pytanie sobie zadaję tak, jeju, od 4 dekad. Co jest takiego w Purple Rain, że to jest taki utwór, który po prostu... Ja mogę też go słuchać codziennie właściwie. I on cały czas porusza we mnie takie struny emocjonalne, które... No, które podobnie reagowały 40 lat temu, 20 lat temu i dzisiaj także. I jeszcze Rafał a propos. Prince i Purple Rain to jeden z tak zwanych nieśmiertelnych kawałków, które nigdy się nie znudzą, właśnie. I której refren potrafi zaśpiewać każdy, kto średnio interesuje się muzyką. To taki evergreen. Absolutnie tak, Rafał, tak. To jest evergreen i powiem wam, że to jest... Na liście moich utworów wszechczasów, to oczywiście ona się troszeczkę zmienia, ale to w sensie już tylko kolejności, że coś jest odrobinę wyżej, albo później jest odrobinę niżej. W każdym razie nie wyobrażam sobie, żeby Purple Rain kiedykolwiek w moim życiu opuścił 1/20 tego ponadczasowego mojego zestawienia.
1: Już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za EFAK

0: Oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Laier Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.laier.pl.
3: No i wędrujemy w górę zestawienia, nieco szybciej, od pozycji 64 po miejsce 59. Toto Cutugno, Insieme, Phil Collins, Do You Remember, Madonna, Rescue Me, Eagles, Hotel California, Gary Moore, Surrender, Cinderella, Don't Know What You Got It Till It's Gone i miejsce 58. No, zmieniamy nieco klimat. Tu mamy utwór Mike Oldfielda Misty Grant. 965 są SMS-y wspierające, jeśli tylko zostaną wysłane pod numer 7148.

To był Mike Oldfield, a przed kilkoma minutami dołączyła do naszego grona na fanpage'u tego programu Mariola. Mariola napisała: pozdrawia serdecznie wszystkich i życzę dużo, pozdrawiam serdecznie wszystkich i życzę dużo słońca. I wzajemnie, Mariolu. No i teraz oczywiście już wracam szybciutko do zestawienia. Właśnie minął półmetek naszego dzisiejszego spotkania i na tym oto półmetku za chwilę dotrę do pozycji 51, więc całkiem nieźle się to poukładało. Od pozycji 57 póki co. Guns N' Roses, November Rain, Pink Floyd, High Hopes, Stanisław Węglusz i Skaldowie Nie widzą Ciebie w swych marzeniach, Michał Żebrowski, Anna Maria Jopek, Musisz mi pomóc, Leonard Cohen, So Long Marianne, Frankie Goes to Hollywood, Relax. I docieramy do utworu, który niedawno mówiłem, kilka minut temu, o kompozycji Purple Rain Prince'a, która nie wyobrażam sobie, żeby wypadła z pierwszej dwudziestki moich utworów wszechczasów. A o tym utworze powiem tak, nie wyobrażam sobie, żeby kiedykolwiek ten utwór opuścił pierwszą trójkę moich utworów wszechczasów. Stali słuchacze doskonale wiedzą, o co chodzi. Bowiem na miejscu 51 zespół The Doors i Riders on the Storm. Grant.245 to są SMS-y wspierające. Należy je tylko wysłać pod numer 7148.

0: Riders on the Storm, zespół The Doors. I a propos, Arek napisał i dodam na koniec, bo oczywiście to dotyczy tej kompozycji, iż nie wyobrażam sobie tego, aby ta kompozycja kiedykolwiek pożegnała się z Grand Listą, gdyż zdaję sobie sprawę z tego, że każdy ze słuchaczy, tak samo jak i ja, pragnie tego samego, czyli pozostania jej w zestawieniu. No, mówiący te słowa też pragnie tego, żeby ona sobie tkwiła i tkwiła zawsze w zestawieniu. Wcześniej, kilka minut wcześniej przywitał się z nami Jacek. Jacku, również pozdrawiamy cię serdecznie. Myślę, że mogę spokojnie mówić tu w liczbie mnogiej, nie tylko we własnym imieniu. No to cóż, no to za chwilę będziemy kontynuować przegląd dzisiejszego 473 wydania Grand Listy.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Radiowe kino plenerowe.
3: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
4: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilitowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
1: Po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
0: Powyżej zespołu The Doors i Jeźdźców Burzy. KSU, Echo Karpat. Powyżej, podobnie jak zresztą w zeszłym tygodniu. KSU i Na Krawędzi Snu. Takie utwory tej grupy parami się sytuują w zestawieniu. Budka Suflera, Noc Komety na miejscu 48. No i pozycja 47. Recydywa i PKP, a SMS-y wspierające grant.1147.

To była Recydywa. Powyżej, od miejsca 46 począwszy, Budka Suflera i Felicjan Andrzejczak, Czas Ołowiu. Następnie BB King, Please Love Me, TSA 3 Zapałki, To ten tanc na koniec świata, Dżem skazany na bluesa, Tilt mówię ci, że i miejsce 40 również zespół Dżem. I naiwne pytania. SMS-y wspierające wysyłane pod numer 7148 powinny mieć w tym wypadku treść grand.800.

Naiwne pytania zespołu Dżem na miejscu 40. Oczko wyżej Deserter, Spytaj milicjanta, a następnie Toj nad życiem, Tadeusz Nalepa z zespołem Dżem, Ten o tobie film. Proletariat, Jak ptak, Krzysztof Cygowski, Demony wojny. I oto miejsce 34. A tutaj Armia i Niezwyciężony. SMS-y o treści grant.i4 jedynki wesprą konto tej kompozycji. Jak

0: Armia i niezwyciężony, pozycja 34. A wyżej, o tym co wyżej, za chwilę.
1: Reklama.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Laier Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.laier.pl.
0: Powyżej armii, czyli od miejsca 33 począwszy. John Mayall, Fly Tomorrow, John Lord, Sarah Band, Zio, witajcie w Teatrze Cieni. Deep Purple, Perfect Strangers, Breakout, Modlitwa, Stare Dobre Małżeństwo, Czarny Blues o 4 nad ranem, No Limit, Sir Nobody Again, Various Monks, Jestem Tobą, David Gilmour, Red Sky at Night, Budka Suflera, Wycieczka. No i docieramy do miejsca 23. A tutaj australijski zespół Ice House. Great Southern Land. Największy przebój tej formacji, który na liczniku ma, mój Boże, 44 lata. SMS-y wspierające wysyłane pod numer 7148 powinny mieć treść grant.1180. Ice House.

Zespół Ice House, miejsce 23. Oczko wyżej Roy Buchanan, Green Onions, następnie Skaldowie, Fioletowa Dama. I tak oto docieramy do pierwszej 20. Zamykają Bruce Springsteen z utworem Fender Road, a oczko wyżej plasuje się Emilia z piosenką Big, Big World. W przypadku Bruce'a Springsteena SMS-y wspierające powinny mieć treść grand.1103, a w przypadku Emilii grand.949. W obu przypadkach oczywiście wysyłamy je pod numer 7148. No to wobec tego bez przerywania piosenka po piosence. Najpierw Bruce Springsteen, a później Emilia.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tako! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość! Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość! Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk, technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Bryniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
0: Po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
5: A to już, moi drodzy, kompozycja, która plasuje się na miejscu 18. Since I've Been Loving You zespołu Led Zeppelin. I powiem tak, dzisiaj już dwa utwory zabrzmiały z mojej listy nieprzemijających kompozycji z pierwszej dwudziestki. No i zespół Led Zeppelin z kompozycją Since I've Been Loving You należy absolutnie do ścisłego grona tej ponadczasowej mojej listy. SMS-y wspierające ten utwór grant.1112 Led Zeppelin.

zdecydowanie zmieniamy klimat, bo to już tyle Savalas i Some Broken Hearts, ale jeszcze dla porządku. Między zespołem Led Zeppelin a tą piosenką Alanis Morissette, Ironic, Teresa Savalas, Goodbye Madame, Karton, kiedy myślę, a na miejscu 14 Some Broken Hearts, SMS-y wspierające grant.407.

To był Tyle Savalas i Some Broken Hearts. No to wędrujemy w górę zestawienia, tak sobie zostawiłem na koniec dzisiaj. Chciałbym, żeby dużo utworów z czołówki zabrzmiało, bo w większości przypadków bardzo wybiórczo do tej czołówki podchodzę. Jeszcze sięgnę, pozwólcie, do naszego fanpage'a, czy tam coś zaistniało, jakieś nowe komentarze, coś się tutaj pojawiło, już zaraz zobaczymy. Wśród tych najnowszych komentarzy o, Krysia napisała: tak mi się przypomniało, że dzisiaj są imieniny Antoniego, nie ma go dziś z nami. Tak, dzisiaj Antoni jeszcze ciągle wypoczywa nad morzem, a ja chciałabym złożyć mu życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że to odczyta. Dzięki serdeczne, fajnie, Krysiu, dziękuję bardzo w imieniu naszego stałego słuchacza i myślę, że nas wszystkich. To sympatyczny akcent. Powracamy wobec tego do zestawienia. Powyżej, gdzie ja jestem? Jestem tutaj. Powyżej piosenki Some Broken Hearts, Raymond Supergirl, John Mayer, Line My Bed, Europe, The Final Countdown. Pierwszą dziesiątkę zamyka zespół Turbo z kompozycją Dorosłe Dzieci, oczko wyżej Deep Purple, Child in Time, na miejscu ósmym Metallica, Nothing Else Matters. I oto miejsce siódme. A tutaj Ozzy Osbourne i Dreamer.

To był Ozzy Osbourne i Dreamer. Spoglądam na zegarek, a nie, jeszcze do reklamy mamy troszkę czasu. No to wobec tego powyżej Ozzy'ego Osbourne'a kompozycja, no, która tygodniami plasowała się na miejscu pierwszym, ale od wielu, wielu miesięcy jest ciągle w czołówce. Na miejscu szóstym bowiem On the Turning Away, zespół Pink Floyd, a SMS-y wspierające w tym wypadku powinny mieć treść Grant.913.

0: To był zespół Pink Floyd i On the Turning Away. Miejsce piąte, a pozycja szósta.
1: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
2: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1, sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
3: Po reklamie. Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
0: A na miejscu piątym Jerry Rafferty i Baker Street, SMS-y wspierające grant.351.

To był Jerry Rafferty, Baker Street, pozycja piąta. No to powolutku zmierzamy do szczytu, ale zanim tam się znajdziemy, to teraz pozycja czwarta. Zespół Bad Company, tytułowa kompozycja z czwartej płyty tej grupy, Burning Sky, a SMS-y wspierające grant.1167.

Burning Sky, Bad Company. Na miejscu czwartym jeszcze sobie spoglądam teraz do naszego fanpage'a, bo to już koniec praktycznie. Jeszcze dwa utwory pozostały do końca dzisiejszego wydania Grand Listy. Już teraz Was bardzo serdecznie zapraszam na przyszłotygodniowe wydanie tego programu. Zaczniemy, jak to zwykle bywa, 10, a może tak jak dzisiaj, ponad 12 minut po południu. Sprawdzam, czy coś jeszcze, jakiś komentarz się może pojawił na naszym fanpage'u. Nie, to już nie. Tam Grzegorz napisał stosowny komentarz, składając mi życzenia. Dziękuję bardzo. I powracam do pierwszej trójki już w tym wypadku, 473 wydania Grand Listy. Na miejscu trzecim sprzed 50 lat. Nawet nie wiem, czy była to miłość. I Renata Lewandowska, SMS-y wspierające grand.1205.

Renata Lewandowska na miejscu trzecim, na pozycji drugiej King Crimson in the Court of the Crimson King. Ta kompozycja, no bo ja może postaram się wyemitować ją w przyszłym tygodniu ze względu na czas trwania. A na szczycie, tak jak było tydzień temu, dwa tygodnie temu i wcześniej, Uwaga na Jerze i Perswazja. No to cóż, moi drodzy, dzisiaj to już wszystko. Zapraszam was bardzo serdecznie na przyszłotygodniowe 474. wydanie Grand Listy. Na koniec Perswazja, Uwaga na Jerze. Do usłyszenia. Cześć.

0: Na program zaprosił sponsor Laier Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.laier.pl.
1: Reklama.
2: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę, 13 czerwca od 17 do 20. Nie może cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez Fundusze Szwajcarskie.
3: Jeden festyn? Wiele dobra! Już w niedzielę 14 czerwca zapraszamy na parafialny festyn rodzinny przy Bazylice Kolegiackiej Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Spotykamy się od godziny 13 na parkingu parafialnym przy ulicy Bulwar Narwiku 12. W duchu hasła Dzielić chleb z głodnymi rozpoczniemy wspólne świętowanie koncertem zespołu Promyczki Dobra. W programie wiele innych występów, w tym duet z pianin, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna, pokazy służb mundurowych, losowanie nagród. O 17 mecz księża kontra rodzice ministrantów. A o 18 koncert zespołu Pogwizdani. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Baw się i pomagaj, bo cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na działalność charytatywną Caritas przy parafii Świętej Małgorzaty. Jeden festyn, wiele dobra. Zapraszamy. Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
1: Po reklamie.
0: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Godzina 15. Godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Ojcze przedwieczny, ofiarują Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Brniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
6: Święty Ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
7: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
8: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
9: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
8: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
9: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
6: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00.
4: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Noc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół MIG.

0: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
3: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music, Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilidowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki, poligrafii cyfrowej, a może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista. Technik spedytor. Technik handlowiec. Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa. Kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę, 13 czerwca od 17 do 20. Nie może cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie.
7: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARIMR.
8: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
9: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20:30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Bryniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej? Gastronomicznej? Kosmetologicznej? Grafiki? Poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista. Technik spedytor. Technik handlowiec. Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa. Kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół szkół ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
7: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilitowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
0: Po reklamie.

Do serca Twego, Panie, chcemy się uciekać w tym miesiącu. W sercu Twoim chcemy obmyć nasze serca i prosić, abyś nas i nasze rodziny przytulił do Twego serca i na wieki w nim zachował.

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Noc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół MIG oraz

0: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta! Jeden festyn? Wiele dobra! Już w niedzielę 14 czerwca zapraszamy na parafialny festyn rodzinny przy Bazylice Kolegiackiej Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Spotykamy się od godziny 13 na parkingu parafialnym przy ulicy Bulwar Narwiku 12. W duchu hasła Dzielić chleb z głodnymi rozpoczniemy wspólne świętowanie koncertem zespołu Promyczki Dobra. W programie wiele innych występów, w tym duet z pienin, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna, pokazy służb mundurowych, losowanie nagród. O 17:00 mecz księża kontra rodzice ministrantów, a o 18:00 koncert zespołu Pogwizdani. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi, baw się i pomagaj, bo cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na działalność charytatywną Caritas przy parafii Świętej Małgorzaty. Jeden festyn, wiele dobra. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: trosce o Kościół.
1: Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Szczęść Boże, witamy.
2: Szczęść Boże, witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
1: 16 czerwca w sanktuarium o błogosławionej Karolinie w Zabawie odbędzie się kolejne już diecezjalne dziękczynienie za sakrament bierzmowania, tym razem pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Ksiądz biskup spotka się z młodymi ludźmi. Jak żyć wiarą na co dzień w relacjach, w decyzjach i także w takich zwykłych sytuacjach życiowych?
2: Z pewnością pokolenie, które teraz wchodzi w życie, przyjmują sakrament bierzmowania, jest w nieco trudniejszej sytuacji niż moje pokolenie, kiedy rozpoczynałem początkowy etap swojego życia, także życia wiarą, bowiem mieliśmy wyjściowe sytuacje bardziej korzystne do rozwoju wiary, budowania relacji z innymi ludźmi, więcej spokoju, wyciszenia, możliwość medytacji, głębsze wchodzenie w relacje rówieśnicze, ustabilizowane rodziny, wspaniałych rodziców, dziadków. Teraz zauważamy, że w tym chaosie świata, nadmiaru informacji, rozbijanych relacji rówieśniczych i także zakłóconych często relacji w domach, w rodzinach, także proces dojrzewania w wierze jest utrudniony dla młodych ludzi. Stąd Kościół, nasza diecezja podejmuje więcej na pewno działań na rzecz formacji duchowej młodzieży niż wtedy, kiedy byłem młodym człowiekiem, gdzie głównie rodzina zajmowała się przekazem wiary, budowaniem relacji. Chcemy w ten sposób wspierać dzisiaj rodziców i młodych ludzi, aby mimo tych niekorzystnych warunków, a nawet wbrew temu, co dzieje się w świecie, jednak podejmować ten proces wzmacniania wiary, bowiem wiara wydaje się być dzisiaj bardziej konieczna, o ile tak możemy powiedzieć, dla właściwego funkcjonowania młodego człowieka, każdego z nas, pośród właśnie świata takiego, jakim jest. Stąd też dowartościowanie przygotowania do sakramentu bierzmowania, stąd dziękczynienie za ten sakrament i też otwarcie młodych, aby nie tylko byli uczniami w szkole wiary, ale przede wszystkim misjonarzami, czyli tymi, którzy świadczą głęboką wiarą o obecności Boga pośród świata i są w stanie wpływać nie tylko na swoich rówieśników, ale budować wiarę i wzmacniać także wiarę starszego pokolenia. Widzimy to w przypadku chociażby młodych w Polsce, ale za granicą, w środowiskach bardzo niekorzystnych, w środowiskach niewiary, na przykład we Francji czy w innych krajach, gdzie młodzi ludzie z przekonaniem głoszą Chrystusa pośród takiego chłodu, wychłodzenia duchowego otaczającego ich świata.
1: Ważne jest to wsparcie młodych ludzi, ale bardzo ważne także jest wsparcie rodzin. I właśnie 21 czerwca w Starym Sączu przy ołtarzu papieskim odbędzie się diecezjalne święto rodziny. Dlaczego dziś tak ważne staje się przypominanie o roli ojca, matki, małżeństwa sakramentalnego i tego, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny?
2: Może dlatego, że nastąpiło tutaj zakłócenie rozumienia tej roli, o której pani redaktor wspomniała. Jest poważny problem z dostrzeżeniem wartości, piękna bycia matką, bycia ojcem. Także małżeństwo zostało dosyć mocno dzisiaj przerysowane różnymi formami egoizmu. Stąd tym bardziej chcemy nie tylko w ramach samego diecezjalnego święta rodziny, ale na co dzień podejmując pracę z młodzieżą, podejmując pracę z młodymi małżeństwami, nieco starszymi, znowu wspólnie odkrywać piękno wartość rodziny, małżeństwa, macierzyństwa, ojcostwa. Zwłaszcza, że widzimy, iż zniszczenie tych podstawowych instytucji doprowadziło do konsekwentnie osłabienia życia społecznego. Już nie mówię o demografii, ale także osłabiających się relacjach międzyludzkich, a to rezonuje później osłabieniem różnych przejawów życia codziennego w naszych społeczeństwach.
1: Zbliżają się wakacje. Ważne, żeby rodziny ten czas także razem spędzały. spędzały, bo tego nam chyba zazwyczaj brakuje w ciągu roku. I są właśnie takie miejsca jak papieski ołtarz, centrum pielgrzymowania, jego otoczenie. Jak one służą rodzinom?
2: Niedawno byłem w Częstochowie, w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Były dzieci pierwszokomunijne, ale te dzieci już nie przybywają z naszej diecezji i dobrze. Bo ja pamiętam, jak jeszcze jako młody ksiądz, jechałem z tymi dziećmi i z rodzicami, wyjeżdżałem gdzieś o 2 nad ranem, żeby na 6 zdążyć przed odsłonięciem obrazu. Te dzieci były tak umęczone w tym tłumie, no raczej nie miały zbyt najlepszych doświadczeń. A właśnie teraz zauważamy, że nasze ośrodki, i to centrum pielgrzymowania, ale także inne sanktuaria cieszą się dużym zainteresowaniem. Zainteresowaniem kapłanów, którzy i rodzin, rodziców i dzieci pierwszokomunijnych, którzy przyjeżdżają, mają czas, żeby celebrować Eucharystię. Jest całe zaplecze, na przykład w centrum pielgrzymowania w Starym Sączu, to otoczenie jest świetne dla dzieci. Jest tam tyle atrakcji, sam nie mówię już o ołtarzu papieskim, ale przestrzenie i takie poczucie bezpieczeństwa, a później jeszcze można gdzieś wybrać, powiedzmy, do jakiegoś innego, atrakcyjnego miasta w pobliżu. To nie tylko dzieci pierwszokomunijne z rodzicami, ale też zauważamy, że na co dzień, kiedy przyjeżdżam do centrum pielgrzymowania w Starym Sączu, widzę całe rodziny, które są z dziećmi i właśnie wykorzystują tą przestrzeń, aby być razem ze sobą, ale także prowadzić katechezę z dziećmi, bo tam jest tak dużo różnych symbolicznych miejsc, odniesień, gdzie rodzice mają większą łatwość w przekazie wiary, odnosząc się właśnie do tych szczególnych miejsc, obszarów, przestrzeni, które są nasączone obecnością świętej Kingi, świętego Jana Pawła II i całej bogatej tradycji duchowej, która jest odczuwalna w tym szczególnym miejscu.
1: A my w audycji wracamy do statutów synodalnych poświęconych posłudze charytatywnej Kościoła i roli Caritas. Ta największa kościelna organizacja charytatywna pomaga potrzebującym tu i teraz w naszej diecezji, ale diecezjanie są hojni także wtedy, kiedy organizowane są zbiórki, na przykład po kataklizmach na świecie. Co na ten temat mówią statuty V Synodu Diecezji Tarnowskiej?
2: Statuty nawiązują do potrzeby pomocy wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują, zwłaszcza z racji między innymi klęsk żywiołowych, kryzysów humanitarnych. Przeżywaliśmy to niedawno, bo przecież taką poważną klęską żywiołową była powódź na Dolnym Śląsku. Tam z naszej strony została wysłana pomoc materialna, ale nie tylko. Wiele milionów złotych tutaj zostało przeznaczonych, aby pomóc powodzianom. Przede wszystkim wysłaliśmy też tam osoby, wolontariuszy. Chcę przypomnieć, że także klerycy naszego seminarium wyruszyli i pracowali tam fizycznie po powodzi, aby przywrócić nie tylko obiekty sakralne, ale też mieszkalne do jakiegoś podstawowego użytku. Jeżeli chodzi o kryzys humanitarny, to już mieliśmy niedawno tą potężną grupę uchodźców z Ukrainy i jeszcze nie wiadomo, co się może zdarzyć w najbliższych czasach. Synod podkreśla też w statucie 685 konieczność współpracy z organami państwowymi i samorządowymi. Wspólnie tutaj te działania podejmujemy. No, nawiążę tylko bardzo krótko jeszcze do ustawy o obronie cywilnej, gdzie rola Caritasu jest wiodąca. W przypadku różnego rodzaju zagrożeń zewnętrznych, być może także militarnych, innych. Stąd bardzo ważne jest, aby Caritas Diecezji Tarnowskiej formowała swoich pracowników, wolontariuszy, całe wspólnoty diecezjalne w zakresie działalności charytatywnej, abyśmy zawsze byli otwarci, przygotowani, gdy pojawią się wyzwania, o których mówiłem.
1: A jak każdy z nas może pomagać diecezjalnej Caritas, żeby ona mogła nieść wsparcie właśnie ludziom potrzebującym?
2: Jeszcze raz tutaj podkreślę wielką ofiarność ze strony naszych diecezjan na rzecz osób potrzebujących i proszę dalej, aby te działania były podejmowane. No, między innymi bardzo dużo dokonuje się w ramach parafialnych zespołów Caritas, które działają na terenie określonym, głównie parafii, miast, miejscowości. I tutaj wydajemy między innymi bardzo dużo obiadów w różnych miejscach dla osób ubogich, ale to jest też bardzo złożona działalność charytatywna innego typu, hospicja domowe, odwiedzanie chorych. W parafiach jest też często organizowana zbiórka pieniężna na ściśle określone cele. Ja przypomnę, że w ciągu roku w parafiach, w całych dekanatach są zbiórki organizowane zwłaszcza dla dzieci, które wymagają specjalistycznego leczenia, ale nie tylko. I zdarza się, że takich zbiórek niemal ogólnodiecezjalnych jest do puszek około kilkudziesięciu. To jest też potężny wysiłek diecezji i poszczególnych parafian. Trzeba też wspomnieć, że są darowizny. Niedawno jedna z osób przekazała, bezdzietna pani, swój dom, oczywiście w zapisie testamentalnym na rzecz Caritas. Są odpisy podatkowe, 1,5%, inne możliwości wsparcia, indywidualne donacje. Bardzo chciałem za to serdecznie podziękować, bo te środki są dobrze zużyte i służą tym, którzy naprawdę potrzebują naszej pomocy.
1: Bardzo dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jesz.
2: Bardzo jestem wdzięczny. Bóg zapłać za wszelką pomoc w działalności także charytatywnej Kościoła.
0: W trosce o Kościół.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Brniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Do parafii w Gołkowicach zostaną wprowadzone relikwie świętej Kingi. Uroczystość będzie mieć miejsce w niedzielę podczas obchodów jubileuszu 750-lecia lokacji Gołkowic.
2: Parafia Gołkowice w niedzielę będzie świętować wielką uroczystość 750-lecie lokacji Gołkowic przez świętą Kingę. I to chyba nie wyrwane z kontekstu, ale odnalezione w muzeum we Wrocławiu akt lokacyjny, który podpisała sama święta Kinga, lokując właśnie miejscowość Gołkowice, rozpisując też różne przywileje, ale i obowiązki tejże miejscowości. Dlatego właśnie tutaj zaczyna się historia świętej Kingi, a może historia Gołkowic wraz ze świętą Kingą.
1: Mówił wikariusz parafii Gołkowice, ksiądz Jan Kurek. Obchody rozpoczną się w niedzielę o godzinie 11 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Gołkowicach pod przewodnictwem arcybiskupa Henryka Nowackiego. Podczas liturgii nastąpi wprowadzenie relikwii Pani Ziemi Sądeckiej.
2: Jesteśmy parafią tak blisko Starego Sącza, ten kult jest bardzo mocny, ale zapragnęliśmy, żeby święta Kinga, no nasza patronka, jakby nie popatrzeć przez dzieje historii, jeszcze bardziej wpisała się w kontekst tych uroczystości jubileuszu naszej miejscowości, dlatego też arcybiskup Henryk Nowacki wprowadzi relikwie świętej Kingi do naszego kościoła parafialnego i tam zawierzymy jeszcze raz na nowo świętej Kindze losy naszej miejscowości, właśnie Gołkowic.
1: Podczas niedzielnych uroczystości w bibliotece w Gołkowicach o godzinie 15 odbędzie się uroczysta sesja, podczas której wyróżnione zostaną osoby zasłużone dla Gołkowic. Ponadto o godzinie 17 w kościele parafialnym rozpocznie się koncert. Wystąpią Miejska Orkiestra Stary Sącz, chór Cantablu Deo oraz soliści. Będą to fragmenty oratorium o świętej Kindze. Z okazji 750-lecia lokacji Gołkowic powstała publikacja Wędrówka przez wieki. To dzieje miejscowości od 1276 do 2026 roku. W książce można zobaczyć m.in. dokument lokacji Gołkowic. To będzie już 33. parafialny festyn rodzinny Dzielić Chleb z Głodnymi. Wydarzenie odbędzie się przy Sądeckiej Bazylice w niedzielę. Piknik ruszy o godzinie 13 na parkingu od strony ulicy Bulwar Narwiku. Dochód z imprezy będzie przeznaczony na działania parafialnego zespołu Caritas. Podczas pikniku będzie można spróbować ciast, będą gry, zabawy, loteria fantowa. Jak mówi proboszcz ksiądz Jerzy Jurkiewicz, nie zabraknie także artystów i lokalnych zespołów.
3: Zespół Promyczki Dobra będzie o godzinie 13.15, o 14.00 Katolicka Szkoła Podstawowa, jak również niepubliczna ogólnokształcąca szkoła muzyczna też będzie miała swój program. Będzie nasz taki parafianin młody Szymon Majerski i będzie grał na akordeonie. Nasza solka Wesołe Nutki, DSM o 15.00. O 15.45 zespół regionalny Rożnowska Dolina. 16.15 duet z Pienin.
1: O godzinie 17 rozpocznie się mecz księża kontra rodzice ministrantów, po którym wystąpi Gwiazda Wieczoru, czyli zespół Pogwizdani. Radio Erden Nowy Sącz jest patronem medialnym parafialnego festynu. Występy artystyczne, koncerty, animacje dla dzieci, rodzinne spotkanie, tak zapowiada się sanktuaryjny festyn rodzinny i powiatowe święto rodziny u matki. Odbędą się w niedzielę w Tuchowie. Wydarzenie rozpocznie się o 14 mszą świętą w intencji rodzin, a później teren przy sanktuarium wypełni się muzyką, występami, atrakcjami przygotowanymi dla uczestników w każdym wieku. Dochód z festynu zostanie przeznaczony na dofinansowanie renowacji cudownego obrazu. Odnowiony wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej 20 czerwca wróci na Lipowe Wzgórze. Pierwszy raz w parafii w Niedzieliskach to gmina Szczurowo odbędzie się piknik motocyklowy. Będzie wspólna modlitwa, błogosławieństwo kierowców pojazdów, a także parada motocyklowa. Proboszcz ksiądz Mariusz Florek od lat jest miłośnikiem motocykli.
4: Tak, jest to moja pasja od dzieciństwa. Po dzień dzisiejszy motocykle są mi bardzo bliskie. W sumie to już będzie piąta parafia, gdzie organizuję z motocyklami takie wydarzenie, a w tej parafii w Niedzieliskach po raz pierwszy. Celem tego wydarzenia jest integracja przede wszystkim społeczności lokalnej, wszystkich przybyłych gości. Przy okazji chcemy zebrać środki na dzwonnicę, która została już wyremontowana.
1: Parafia w niedzielę będzie przeżywać odpust. O 12 będzie msza święta. O 13.15 rozpocznie się parada motocyklowa. Na boisku sportowym czekać będzie wiele atrakcji. W ich przygotowanie włącza się także grupa młodzieżowa.
5: Łączy nas wiara, pasja, wolność i braterstwo. Dlatego zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału i spotkania się razem z nami i spędzenia miło czasu.
6: Po paradzie motocyklowej wyjedzie druga grupa rowerowa, która przyjedzie na stadion, gdzie będzie się odbywała impreza.
7: Bardzo się cieszę, że właśnie
5: właśnie w naszej wspólnocie Niedzieliska jest organizowany właśnie taki piknik motocyklowy. Przyjadę z rodziną.
7: Na boisku sportowym będzie wiele atrakcji, takie jak na przykład bigos myśliwski z dziczyzny dla motocyklistów gratis. Występy dzieci i młodzieży, które organizuje nasza szkoła podstawowa Niedzieliska. Konkursy sportowe z nagrodami. Dmuchańce dla dzieci. Do wygrania będą różne nagrody, m.in. skuter, rowery.
1: Dla uczestników będą także przygotowane regionalne potrawy. Gwiazdą wieczoru o 19.30 będzie zespół góralski Bajranty. Piknik zakończy zabawa pod gwiazdami. Koncert orkiestry Miasteczko Małego Strażaka, Dmuchańce, Piana Party. Między innymi takie atrakcje czekają w niedzielę w Mędrzechowie. Na placu przy plebanii odbędzie się parafialny festyn rodzinny. Na scenie wystąpią przedszkolaki i orkiestra dęta z Woli Mędrzechowskiej. Będą stanowiska Straży Pożarnej, Policji, Nadleśnictwa, Ratownictwa Medycznego. Nie zabraknie także zaplecza gastronomicznego oraz domowych ciast. Wydarzenie rozpocznie się o 15.00. Wstęp jest wolny. W trakcie festynu będzie możliwość złożenia dobrowolnych datków na organizację wyjazdów dla dzieci i młodzieży z parafii. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: kuchów, cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Jeden festyn? Wiele dobra! Już w niedzielę 14 czerwca zapraszamy na parafialny festyn rodzinny przy Bazylice Kolegiackiej Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Spotykamy się od godziny 13 na parkingu parafialnym przy ulicy Bulwar Narwiku 12. W duchu hasła Dzielić chleb z głodnymi rozpoczniemy wspólne świętowanie koncertem zespołu Promyczki Dobra. W programie wiele innych występów, w tym duet z Pienin, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna, pokazy służb mundurowych, losowanie nagród. O 17:00 mecz księża kontra rodzice ministrantów, a o 18:00 koncert zespołu Pogwizdani. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi, baw się i pomagaj, bo cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na działalność charytatywną Caritas przy parafii Świętej Małgorzaty. Jeden festyn, wiele dobra. Zapraszamy.
3: Po reklamie.

0: Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszej modlitwie w radiowym studiu przewodniczyć będą rycerze Kolumba z parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie na Burku.
1: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Niepokalane serce Maryi, drogą do Najświętszego Serca Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela
3: nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: O łaskę wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnice radosne, tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. Odwiecznym pragnieniem Boga jest obdarowanie ludzi swoim życiem. Dlatego stworzył nas z miłości, a gdy przez grzech pierworodny utraciliśmy to życie łaski, Syn Boży stał się człowiekiem, aby je nam przywrócić. Patrzmy, jak w Synu Bóg umiłował świat. Któż pozna i pojmie zjednoczenie Najświętszego Serca Boga Człowieka z niepokalanym sercem Jego Matki? Idźmy do Najświętszego Serca Jezusa przez Maryję i z Maryją w swoje codzienne życie.
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. O niepokalane serce Maryi, świątynio Boga, Ty niesiesz Boga wybranym, do których On chce przyjść i przynieść światło poznania, jak Elżbiecie, radość i uświęcenie jak Janowi, uzdrowienie jak Zachariaszowi. Matko Najświętsza, włącz w swoje uwielbienie Pana, naszą modlitwę, aby była miła sercu Jezusa.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Przedwieczne Słowo wstępuje z tronu chwały i rodzi się dzieciątkiem. Niepojęty, wszechmocny Pan zbliża się do ludzi, staje się bezbronny, ubogi, aby nikt nie lękał się do Niego przyjść. Radość ogarnia tych, którzy rozpoznają i przyjmują Boga, jak wtedy, tak i dzisiaj. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego.
6: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Oto ten przeznaczony jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Proroctwo starca Symeona wypełniało się przez całe życie Jezusa i dalej spełnia się w historii Kościoła. Rozważmy wysiłek miłości niepokalanego serca Maryi, która objawia się w tylu miejscach świata, aby ratować duszę. Najświętsze serce Jezusa pragnie, aby serce Jego Matki było bardziej znane i miłowane, aby jej wynagradzano za niewdzięczność.
7: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Najświętsze serce Jezusa chciało doświadczyć miłości rodzinnej. W ukryciu i ciszy domku nazaretańskiego dokonywały się tajemnice zjednoczenia serc Jezusa, Maryi i Józefa. Jezus jest posłuszny Ojcu Niebieskiemu, ale również Matce. To nauka dla nas, którzy chcemy być niezależni i wszystko robić po swojemu, a z tego wynika wiele konfliktów. Jak znaleźć lekarstwo na problemy współczesnych rodzin, współczesnego świata? Zaprosić do nich Jezusa Chrystusa, Najświętsze Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami, bądź głową każdej rodziny, zjednocz je wszystkie w miłości do Ciebie i obdarz pokojem. Matko Najświętsza, bądź naszą Matką.
5: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl

0: Jezus,
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: Modlitwa o kanonizację błogosławionego księdza Michaela McGivney'a, założyciela Rycerzy Kolumba. Boże nasz Ojcze, opiekunie ubogich i obrońco wdów i sierot, Ty powołałeś Twojego kapłana, błogosławionego Michaela McGivney'a, aby stał się apostołem rodziny chrześcijańskiej i prowadził młodych do pełnej poświęcenia służby bliźnim. Spraw, aby przykład jego życia i cnót pomógł nam pełniej naśladować Twojego Syna Jezusa Chrystusa, wypełniać Jego przykazanie miłości i budować Jego ciało, którym jest Kościół. Niech przykład Twojego sługi natchnie nas większym zaufaniem do Twojej miłości, abyśmy mogli kontynuować Jego dzieło opieki nad potrzebującymi i odrzuconymi. Pokornie Cię prosimy, abyś raczył włączyć błogosławionego Michaela McGivney'a do grona świętych Kościoła, jeśli taka jest Twoja wola. Za jego przyczyną racz nam udzielić łaski, o którą Cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen. Vivat Jezus! Vivat Jezus! Vivat Jezus!
4: Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty. a poddaj przez Ducha Świętego

tego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Doksa z Opola.
1: Zakręcone pytania.
2: Kościół zmienił znaczenie słów Pana Jezusa. Właśnie z takimi zarzutami możemy się spotkać w internecie. I dzisiaj w kolejnym odcinku Zakręconych Pytań właśnie zajmiemy się taką sprawą. A oto pytanie prosto od naszego widza. Pozwólcie, że na początku je przytoczę. To mam zakręcone pytanie. Dlaczego Kościół mówi o pokucie, skoro w greckich tekstach jest słowo metanoia, które tłumaczy się dosłownie jako zmiana myślenia lub odwrócenie się, a nie pokutowanie? Dlaczego są zmieniane znaczenia? Moi drodzy, sądzę, że każdy, kto gdzieś przegląda internet, TikTok, Instagramy, rolki czy shorty na YouTubie, może spotkać się właśnie z takim pytaniem, z takimi wątpliwościami, że nagle Kościół zmienił znaczenie słów Pana Jezusa. I dlatego postaram się teraz na te wątpliwości, na ten właśnie zarzut w kierunku Kościoła odpowiedzieć. Witam Was serdecznie, z tej strony ksiądz Paweł Michalewski, ksiądz na rowerze. Jest to kolejny odcinek z cyklu Zakręcone Pytania. Witam Was na kanale Ksiądz na Rowerze. Tych wszystkich, którzy słuchają mnie przez radio, czy to Radio Doksa, Radio RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, czy przez aplikacje podcastowe, również serdecznie witam i zachęcam do wizyty na YouTubie, do zasubskrybowania kanału. Wszystkich YouTube widzów, którzy jeszcze nie uczynili tego kroku, czyli nie kliknęli w ten przycisk subskrypcja, także do tego zachęcam. No ale skończmy już ten wstęp, skończmy już to proszenie o subskrypcję. Ja wiem, że to może być męczące, no ale tak działa ten algorytm YouTube'a, że bez waszego zaangażowania, czyli bez waszych komentarzy, subskrybowania, kciuków w górę, no film ma problem, żeby się przebić. Dlatego z góry dziękuję, jeśli to uczynicie. W każdym razie bierzemy się już za ten temat. I rzeczywiście, jeżeli weźmiemy oryginalny tekst grecki, Nowy Testament, przypominam, że powstał i został napisany w języku greckim. Dlaczego w greckim, tak na marginesie? No bo to był ówcześnie znany, powszechny język, tak jakbyśmy powiedzieli dzisiaj angielski. Czyli w całym Cesarstwie Rzymskim mówiono po grecku za czasów Pana Jezusa. Łacina dopiero troszeczkę później stała się bardziej popularna, natomiast gdy mówimy o tych pierwszych wiekach, to język grecki był tym językiem powszechnie znany. No i w greckim oryginale jest użyte słowo, że Pan Jezus mówi o metanoi. I metanoia znaczy dosłownie zmiana sposobu myślenia. Jeżeli mówimy o nawróceniu, bardzo często również to słowo metanoia jest tłumaczone jako nawrócenie. Zresztą, no, gdy Pan Jezus rozpoczyna publiczną działalność, mówi takie słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelii. Nawrócenie, czyli metanoia. Metanoia znaczy zmiana sposobu myślenia. Czyli człowiek, który się nawraca, to człowiek, który zmienia swój sposób myślenia, swój sposób postrzegania świata. Ja zwykłem to mówić bardzo często, czy na kazaniach, czy na lekcjach religii, że człowiek wtedy zaczyna myśleć po Bożemu, a nie po swojemu, czyli ma inny punkt odniesienia, zmienia się wszystko tutaj, w głowie i w sercu. To jest prawdziwe nawrócenie. No ale można się spotkać z tłumaczeniem tekstu, że zamiast tego nawrócenie, ta metanoia jest tłumaczona jako czynić pokutę. Skąd to się wzięło? Czy Kościół sfałszował słowa Pana Jezusa? No problem bierze się z tłumaczenia Nowego Testamentu. Pierwszym, który to uczynił, czyli przetłumaczył Nowy Testament z greki na łacinę, był święty Hieronim. Właśnie w momencie, kiedy to łacina staje się tym językiem bardzo powszechnym, takim, którym się posługują wszyscy praktycznie mieszkańcy Cesarstwa Rzymskiego, no święty Hieronim udaje się do Ziemi Świętej, tam mieszka w grocie pod Betlejem i zaczyna tłumaczyć. I Stary Testament, i Nowy Testament na łacinę. I to tłumaczenie nazywamy Wulgatą. I w momencie, kiedy właśnie doszedł do tych słów Pana Jezusa, święty Hieronim, to użył łacińskiego słowa penitencja. Penitencja, którą my możemy tłumaczyć jako pokutowanie. No ale właśnie w tym szerokim bardzo znaczeniu, no bo słowo penitencja ma o wiele szersze znaczenie niż metanoia, jest zawarte właśnie również to, że człowiek, gdy czyni pokutę, gdy właśnie dokonuje tej penitencji, oczyszczenia tego, że nawraca serce, ale również to słowo można przetłumaczyć jako te zewnętrzne gesty pokuty. Więc słowo bardzo, ale to bardzo szerokie. Zresztą niejednokrotnie mamy problemy z tym tłumaczeniem, że język grecki był bardziej precyzyjny niż łacina. Tutaj słynny problem filioque, który leży troszeczkę też u podstaw wielkiej schizmy wschodniej, czyli podziału chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie, kiedy słowo bardzo precyzyjne zostało przetłumaczone przez słowo o wiele szersze. No i stąd różnego rodzaju niedopowiedzenia, różnego rodzaju wątpliwości, które zaczęły się pojawiać, ale sądzę, że to jest temat nie na tyle na osobny odcinek, żeby to wszystko wytłumaczyć, ale osobny wykład teologiczny. Natomiast wracając do świętego Hieronima, więc tłumacząc słowo metanoia, używa słowo penitencja, które znaczenie jest szersze niż greckie słowo metanoia. I właśnie to słowo penitencja użyte przez świętego Hieronima, które miało szerokie znaczenie i dotyczyło i wnętrza, i również czynów zewnętrznych, jako oznak nawrócenia, późniejsze języki europejskie zaczęły traktować tak bardzo zewnętrznie, kojarzyć to słowo penitencja z czynami, czyli tym, co my dzisiaj zwykliśmy nazywać pokutą. Sami widzicie, jak to wszystko się pozmieniało, że my dzisiaj współcześnie także to słowo penitencja, czyli pokuta, kojarzymy właśnie z czynami zewnętrznymi, a nie wewnętrznymi. Więc tak naprawdę, gdy mówimy o tym problemie, czy Pan Jezus użył słowa metanoia i czy Kościół to dobrze przetłumaczył, no to problem nie leży w tym, jak Kościół rozumie te słowa Pana Jezusa, czy on je zafałszował, czy nie zafałszował, tylko to się wzięło z po prostu tłumaczenia i z pewnego podejścia do języka. I tak naprawdę no, problem leży w tej warstwie językowej. Zresztą to jest chyba taki bardzo duży problem Kościoła, że język nie jest precyzyjny. A może tak, języki współczesne są bardzo nieprecyzyjne w tłumaczeniu tego, co użył Pan Jezus.
1: Zakręcone pytania.
2: Pamiętajmy również, że gdy Pismo Święte, zwłaszcza w epoce renesansu, zaczynało być tłumaczone na języki narodowe, no w Polsce choćby Biblia Jakuba Wójka, który przetłumaczył właśnie Pismo Święte na język polski, to było tłumaczenie z tłumaczenia. Czyli on nie przetłumaczył oryginalnych tekstów greckich, ale przetłumaczył Wulgatę Hieronima. Więc dokonał tłumaczenia. I sami widzicie, że w tym wszystkim no, musiało zabraknąć tej precyzji języka, tego dokładnego przetłumaczenia. No i przez wieki to wszystko się tak utrwaliło, że dzisiaj czasami mamy z tym problem. I dlatego, gdy dzisiaj sięgamy do Pisma Świętego, to możemy otworzyć zaraz pierwsze strony, to jest napisane, że jest tłumaczenie z języków oryginalnych. Te dzisiejsze przykłady, które mamy, czy Biblia Tysiąclecia, która na marginesie jest nazywana Biblią Tysiąca Błędów, bo im się naprawdę śpieszyło, starali się szybko to przetłumaczyć, żeby zdążyć na milenium chrztu Polski, stąd Biblia Tysiąclecia. No ale mamy dzisiaj czy Biblię Paulistów, czy Biblię Pierwotnego Kościoła. Ja lubię z tych tekstów korzystać i te teksty czytam. No to tam już to tłumaczenie jest o wiele bardziej precyzyjne, jest więcej przepisów. Możemy czytać Pismo Święte z komentarzem i wtedy jest łatwiej te wszystkie niuanse językowe rozróżnić, zauważyć i być tacy bardziej precyzyjni w tym wszystkim. Natomiast no, przez wieki ta warstwa językowa jednak była, no jakby się nie patrząc, czasami no, nie fałszowana, ale źle tłumaczona, źle rozumiana i to przez wieki urosło do tego stopnia. Do tego też musimy dołożyć te historyczne praktyki duszpasterskie, no, które bardzo duży nacisk nakładały na tę zewnętrzną stronę czynienia pokuty, że to nawrócenie wewnętrzne powinno być połączone z zewnętrznym również nawróceniem, czyli pokazaniem światu, że ta pokuta, ta zmiana po sposobu myślenia nastąpiła. No i gdy to wszystko dodamy do siebie, czyli tą nieprecyzyjność języka plus te praktyki duszpasterskie, no mamy co mamy dzisiaj, różnego rodzaju niedopowiedzenia i czasami zarzuty w stronę Kościoła katolickiego, że fałszuje słowa Pana Jezusa. Natomiast no nie fałszuje, no bo wystarczy wziąć katechizm Kościoła katolickiego, czyli tą oficjalną wykładnię nauki Kościoła, no i tam jest napisane wprost, że nawrócenie, pokuta, to wszystko zaczyna się w sercu człowieka. I za sercem, czyli za zmianą sposobu myślenia, idzie także akcent położony na to, co zewnętrzne, czyli na naszą zmianę sposobu życia. Człowiek, który się nawraca, automatycznie zaczyna żyć inaczej, zaczyna postępować inaczej. Natomiast ta pokuta, która jest czasami zadawana, czy jest zadawana w sakramencie pokuty i pojednania, czyli spowiedzi świętej, to ona jest takim zewnętrznym gestem, że my rzeczywiście chcemy się zmienić. Natomiast czy Pan Bóg potrzebuje tej naszej pokuty? Czy my jesteśmy w jakikolwiek sposób wynagrodzić Panu Bogu za nasze grzechy? Nie. Grzechy są odpuszczane przez Boga bezwarunkowo. A tej pokuty w formie jakiejś modlitwy, jakiegoś czynu, no to my tego potrzebujemy jako ludzie. Pamiętam takie opowiadanie, czy taki przykład dany przez świętej pamięci księdza Piotra Pawlukiewicza, takiego znanego duszpasterza z Warszawy, już niestety zmarłego, kiedy wspominał właśnie, że pewien pan się wyspowiadał i dostał za pokutę, że ma wejść do kruchty kościoła, do przedsionka, tam był krzyż, i pocałować Pana Jezusa na krzyżu, ucałować Jego rany. I on powiedział: tylko tyle? No on chciał więcej, no bo wtedy czułby się taki usprawiedliwiony rzeczywiście, że za swoje grzechy no wypełnił jakieś trudne zadania, jakąś porządną pokutę. Nie, właśnie ten spowiednik mówi: idź i całuj. Bo za krzyż nie jesteśmy w stanie wynagrodzić. Pan Jezus nas kocha bezwarunkowo i nie potrzebuje tej naszej pokuty, tylko my tego potrzebujemy. Dlatego ona się też pojawiła na przestrzeni wieków. Natomiast to wszystko powinno być związane z naszym sercem. Przemiana zaczyna się od serca i Pan Jezus do tej przemiany wzywa. Natomiast, tak jak już powiedziałem, na przestrzeni wieków poprzez właśnie różnego rodzaju problemy językowe, warstwę językową, również poprzez praktyki duszpasterskie, które też trochę wynikały z herezji manicheizmu. Taka pojawiła się w starożytności, taki dualizm, że wszystko to, co duchowe, jest dobre, a to, co cielesne, jest złe. Dusza jest dobra, duch jest dobry, natomiast ciało jest złe i ciało trzeba poskromić. Stąd również te praktyki różnego rodzaju pokutne, związane właśnie z cielesnością, z troszeczkę umartwianiem swojego ciała. Natomiast no, to, jak sam powiedziałem, była herezja, natomiast ona pokutuje do dnia dzisiejszego. Mamy z tym problem, żeby zaakceptować swoje ciało jako dar od Pana Boga. Zresztą wierzymy w ciała zmartwychwstanie, czyli że to ciało, które tracimy w chwili naszej śmierci, które się rozkłada, że odzyskamy i życie wieczne będzie życiem cielesnym ciała zmartwychwstałego. Ale to też myślę, że to temat na kolejny odcinek Zakręconych Pytań. Natomiast tutaj mam nadzieję, że w miarę odpowiedziałem na to zakręcone pytanie od Pana Marka, bo Pan Marek je wysłał, i troszeczkę wyjaśniłem, skąd wzięły się te rozbieżności, że to wcale nie sfałszowanie słów Pana Jezusa, tylko pewne problemy, które wynikają z warstwy językowej, z różnego rodzaju praktyk duszpasterskich, które były powiązane i skutkiem właśnie tej herezji manicheizmu. Więc mam nadzieję właśnie, że coś rozjaśniłem. Jeżeli macie do tego jakieś pytania albo swoje osobne zakręcone pytania, no to komentarze są do Waszej dyspozycji. I przypominam, że mamy jeszcze kilka odcinków przed wakacjami, więc wysyłajcie te swoje pytania, a ja postaram się na nie jeszcze przed wakacjami odpowiedzieć. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę, za wysłuchanie, za obejrzenie, za lajka, subskrypcję, komentarz. O tym już mówiłem na początku, bo one naprawdę pomagają. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze, niech Pan Bóg Was hojnie błogosławi. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem.
1: Zakręcone pytania.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet.
2: Miski wypełnione po brzegi.
3: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Leon XIV wzmocnił kompetencje papieskiej komisji do spraw ochrony małoletnich. Do Rzymu dotarły relikwie morawskich męczenników komunizmu, zostaną zainstalowane w papieskim kolegium Nepomucenu. Francuzi na nowo odkrywają kult Najświętszego Serca Jezusa. Do sanktuarium w Paray-le-Monial napływa coraz więcej pielgrzymów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież zatwierdził nowy statut papieskiej komisji do spraw ochrony małoletnich. Poprzedni pochodził z 2015 roku. Opracowanie nowego było niezbędne, ponieważ w 2022 roku Franciszek ogłosił konstytucję Predicate Evangelium, która w nowy sposób reguluje pracę kurii rzymskiej.
3: Jak stwierdził przewodniczący komisji arcybiskup Thibaut Verny, statut stanowi ważny krok w pogłębieniu wspólnej odpowiedzialności za ochronę i opiekę nad najbardziej bezbronnymi. Odzwierciedla on głos ofiar i pokrzywdzonych, ekspertów w dziedzinie ochrony oraz doświadczenia kościołów lokalnych, potwierdzając, że ochrona pozostaje kluczowym priorytetem.
2: Do Rzymu dotarły relikwie błogosławionych Jana Bulli i Wacława Drboli. W środę zostaną uroczyście wprowadzone do papieskiego kolegium Nepomucenum. Morawscy błogosławieni to męczennicy, ofiary komunistycznych prześladowań. Ich beatyfikacja odbyła się w ubiegłą sobotę w Brnie.
4: Jest to właśnie kost Wacława Drboli, a ciasto
5: premiczne. Jak mówi Radiu Watykańskiemu rektor kolegium, ksiądz Tomasz Koumal, relikwie to kość błogosławionego Wacława Drboli i kawałek prymicyjnego ornatu błogosławionego Jana Bulli. W środę, 17 czerwca, po raz pierwszy będzie obchodzone liturgiczne wspomnienie nowych błogosławionych i wtedy też relikwiarz zostanie uroczyście zainstalowany w kaplicy papieskiego kolegium Nepomucenum. Gdzie indziej niż właśnie w seminarium miałyby się znajdować relikwie tych błogosławionych księży diecezjalnych, mówi ksiądz Koumal. To przecież tutaj seminarzyści przygotowują się do kapłaństwa. Nowi błogosławieni będą dla nich wzorem i wsparciem w modlitwie.
4: A właśnie wyużywać ich przyjmów.
2: We Francji odradza się kult Najświętszego Serca Jezusa. Świadectwem tego jest wzmożony napływ pielgrzymów do sanktuarium w Paray-le-Monial, małego miasteczka w Burgundii, w którym w XVII wieku Pan Jezus objawił się świętej Małgorzacie. Od wczoraj odbywają się tam weekendowe uroczystości ku czci Serca Jezusowego. Wielu pielgrzymów uczestniczyło w nich po raz pierwszy. Serce Jezusa poznali dzięki filmowi, który w ubiegłym roku podbił francuskie kina.
3: Miłość Boga jest bezinteresowna i poprzedza wszelkie nasze działania, mówił wczoraj w Paray-le-Monial kardynał Pier Battista Pizzaballa. To on przewodniczył głównej mszy świętej oraz procesji eucharystycznej w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczystości w sanktuarium są rozciągnięte na cały weekend. Jego rektor, ojciec Etienne Kern, przyznaje, że od roku Paray-le-Monial przyciąga nowe kategorie pielgrzymów. Są to przede wszystkim ludzie, którzy dowiedzieli się o nim z filmu dokumentalnego Najświętsze Serce. W ubiegłym roku okazał on się niespodziewanym sukcesem kasowym we francuskich kinach. Obejrzało go ponad 500 000 widzów.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Bądź pozdrowiona, Pani Święta Królowo, Święta Boża Rodzicielko Maryjo, która jesteś dziewicą uczynioną Kościołem i wybraną przez Najświętszego Ojca w niebie. Ciebie On uświęcił z Najświętszym, umiłowanym Synem Twoim i Duchem Świętym Pocieszycielem. W Tobie była i jest wszelka pełnia łask i wszelkie dobro. Bądź pozdrowiona pałacu Jego, bądź pozdrowiona przybytku Jego, bądź pozdrowiona domu Jego, bądź pozdrowiona szato Jego, bądź pozdrowiona służebnico Jego, bądź pozdrowiona matko Jego i wy wszystkie święte cnoty, które Duch Święty swą łaską i oświęceniem wlewa w serca wiernych, abyście z niewiernych uczyniły wiernych Bogu. Pozdrawiamy Cię, Jasnogórska Pani, słowami modlitwy ułożonej przez świętego Franciszka z Asyżu, którego 800-lecie śmierci wspominamy. Pozdrawiamy Cię słowami tego, który w pieśni słonecznej wołał: pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych. Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twej najświętszej woli. Jako uczestnicy 9. pielgrzymki apostolstwa pomocy duszom czyśćcowym, prowadzonego przez siostry wspomożycielki dusz czyśćcowych, chcemy razem z Tobą, Maryjo, prosić Boga o niebo dla dusz czyśćcowych, pamiętając w tym roku szczególnie o braciach i siostrach dotkniętych tu na ziemi różnymi formami bezdomności, ubóstwa czy uwikłania w nałogi. Jako pielgrzymi nadziei ciągle jesteśmy w drodze. Dzisiaj jesteśmy w Twoim domu, Matko, i odnajdujemy tu miłość, radość, poczucie bezpieczeństwa i wiele bratnich dusz. Pamiętamy jednak, że Twój jasnogórski dom i radość z pobytu w nim są przejściowe, ponieważ celem naszego życia jest dom Ojca i zbawienie. Dlatego radując się doświadczeniem wspólnoty przed Twoim jasnogórskim wizerunkiem oraz świadomi przemijalności tego czasu, a także świadomi powszechnej woli zbawczej Boga, myślimy dzisiaj szczególnie o tych, którzy przybywali tu rzadziej, ponieważ nie było ich stać na podróż, ponieważ doświadczając na co dzień ubóstwa, bezdomności, bezsilności i osamotnienia, utracili pragnienie bycia przed Twoim obliczem. Lękamy się, że wielu z nich mogło ustać nie tylko w drodze na Jasną Górę, ale także w drodze do domu Ojca i pozostać bezdomnymi na wieczność. Z tej świadomości i niepokoju płynie dla nas wierzących, a szczególnie dla nas zjednoczonych we wspólnotę apostolstwa pomocy duszom czyśćcowym, wezwanie do gorliwego życia wyznawaną wiarą, do życia w poczuciu współodpowiedzialności za wieczne zbawienie i wybawienie z czyśćca wszystkich tam oczekujących. Dlatego razem z Tobą, Matko Boża ubogich, jak nazwał Ciebie Jan Paweł II podczas pielgrzymki w Belgii, w Banę w 1995 roku, chcemy ofiarować Bogu nasze doroczne pielgrzymowanie, czuwanie nocne i wszystkie starania podejmowane na co dzień, aby pomóc osiągnąć niebo duszom czyśćcowym. Ufamy, że nasza troska będzie pomocą także dla tych zmarłych, którzy na ziemi doświadczyli różnych wymiarów biedy, wykluczenia, zepchnięcia na margines życia, aby przekroczyli próg domu Ojca, jeżeli oczekują tego momentu w rzeczywistości czyśćca. Wierzymy, że nasza modlitwa i Twoje, Matko, wstawiennictwo w wołaniu o miłosierdzie do Boga wyprowadzi wiele dusz z tymczasowości czyśćca do domu Ojca. Mamy też nadzieję, że nasi żyjący siostry i bracia, postrzegani dziś jako bezdomni, zagubieni, zapomniani przez najbliższych, odnajdą w tej serdecznej, modlitewnej trosce miłość i należny im szacunek. I pomimo trudnych realiów życia tu i teraz na ziemi, nie zrezygnują z zabiegania o własne zbawienie, zabiegania o osiągnięcie szczęścia domu Ojca, w którym każdy, odkupiony męką i śmiercią Pana Jezusa, ma przygotowane miejsce, także ten, który nie zaznał pełni domowego ciepła i wsparcia w swojej rodzinie i środowisku. Całym żarem serc, razem ze świętymi, oznaczającymi się szczególną modlitwą za dusze czyśćcowe, świętym Antonim Padewskim, świętym Stanisławem Papczyńskim, błogosławionym Honoratem Koźmińskim, prosimy Cię, Matko, słowami biedaczyny z Asyżu. Święta Maryjo Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, córko i służebnica Najwyższego Króla, Ojca Niebieskiego, Matko Najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami wraz ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego umiłowanego Syna, Pana i Mistrza o pełnię szczęśliwości domu Ojca dla dusz w czyściu cierpiących, zwłaszcza dla tych, za których nikt z bliskich się nie modli. Amen.
1: Rozważania polowe prowadził ksiądz biskup Stanisław Salaterski, biskup pomocnicy diecezji tarnowskiej. Tobie, Mario, w godzinę apelu pragniemy zawierzyć Kościół Święty, papieża Leona XIV, pokój dla całego świata, prosimy za naszą ojczyznę. Prosimy o błogosławieństwo dla kobiet w stanie błogosławionym, prosząc szczęśliwe rozwiązanie i radość z narodzin dziecka. Modlimy się o poszanowanie każdego życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Prosimy o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Naszą modlitwą pragniemy ogarnąć wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apolowej, dobrodziejów Jasnej Góry, wszystkie rodziny. Polecamy chorych, cierpiących, samotnych. Polecamy intencje, które nosimy w naszych sercach. Oddajemy Tobie, Maryjo, nasz pauliński zakon. Polecamy wszystkich jasnogórskich pielgrzymów. Polecamy łączących się z nami poprzez katolickie media. Chcemy Ci, Mario, zawierzyć pokrzywdzonych, cierpiących, dotkniętych niesprawiedliwością, cierpiących prześladowanie z powodu wiary i miłości do Chrystusa. Prosimy łaskę miłosierdzia dla zmarłych. Zawierzamy pielgrzymów dnia dzisiejszego, szczególnie uczestników rekolekcji Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski, uczestników 36. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sportowców, a także 9. Pielgrzymkę Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym, którzy podejmują dziś nocne czuwanie. Zawierzamy w sposób szczególny diecezję sosnowiecką, w której jutro kończy się peregrynacja Twego świętego wizerunku. Na apelu są też z nami grupy, które pozdrawiamy i ogarniamy modlitwą z Koszalina, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, z Ustrzyk Dolnych, z diecezji przemyskiej, z Wyszkowa, parafia świętego Wojciecha, z Trzewa, diecezja pelplińska, piastowski rajd rowerowy z Rzeszowa, rowerowa pielgrzymka Katowice-Bielszowice, a także wiele innych grup, które dzisiaj tutaj na Jasnej Górze modliły się, zawierzały się Tobie. Te wszystkie intencje w sposób szczególny chcemy prosić, Maryjo, za naszą Ojczyznę, modląc się tajemnicą Rodzeństwa Świętego, Twego ukoronowania na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę
3: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebami.

0: błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Królowo Polski,
0: módl się za nami.
1: Naszych pasterzy prosimy apelowe błogosławieństwo.
2: Czcząc dzisiaj tajemnicę niepokalanego serca Maryi, zwróćmy uwagę, że od dzieciństwa, powtarzając zdrowaś Maryjo, kierujemy razem z nią zwrok wiary ku Jezusowi, który jest błogosławionym owocem jej żywota. Ona wraz z nami modli się do Niego, jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Maryjo, na drogach naszych nadzieją świeć ku Chrystusowi.

0: Czy chcesz wyznać miłość, podziękować, przeprosić, a może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz.
1: Wieczór dla Ciebie.
2: To już prawie połowa czerwca, 13 dzień tego miesiąca, 2026 rok. Antoni i Lucjan dzisiaj świętują, jutro przyjmować życzenia będą Eliza, Walery, Metody, w poniedziałek będą świętować Jolanta i Wit, we wtorek Aneta, Alina, Justyna, Benon, Laura, Adolf w środę, a w czwartek Elżbieta, Marek, Amanda, w piątek Romuald, Gerwazy i Protazy. Jeżeli wśród Waszych bliskich, przyjaciół i znajomych są osoby o tych imionach, to okazja jest złożona.

0: złożyć im życzenia i zadedykować piosenkę ich ulubioną. Gorąco polecamy wieczór dla ciebie do godziny 23. Wanda Wojtanowska.
1: Jerzy Olszówka, kłaniamy się.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No i polecamy nasz numer telefonu 146-200-500, który czynny będzie do godziny tak. 23.
1: Polecamy też skrzynkę SMS-ową 7248rdn.wdc. No to poradziliśmy Państwu, co mogliśmy, światowy...
0: Dobrych rad, dzień.
1: Dzień dobrych rad,
0: więc mamy tak. takie święto. No i co, my udzielamy rad dobrych, czy te rady nie są...
1: Staramy się,
0: ale mamy takie przekonanie, właściwie chyba w Polsce jest tak, że wszyscy się znają na przykład na futbolu, akurat Mistrzostwa Świata się rozpoczęły.
1: No to wiadomo.
0: I wszyscy by doradzali oczywiście trenerowi, co powinien zrobić, kogo wpuścić na miejsce tego czy innego zawodnika, jak powinien zawodnik zagrać. Wszyscy się znają na futbolu. Podobnie jak znają się na medycynie i też tutaj rad dużo mogą udzielać. No i wszyscy też są specjalistami od serc ludzkich, prawda? Też jeżeli chodzi o jakieś sprawy damsko-męskie.
1: No i na polityce się świetnie znamy.
0: O, jeszcze
1: no,
0: mamy
1: tutaj
0: politykę.
1: Jesteśmy no, po prostu najlepsi.
0: Brylujemy w tych dziedzinach, absolutnie. Tak. No ale te rady okazuje się, że nie zawsze są takie dobre, bo przecież do każdej osoby trzeba podejść indywidualnie i te rady, które mogą się sprawdzić u kogoś, to niekoniecznie u drugiej osoby i z tymi radami to bardzo różnie jest. Trzeba być powściągliwym.
1: No ale można wygłosić jakąś swoją złotą radę i tak to zostawić. Czasami ktoś musi do niej dorosnąć, dojrzeć.
0: Ale ja też,
1: warto.
0: Umówmy się, no można mieć pewne obawy. Ja nie rozumiem właśnie tych ludzi, którzy tak narzucają, bo są takie osoby, które już swoje rady narzucają, a przecież jest bardzo duże ryzyko, ponieważ ta rada może się nie sprawdzić, ktoś komuś źle doradzi, ta osoba może mieć wielkie pretensje, była przyjaźń i przyjaźni nie ma.
1: Tak się zdarza,
0: może się
1: to
0: tak
1: prawda.
0: Zdarzyć, że tutaj trzeba być bardzo ostrożnym z tymi radami, nie narzucać swojej woli. Może też ktoś chce bardziej wysłuchać, a niekoniecznie oczekuje tej rady, tylko potrzebuje się wygadać. Może tak być?
1: No może też tak być, ale ja bym radziła coś zagrać.
0: Zagramy z całą pewnością coś na początek. The Final Countdown za...
1: Obiecaliśmy,
0: że od tego zaczniemy i zaczynamy. Kochani, także zaczynamy od końca.
1: I czekamy na Państwa SMS-y, telefony. Czekamy na te fajne, niezwykłe, jubileuszowe, imieninowe, urodzinowe pozdrowienia, życzenia i serdeczność.
0: I na rady też.
1: Na rady
0: nie?
1: też,
0: pewnie. Może właśnie te trafione, nietrafione. Są takie złote rady może. No jeżeli ktoś komuś doradzi, nie pal papierosów, to jest znakomita rada.
1: Nie palę.
0: O, posłuchałaś.

0: 14 6 200 500. Wieczór dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Witamy Perełkę. Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchamy Cię uważnie. Co tam słychać u Ciebie w sobotni wieczór?
1: Pani Jureczku, będzie u mnie padać.
0: Podobno gdzieś w ogóle w regionie się mocno zachmurzyło i możemy spodziewać się...
1: No już... mam nadzieję, że będzie padać, bo słucho wszędzie, także mam nadzieję, że będzie padać.
0: Aha, czekasz na deszcz. Na burzę nie czekamy, ale na deszcz tak, potrzebny jest.
1: No ja powiem pani Jureczku szczerze, pani Badziu, że burzy się boję.
0: No nie, ty jedna, muszę ci powiedzieć.
1: O, pan też.
0: Tak, oczywiście.
2: To miejmy nadzieję, że to się tylko na takim niewinnym deszczyku skończy. Tak. Tego ci życzymy.
1: Czerwcowego nigdy za wiele, pani Wandziu.
2: Tak, przyda się jeszcze. Dużo padało, okazuje się, że było bardzo, bardzo potrzebne i jeszcze jak napada, to też damy radę.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Dobrze, a kogo będziemy pozdrawiać?
1: Na początku panie Jureczkę i panią Wandzie, moich kochanych słuchaczy. Prowadzących oczywiście, przepraszam.
2: A my pozdrawiamy naszą ukochaną słuchaczkę.
1: Mojego teścia Adama, mojego męża Rafała, sąsiadów Kruźlów, państwa Hebdów z, no, jakichś tam, jakieś 30 metrów ode mnie mieszkają, moją siostrę Anastazję, no i całe Pianoliny Radłowskie, ciocię Kazię, cały świat.
0: Pozdrawiam.
2: No, to szeroko, szeroko. Ale ładnie.
1: Pani Wandziu, powiem szczerze, że tęskniłam za pani głosem. Jezus, jak ja tęskniłam, ja sobie myślę, kiedy tylko będzie wieczór dla ciebie z Tarnowa. Ja sobie myślę, Rafał mówi do mnie tak, zadzwoń. Ja mówię, nie, teraz będzie z Nowego Sącza. I faktycznie z tydzień temu, dwa tygodnie temu było z... Nowego Sącza.
2: Dwa tygodnie temu tak, ale tydzień temu byliśmy razem.
0: Przegapiłaś
1: to
0: coś,
1: ja was
0: druga Perełka.
1: Wyszła, bo ja nie dzwoniłam, pani Wandziu, to nie wiem, skąd byliście.
0: Dobrze, Perełko, przejdźmy do muzyki może, bo jeszcze inni słuchacze też chcieliby się dodzwonić.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: To dla kogo ten utwór jest dedykowany?
1: Dla mojego męża.
0: Dla męża. Rafała, tak?
1: I teścia
0: jeszcze. Dobrze.
2: Romantycznie. No to panowie, dla was.
1: Dobranoc!

0: wieczór dla Ciebie w RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Życzenia, które spływnęły do nas drogą SMS-ową i ciągle spływają. 7248 rdn.wdc, a później treść życzeń i pozdrowień. Na przykład gorące i szczere życzenia imieninowe dla córki Anety Kozioł. Zdrowia, radości, zadowolenia z życia i wszystkiego, co się szczęściem zwie, życzy mamuśka, która prosi o piosenkę Przyjmij te czerwone róże, Tobi z Monachium. Za chwilę.
1: Tak, bo wcześniej jeszcze jedna życzenia. Tereniu, z okazji Twoich 90. urodzin składamy Ci najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, jak najmniej trosk i mnóstwo sił na co dzień. Czerp radość z najmniejszych przyjemności i uśmiechaj się często. Niech największa wartość w życiu, którą jest miłość, nigdy nie słabnie. Szczególnie ta doświadczana od najbliższych. Ściskamy Cię mocno.
0: Przyłączamy się do tych pozdrowień, do życzeń wszystkiego najlepszego i przyjmijcie te czerwone róże.

0: Mamy to, te czerwone róże. Zaczerwieniło się w studiu Radia Ardenno, Polska Ardenno, Nowy Sącz. Teraz z nami jest pani Krystyna, którą witamy bardzo serdecznie. Tak, wieczorze dla ciebie. Dobry wieczór. Kłaniamy się. I słuchamy.
1: Będę chciała pozdrowić bardzo dużo ludzi.
0: No to już, spieszymy się.
1: Moją sąsiadkę, taką troszkę dalszą, z okazji jej urodzin i jej dzieci. Przede wszystkim wszystkiego dobrego jej życzę, żeby było jak najlepiej, jak najzdrowiej, żeby jak najdłużej żyła, żeby się dzieci cieszyły, że mają babcię, wnuki. I moje wnuki, bo ich dużo mam i w Polsce, i za granicą. Także mam i ten we Francji, i w Anglii, w tym Niemczech. Niemczech mam średnio wnusie. Mężem pracuję już tam chwilę, więc tak rok. Przede wszystkim życzę jej dużo zdrowia, żeby wytrzymała tak jak najdłużej, żeby nie wysiadła z tej roboty, bo tam jest dużo roboty. I wszystkiego najlepszego życzę. I moim sąsiadkom, przyjaciółce Marysi, przede wszystkim życzę jej zdrowia, zadowolenia z dzieci, z wnuków. Moje sąsiadkę bliższą Kazimierę, Kazie, z całą rodziną, wszystkich słuchających, panią Teresę Starnowa, pana Józefa ze Świętokrzyskiego i moich przede wszystkim Julitkę i Olę. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam i ich rodziców. Przede wszystkim zdrowia im życzę, żeby było jak najlepiej i w szkole, i wszędzie.
0: Pięknie, dziękujemy. Odwzajemniamy te wszystkie pozdrowienia i mamy nadzieję, że właśnie też...
1: Nie będę księdza prałata. Trzeba, bo 45 lat kapłaństwa obchodził tamtą niedzielę. Przede wszystkim życzę mu dużo zdrowia. Przede wszystkim zdrowia. Jeszcze raz zdrowia, żeby jak najdłużej dosiedział do konta rady. I panią Krysię, jej co ich obsługuje, też życzę jej wszystkiego dobrego zdrowia, żeby też trzymała dobrze. I no przede wszystkim zdrowia wszystkim życzę.
0: I pani też, pani Krystyna, życzymy zdrowia, wszystkiego najlepszego. Długa to była lista. Do wszystkich życzeń się przyłączamy, najlepsze składamy. Proszę teraz jeszcze zapowiedzieć utwór, który pani wybrała. Dlaczego akurat ten?
1: 13. piosenkę.
2: No jak dlaczego?
0: A 13. Mamy 13. Nawet w grudniu jest wiosna, no tak.
2: Pani Krysiu, pozdrawiamy, życzymy dużo zdrowia, no i oczywiście wspominamy, jak to kiedyś się śpiewało o takich dniach jak dzisiejszy.
1: Tak.

0: Kasia Sobczyk i 13. Oczywiście nie wierzymy w żadnego 13, w żadne czarne koty, żadne drabiny.
1: Choć osobiście czarne koty lubię.
0: Aha, ale nie wiesz.
1: nie.
0: No przecież to nie ma żadnego potwierdzenia w faktach.
1: Jak jest fajne to.
0: Irracjonalne takie, prawda?
1: Mruczek taki.
0: No, ale, no nie,
1: co
0: no,
1: inny, że czarny.
0: No właśnie. Lubić możemy. 14 6 200 500. Nasz telefon jest do Państwa dyspozycji i oczywiście skrzynka SMS-owa przez całą dobę.
1: 72 48 rdn.wdc i tutaj się odnajdujemy w świecie poczty elektronicznej.
0: Zaczynasz, czy ja mam zacząć?
1: Mogę.
0: Proszę.
1: Jolu, w poniedziałek twoje święto, dlatego każdy o tobie pamięta. Z okazji imienin składam ci moc życzeń, uśmiechu, zdrowia, radości, mnóstwa prezentów i gości, przyjaźni wielkich i małych, wielu przygód niebywałych i uśmiechu wesołego i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Pod życzeniami podpisał się kochający tato.
0: Teraz życzenia dla pani Krystyny, to życzenia urodzinowe. Dla pani Krystyny świątek z Dobrkowa z okazji zbliżających się 82 urodzin. Dużo zdrowia, zadowolenia i błogosławieństwa Bożego życzą dzieci, wnuki i prawnuki. Dla pani Krystyno, Jelena Santor.
1: Już nie ma dzikich plaż.
0: W duecie z Pawłem Kukizem.
1: Będzie romantycznie.

0: wracamy na południe kraju z nadmorza. Już jesteśmy w Małopolsce, a teraz dokładnie w Nowym Sączu. Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pani Jadwiga po drugiej stronie, tak?
1: Jadwiga z Nowego Sącza.
0: Dobry wieczór pani Jadwigo i słuchamy bardzo uważnie, kogo będziemy pozdrawiać.
1: Dzisiaj jest Dzień Siostry. Mam 4 siostry.
0: O, ślicznie.
1: Chciałam złożyć życzenia Tereni, Marysi, Krysi i Ani. Wszystkiego, co najpiękniejsze. Dużo zdrowia, radości każdego dnia i spełnienia marzeń.
0: Pani Jadwigo, jak to jest mieć tak dużo rodzeństwa i do tego jeszcze 3 siostry? Jak to było?
1: 4.
2: 4.
0: 4, czyli was... Co?
2: Czyli w sumie 5.
0: Tak?
1: Tak, 5.
2: Same dziewczyny. Tata był, podejrzewam, że tato był dumny.
1: Tak, na pewno.
2: No i miał trudne zadanie. Tyle kobiet w domu. No, no, no.
1: A jeszcze powiem taką ciekawostkę, jeżeli mogę, bo mój tato miał tylko jedną siostrę miał. No i ta jego siostra urodziła 4 dzieci, 4 synów i każdy z nas ma po prostu swojego odpowiednika.
2: Piękna.
1: Po prostu równie toczy.
2: No wspaniała historia rodzinna, więc możecie państwo się czuć wyróżnieni, więc podejrzewam, że te spotkania były naprawdę czarujące.
1: Tak.
0: No i tak cały czas do dzisiaj dogadujecie się z siostrami? Tak zawsze było od początku?
1: Tak.
2: Fajnie.
1: No, są siostry, które mieszkają na Dolnym Śląsku, no a część mieszka w Nowym Sączu.
2: Aha. Chyba fajnie było mieć tak 4 siostry, zawsze można było pogadać.
1: Tak, bardzo fajnie, no.
0: A różnica wieku od najstarszej?
1: Różnica wieku, no to... między mną a najmłodszą 8 lat, później starsza 5 lat, później 8 i 9.
0: No to taka rozpiętość dość duża.
1: Tak, ja miałam bardzo dobrze w domu, no bo byłam taką średnią, najmłodszą mniej więcej, no więc nie musiałam nic robić w domu, ani gotować, prawda? No bo co robili? Piekły, gotowały, więc ja nie musiałam, bo były 3 starsze siostry, prawda? No więc
2: no tak.
1: Ja przecież nie myślałam.
2: Można się było czuć zwolnionym. Dziewczyny panowały nad wszystkim.
0: No to teraz jest. Fajnie. To teraz jest za co siostrom dziękować, prawda? Za te wspólne lata, za tę pomoc.
1: Wspieramy także do tej pory, bo zgadzamy się i jest fajnie w ogóle.
0: No to teraz zrozumiałe, dlaczego właśnie wybraliśmy ten, a nie inny utwór w Dniu Sióstr. Siostrzyczko w takim razie, piosenka dla siostry. Gramy?
1: Dziękuję bardzo.
2: Z najlepszymi pozdrowieniami dla pani.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy pięknie. Wszystkie siostry ściskamy i oczywiście panią, pani Jadwigo.

0: Przy okazji pozdrawiamy wszystkie siostry. 14 6 200 500. Nasz telefon jest do Państwa do dyspozycji przez cały czas do godziny 23, a skrzynka SMS-owa przez całą dobę.
1: 72 48 rdn.wdc i czekamy na te Państwa pozytywne słowa, dedykacje, piękne myśli, które chcą Państwo przesłać dla Państwa ważnych, czy przyjaciół, czy członków rodziny, czy sobie, nawet na poprawę humoru. To też jest bardzo ważne.
0: I czekamy też na propozycje muzyczne.
1: Tak. Patrycjo, pamiętaj, że twój wiek jest zawsze idealny. Każdy rok twojego życia jest wyjątkowy i cenny. Możesz go przeżyć tylko raz. Nie żałuj więc, że się starzejesz, bo to przywilej dostępny nie dla wszystkich. Pod życzeniami podpisali się kochający rodzice.
0: Z okazji 20. rocznicy ślubu, moc radości i dużo miłości dla męża Roberta Jankowskiego. Przesyła te życzenia żona Basia i prosi o piosenkę Mój Kapitanie Sławy Przybylskiej. Mój Kapitanie, już wieczór.

0: Żegnam się jeszcze z Państwem. Sława Przybylska, mój kapitanie, już wieczór. 14.60 500 to wieczór dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. I kto tutaj jest z nami? Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Witamy. Dobry wieczór.
1: Teresa z Nowego Sącza. Pozdrawiam panią Wandę, pozdrawiam pana, pozdrawiam moją mamę, pozdrawiam Jadzie, która przed chwilą dzwoniła. I dziękuję jej za życzenia urodzinowe, które były dwa tygodnie temu, które dzwoniła dwa tygodnie temu, i za dzisiejsze życzenia. Pozdrawiam jeszcze moją siostrę Anię, Marysię, Krysię i Antoniego. Życzę mu też wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, zadowolenia. No to już ode mnie dzisiaj życzenia miał. No to tyle. Pozdrawiam jeszcze panią Zosię z Polis, pana Józefa Świętokrzyskiego i słuchaczy. I prosiłabym o piosenkę Wiśniowy Sad w wykonaniu Diany.
0: Prosimy bardzo. Dziękuję bardzo.
2: Z najlepszymi pozdrowieniami.
0: Wszystkiego najlepszego dla pani.

0: Wiśniowy sad wybrzmiał i Diana wyśpiewała. Byliśmy trochę w sadzie, teraz wracamy do kolejnych życzeń i pozdrowień, które spływają do nas drogą SMS-ową.
1: 7248rdn.wdc i dalej radzą sobie Państwo sami. Kochani rodzice, w rocznicę Waszego ślubu chcemy podziękować za przykład pięknego i niezłomnego życia, wzajemnego szacunku, jakim obdarzacie siebie i nas. Bardzo Was kochamy, pod życzeniami podpisały się dzieci Patrycja, Kuba i Michał.
0: 7248rdn.wdc. Krótko, nie wiadomo, to taki anonimowy SMS. Pozdrawiam serdecznie wszystkie samotne kobiety.
1: I tyle. Pozdrawiamy Was, dziewczyny.
0: I dla Was, miłe panie, męskie granie Orkiestra 2026.
1: Jerzy wybierał.
0: Nareszcie. Ja się

0: Dawna to wiem.
1: Z pozdrowieniami dla wszystkich samotnych pani. 14 6 200 500. Witamy pana Józefa. Halo, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam państwa prowadzących, panią Wandzie i pana Jurka.
1: My witamy całe świętokrzyskie.
2: Witamy. Witam słuchających przy odbiornikach. Chciałem pokłonić się osobom, które są ważne i tak bliskie jak niczym jodełki świętokrzyskie. Dziękuję pani Bożenie z okolic Kalmierza za pozdrowienie. Cieszy mnie to niezmiernie. Pamiętam o panu Piotrze Stuchowa oraz o panu Januszu z Woli Szędzińskiej. Pozdrawiam i najlepszości, panowie.
1: Kogo jeszcze pozdrawiamy? To już wszystko? Czy jeszcze coś chciał pan dodać, panie Józefie?
2: Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchających, tych i też przyszłych ewentualnie.
3: Panie Józefie, ja sobie zapisałam, nawet sobie to zapisałam. Tak bliskie jak jodełki świętokrzyskie. No ładne to było.
2: No, lubię przebywać właśnie w tych takich terenach, które są właśnie zalesione.
1: Na łonie przyrody.
3: No to jest nas więcej. Dobrze. Tam się dobrze myśli, dobrze wypoczywa i wszystko dobrze się segreguje. Co naprawdę w życiu jest ważne?
1: A proszę powiedzieć, skąd wybór tego, a nie innego utworu?
2: Panie Jurku, dlatego, że sobie przypomniałem właśnie Marię Kotarbską i jej utwór utwór piosenkę Parasolki.
1: A czy tam gdzieś się zbiera na burzę, opady deszczu w świętokrzyskim teraz? Czy tak w ogóle?
2: No, czekam na jakąś buzię, ale no nie ma.
1: Nie ma. Ale coś popadało chyba też ostatnio w świętokrzyskim, czy nie?
2: No, popadało. Tak, oczywiście. Jak najbardziej cieszymy się z tego faktu, bo no, troszeczkę.
3: Bo było sucho, to prawda.
2: Tak.
3: I ten deszcz bardzo był potrzebny. Dobrze, że spokojny, łagodny, że nas tak pogoda lubi i oszczędza. Dobrze, to te parasolki też bardzo fajny wybór. Maria Kotarbska, dawno nie słyszeliśmy tego bardzo utalentowanego, jak sama o sobie mówiła, Rudzielca. Znaczy utalentowanego to my, a że Rudzielec to ona sama o sobie.
1: Parasolki, które trzeba nosić i przy pogodzie. Dziękuję panie Józefie za pozdrowienia. Odwzajemniamy wszystkiego dobrego dla pana. Zdrowia. No i żeby parasol był zawsze pod ręką.
2: To ja dziękuję serdecznie.

0: proszę brać, panowie, panie. A najczęściej to jest tak, że te parasole gdzieś zostawiamy. Albo w sklepie, albo w taksówce, albo w tramwaju, w autobusie. To są takie przedmioty, które najczęściej nam giną. A dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj jest też, świętuje Antoni, a jak wiadomo, Antoni od zguby broni.
1: Święty. Wywołałeś temat.
0: Tak,
1: będą ten... życzenia dla Antoniego.
0: No, proszę bardzo, i będzie też kapela Ciupaga i zguby. No, ale to co, najpierw życzenia.
1: Ktoś zgubi, żeby ktoś mógł znaleźć. Myśl tymi kategoriami. Może ktoś bardziej tego parasola potrzebuje.
0: Albo taki parasol może wylądować w biurze rzeczy znalezionych na przykład.
1: A, to już będzie miał przygody.
0: No, właśnie, to już ma swoją historię i dwukrotnie zwiększa swoją wartość.
1: To prawda.
0: To ja może teraz zacznę. Serdeczne proszę. Życzenia urodzinowe tym razem dla Marysi, ślą znajomi z ulicy. Marysienko, wszystkiego najlepszego. O, taki SMS. No to my też przyłączamy się.
1: Antoni, niech teraz uważnie słucha. Kochany mężu, kochany tato, w dniu tak wyjątkowym życzymy ci dużo zdrowia, miłości, radości w życiu, oby nigdy nie zabrakło, oraz uśmiechu na twarzy. Twoje święto niech będzie szczęśliwe i pełne uroku. Przesyłamy ci życzenia, by spełniły się wszystkie twoje marzenia. Wszystkiego najlepszego. Kochająca żona i dzieci.
0: Kapela Ciupaga. Zguby.

0: Zgoby i ciupaga.
1: Polarysik. Można zgubić. To jest kłopocik.
0: Jest kłopocik. O tak, to duży kłopocik.
1: W tych polarysikach teraz to już wszystkie dokumenty mamy.
0: A jest też duży problem zgubić telefon teraz, bo w telefonach też mamy wszystko.
1: A, to jest duży problem.
0: Też jest
1: to ogromny. Jest większy niż parasol.
0: No, zdecydowanie
1: choć
0: tak.
1: Choć parasol większy.
0: Parasol jest dużo większy.
1: Ale problem mniejszy.
0: Problem dużo mniejszy. Mm-hmm. A ja kiedyś miałem taką sytuację, że kupiłem parasol, funkielnówka nieśmigany, duży, naprawdę solidny. Ktoś się ucieszył. Ale ja go kupiłem dlatego w sklepie, bo zanosiło się na burzy i myślałem sobie, wyjdę ze sklepu, będzie padać, ale nie padało. Pojechałem do innego sklepu, bo po prostu nie kupiłem w tym sklepie tego, co chciałem. I oczywiście wózek, wyszedłem z samochodu z tym parasolem, założyłem go na wózek na zakupy, na tym wózku on sobie wisiał, zrobiłem zakupy, odstawiłem wózek, a o parasolu zapomniałem, czyli funkielnówka nieśmigany, ktoś sobie, ten parasol nawet
1: Wszystko wina deszczu, nie padało.
0: Nie padało, gdyby padało, to oczywiście człowiek by pamiętał o tym. No ale komuś się na pewno przydał i to jest też pocieszające. 14 6 200 500, witamy bardzo serdecznie panią Zosię, dobry wieczór pani Zosiu.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, pani Zosiu.
0: Coś się zdarzyło zgubić, zapomnieć o czymś?
2: Nie zdarzyło się mi, żebym zapomniała. Nie,
1: naprawdę?
0: Niczego pani nigdy nie zgubiła?
2: Jeszcze nie.
1: Niemożliwe.
0: To jest niesamowite. No to znaczy,
1: pani Zosiu? Szapoba. Naprawdę zrobiła pani na nas wrażenie.
0: Święty Antoni nad panią czuwa.
2: No chyba tak.
0: Chyba tak, na pewno. Jesteśmy o tym przekonani, skoro niczego pani nie zgubiła, niczym pani nie zapomniała. Świetnie.
1: To pani dlatego tego nie zapomina i niczego nie gubi, bo my nadrabiamy z Jeszem. Nam się to częściej zdarza.
2: I bardzo się cieszę.
0: To fajnie tak się cieszyć z czyjegoś nieszczęścia, tak? No i pani Zosiu. No dobrze, dobrze. Tyle żartów. Kogo pozdrawiamy? Słyszałem, że długa lista jest. I o nikim pani nie zapomni.
2: Tak. Serdecznie pozdrawiam państwa prowadzących, panią Wandzie i pana Jureczka. Pozdrawiam Jasię i jej męża. Serdeczne życzenia dla małego Antosia, dla Paulinki i jej męża. Pozdrowienia dla Zosi i jej siostry Józi, dla Zdzicha Krzaka z Gromnika, dla Jadzi z Gromnika, dla Marysi z Gromnika, jej męża, dla pani Wioli i jej rodzinki, dla pani Teresy ze Sącza i dziękuję za pozdrowienia i też pozdrawiam, dla pana Józefa ze Świętokrzyskiego, dla pana Piotra Stuchowa, dla Marysi Stuchowa, dla mojej

0: wsi, dla pana Janusza z Woli Rzędzińskiej, dla Ani i Bogusi i ich rodzin z Bogoniowic. No i pozdrawiam wszystkich słuchających, no i moje koło gospody.
1: Pięknie, czyli o nikim
2: pani
1: nie zapomniała.
2: Zosia o nikim nie zapomniała. Dobrze, pani Zosiu, podziwiamy pamięć, naprawdę. My postanowiliśmy nad sobą popracować.
1: Tak, od zaraz.
0: No, i państwo, bardzo pozdrawiam państwa prowadzących, jeszcze raz.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy. Będziemy sobie Jerzy notować wszystko, to wtedy nic nie zapomnimy, nic.
1: Jest to jakiś sposób. Grupa Pektus na pani życzenie specjalne i wszystkich przyjaciół pozdrawiamy przy okazji.
2: I nie zapominajcie
1: też
2: o nich. Tak. Absolutnie. O przyjacielu nie można.
1: Prawdziwy skarb. Mhm. Przyjaciel. Pani Zosiu, najlepsze życzenia. Dziękujemy, pozdrawiamy. Kiedyś

0: Mamo przyjaźni, grupa Pepis.
1: Przypomniałam sobie, telefon zapomniałam.
0: Telefonu? Teraz, dzisiaj.
1: Tak.
0: Jest, no proszę bardzo, tak.
1: Ale teraz sobie zapiszę, już na drugi raz to się nie wydarzy.
0: Nie wydarzy się, ale ja wiem, że już raz to wydarzyło.
1: No nie raz. Lubi się powtarzać ten nieraz.
0: Nie, też tak mam, że zapominam o telefonie jednak. Oszukuję.
1: Czuję się wolna.
0: Tak. Oszukuję się sam siebie. Znaczy, wydaje mi się, że mam w portfel, czy telefon w kieszeni. Okazuje się, że to nie jest telefon, tylko portfel. Ale byłem przekonany, że jest telefon. Sięgam
1: wcześniej
0: po telefon,
1: było
0: a to jest
1: łatwiej. Wiesz, chcę ci powiedzieć, że w latach 70. było łatwiej, 80. Po prostu telefon był w domu zawsze.
0: Tak,
1: nie można go było nie zapomnieć.
0: Ciężko go było zabrać ze sobą.
1: W ogóle się go nie zabierało i on tam był, gdzie miał być.
0: Zawsze w tym samym miejscu.
1: Tak.
0: Chociaż wiesz, kabel jak był trochę dłuższy, to mógł sięgnąć gdzieś indziej i potem był problem. A potem, gdy się pojawiły jeszcze bezprzewodowe, czyli słuchawką się chodziło...
1: To było skomplikowane to właśnie. To już zaczęło komplikować życie.
0: No a teraz dopiero mamy skomplikowane. Bardziej. Jeszcze
1: dobrze.
0: Bardziej.
1: Państwo piszą, my z przyjemnością przekazujemy te pozdrowienia, państwo muzycznie marzą, a my staramy się te marzenia spełnić.
0: Wszystkiego najlepszego z okazji pierwszych urodzin dla Huberta. Dużo zdrówka i słodyczy, spełnienia wszystkich marzeń oraz mnóstwa buziaków życzy rodzinka z Siar.
1: U mnie też urodzinowo. Dawid, dzień twoich urodzin jest dniem, w którym Bóg zdecydował, że świat dalej nie może istnieć bez ciebie. I ja się z tego bardzo cieszę. Pod życzeniami podpisała się Klaudia.
0: Dla wszystkich teraz. Paweł Domagała zaśpiewa piosenkę pod tytułem...
1: Fajnym, dzieci u dziadków. No, to jest dopiero.
0: No, co byśmy bez dziadków zrobili?

0: Wieczorze dla Ciebie w Radiu Orden na Polska, Orden Nowy Sącz. Przenosimy się teraz do Tuchowa, skąd dzwoni do nas Piotr. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Witamy również i słuchamy uważnie, kogo dzisiaj pozdrawiamy.
1: No oczywiście w pierwszej kolejności chciałem złożyć najlepsze życzenia imieninowe pani Joli Tuchowa, która będzie w przyszłym tygodniu obchodzić imieniny, oraz bratankowi Antoniu, który dzisiaj obchodzi imieniny. Chciałem im życzyć wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa, Bożego spełnienia wszelkich marzeń i wszystkiego, co najlepsze. No oczywiście chciałem też podziękować za pozdrowienia i pozdrowić panią Zosię z Poli, pana Józefa Leśniętokiewskiego, pana Janusza z Woli Rędzińskiej, pana Romka z Rękawiczy. No oczywiście chciałem też pozdrowić całą rodzinę, wszystkich znajomych, wszystkich tych, którzy by chcieli być pozdrowieni, a nie są. No i oczywiście państwa prowadzących.
0: Bardzo dziękujemy, Piotrze. Meczu nie oglądasz? Nie kibicujesz żadnej drużynie?
1: Znaczy, to obecnie tego meczu, który tam teraz jest, nie oglądam. Aczkolwiek, no tam któreś mecze się udało oglądnąć, które tam w poprzednich dniach, także
0: coś tam śledzisz?
1: Tak, oczywiście, najbardziej.
0: Mecz inauguracyjny w Meksyku też widziałeś?
1: Nie całe fragmenty, ale oglądałem.
0: No teraz mam taki podgląd, że od 17 minuty Szwajcarzy prowadzą. Także Szwajcaria, z kim oni tam grają? Z Katarem, tak. Katar, tak, Szwajcaria, tak. 0-1 z rzutu karnego. To tak dla tych, którzy akurat słuchają radia, a nie oglądają, a chcieliby wiedzieć wynik, no to tak przy okazji. Drogi Piotrze, a tak to w ogóle masz jakąś drużynę, której będziesz kibicował, której kibicujesz podczas tego mundialu?
1: Jak to powiedział nasz mniej więcej były trener, dopóki piłka jest w grze, wszystko się może zdarzyć. No, faworyci jacyś tam są, a kto wygra?
0: A na końcu zawsze wygrywają Niemcy. Wszyscy grają w piłkę, a Niemcy na końcu wygrywają. Tak ktoś kiedyś powiedział.
1: Bywało i tak.
0: Dobrze. Piotrze, wszystkiego najlepszego dla Ciebie. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich Twoich przyjaciół, znajomych, których wymieniłeś. A jaką piosenkę wybrałeś?
1: No, jeśli by to było możliwe, to Zbigniewa Kurtycza, Cicha woda w Żegilwie.
0: Ależ proszę bardzo, dla Ciebie i dla znajomych.
2: Pozdrawiamy.
3: Strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał stryk.

0: Jak się tego dobrze słucha, Zbigniew Kurtyk, Cicha woda brzegi rwie.
1: A jakie to prawdziwe.
0: No właśnie. I dziękujemy Piotrowi, że właśnie ten utwór zaproponował dzisiaj w programie Wieczór dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Przechodzimy do kolejnych życzeń i pozdrowień. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Królówki oraz Państwa prowadzących. Pod tymi słowami podpisała się Małgorzata. Małgosiu, bardzo, bardzo dziękujemy. Odwzajemniamy pozdrowienia. Wszystkiego najlepszego dla Ciebie.
1: Kubuś, jeszcze nikt nie wszedł na górę stojąc w miejscu. Sukces wymaga pracy. Bez względu na to, jak źle jest w danym momencie, to tylko moment. Pamiętaj, pod tymi życzeniami podpisał się wujek Tomek.
0: Jest jeszcze tyle gór do zdobycia.
1: Ale troszkę wam posłodzimy, żeby była siła iść na te szczyty. Słodkiego, miłego życia.

0: Jest tyle gór do zdobycia. No to teraz zdobywamy Świniogórę. Witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Kto tutaj Bogusława. Chcieliśmy złożyć drogiemu naszemu długoletniemu panu dyrektorowi szkoły ze Świniogóry koło Szynwałdu najlepsze życzenia, oczywiście panu Antoniemu Jacherowi ze Zbylitowskiej Góry, z którym mieszkam w Zbylitowskiej Góry. Najlepsze życzenia. Przede wszystkim z okazji imienin, serca płynące życzenia, życzymy, abyś zawsze czuł miłość i wsparcie tych, którzy są dla ciebie ważni, opieki Bożej w każdym dniu. No i oczywiście bądź zdrowy i szczęśliwy i z życzliwością Bogusia i Andrzej Ziembicy. Wszystkiego dobrego.
0: No piękne życzenia, pani Bogusławo. Jeszcze utwór proszę zapowiedzieć.
1: No chcielibyśmy zadedykować utwór Radość najpiękniejszych lat Anny Jan. Bardzo byśmy prosili.
0: Z życzeniami najlepszymi i z gorącymi pozdrowieniami. Także dla państwa, pani Bogusławo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego najlepszego.
1: Pozdrawiamy całą załogę i wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego dla państwa.
1: Dziękuję bardzo. Dziękujemy.

0: Anna Jantar, radość najpiękniejszych lat. Będzie nam bardzo radośnie, jeżeli usłyszymy się za tydzień, w ostatni dzień wiosny z Państwem. Zapraszam już teraz do słuchania wieczoru dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ale na dziś to jeszcze nie wszystko.
1: No nie, bo teraz będą specjalne słowa dla pewnego Krzysztofa z okazji urodzin od pewnej Agnieszki. Krzysztof to jest kochany mąż, Agnieszka kochająca żona i pisze do niego tak. Jeśli dożyjesz 100 lat, to ja chcę żyć 100 lat minus jeden dzień, żebym nigdy nie musiała żyć bez ciebie. Z całusami i najlepszymi życzeniami. Z wyrazami kocham cię.
0: Dzięki za dziś i pozdro dla prowadzących, przesyła Piotr. Proszę o Jennifer Lopez, Let's Get Loud. I właśnie Jennifer Lopez muzycznie zamknie nam dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszamy, jak wcześniej wspomniałem, za tydzień o 21.30. Będzie nam miło Państwa gościć w ostatni dzień wiosny. Będziemy wchodzić powoli w lato, zmieniać porę roku.
1: I to będzie fajne.
0: Bardzo.
1: I będą się szykowały świadectwa.
0: Będzie już po rozdaniu świadectw.
1: Naprawdę?
0: W piątek chyba będzie zakończenie roku szkolnego, tak?
1: Nie, jeszcze nie. Dopiero świadectwa będą się
0: tydzień
1: pisały.
0: Tydzień później, proszę tak pana. Jest. Wanda mi tutaj sprostowała słusznie, oczywiście, że tak.
1: Jak się do szkoły nie chodzi, to tak to potem wychodzi. No, mówiliśmy, proszę państwa, zapomina się.
0: Tak jest. Święty Antoni.
1: Proszę sobie wszystko znotować. Dobrze, pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że państwo niczego nie zapomną i za tydzień będziemy wszyscy razem. Dobrego tygodnia.
0: Wanda Wojtanowska.
1: I Jerzy Orszówka.
0: I jeszcze Jennifer Lopez. Pa, pa. Do usłyszenia.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

trosk twych utarg dzienny lekko, łatwo i przyjemnie. Zaufania godny zmiennik i na odwrót i wzajemnie. Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Pędzi życie, nie ma lekko, dobrze wiem. A w słuchawce radio taksi proszę.

koło zapasowe, to kochany, wierny zmiennik. Te zakręty skrzyżowania dobrze znamy, pamiętamy, szanujemy swe wspomnienia. Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy.